sobie tą piękną chabrową sukienkę.

0: Świeże lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmile. Przed nami kontynuacja przeglądu najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia z obszaru Wielkopolski Wschodniej. Znamy laureatów konkursu Budujemy System Odporności Społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipę z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności. Muzyka, słowiańskie legendy, wspólne czytanie i koncerty. Tak zapowiada się pierwszy wrześniowy weekend na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. 5 i 6 odbędzie się ostatnia tego lata odsłona muzycznych podróży z KCK. Udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych jest bezpłatny. W sobotę o 19.30 Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprosi na opowieści ze Świętego Gaju. Bestiariusz słowiański, pracownicy i sympatycy biblioteki, w tym konińskiej osobistości, będą czytać mity o dawnych wierzeniach, bóstwach, duchach i legendach. O 20.00 rozpocznie się koncert Noc z pieśniami ziemi, inspirowany tradycją słowiańską. W niedzielę o 16.30 chór jednej piosenki i koniński chór kameralny pod dyrekcją Dominika Zimnego wykonają piosenkę o Koninie Witolda Freemana, skomponowaną niemal 60 lat temu. Utwór przypomni przemysłowy krajobraz dawnego miasta oraz twórczość kompozytora. Wykonanie przygotowano podczas warsztatów Fundacji Per Musica. Następnie Wojownicy Świata z Sylwią Dziardziel, zespołem muzycznym i tancerzami Top Dance zaprezentują program z hitami Michaela Jacksona. O 19.00 wystąpi z kolei The Good Band, a wcześniej w niedzielę od 13.00 na parkingu przed CKU działać będzie Unijna Strefa dla Młodych w ramach kampanii Komisji Europejskiej. Do tego na bulwarze pojawią się food trucki. Szczegóły na kckkonin.pl. W niedzielę 13 września o godzinie 11 rozpocznie się trzeci i ostatni spacer w ramach cyklu Trzy spacery, każdy inny, organizowanego przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Uczestnicy spotkają się na parkingu przed amfiteatrem na 5 osiedlu. Tym razem tematem będzie Dolina Warty, którą uczestnicy poznają z bliska, wykorzystując wszystkie zmysły. Podczas wyprawy będzie można obserwować rośliny i zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Spacer poprowadzi Aleksandr Flesz, specjalista w dziedzinie ochrony przyrody, ekologii i etologii. Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach we Francji. Od lat mieszka i działa w Polsce, a także jest związany z rzeką Wartą. Pracował m.in. w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy, terenowej przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina dzięki projektowi Inicjatywa dla Konina Stowarzyszenia PISOP finansowanemu z budżetu miasta. Dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom, Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Zajęcia odbędą się 5, 6 oraz 12 i 13 września każdego dnia w godzinach 10, 11.30 oraz 12, 13.30. Pierwszy dzień rozpocznie rodzinny rejs na wyspie Tusz z empatią Razem Łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano ceramiczne warsztaty, arty terapeutyczne, kolory emocji. Nazajutrz, 6 września, uczestnicy poznają muzykoterapię podczas zajęć, dźwięki, które łączą. A następnie poprzez zabawę i ruch dzieci będą uczyć się angielskiego na Let's Play Summer Memories. 12 września dzieci zajmą się projektowaniem i drukiem modeli 3D oraz robotycznymi eksperymentami i podstawami kodowania podczas zajęć Kids Lab. Na 13 września przygotowano z kolei rodzinny trening oraz choreoterapię Taniec Emocji. Warsztaty poprowadzą specjaliści, trenerzy, terapeuci i edukatorzy. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy i limit miejsc. Informacje o zgłoszeniach znajdziemy w serwisach społecznościowych Fundacji Konin Dzieciom. Projekt finansowany jest z budżetu miasta w ramach konkursu Inicjatywa dla Konina. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku 10-15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsolę do gier, tarczę do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku. Udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny. Zajęcia są częścią projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Wartość grantu wynosi 497 tysięcy złotych. Podobne działania nie tylko dla młodzieży podejmowane są w wielu innych gminach subregionu konińskiego. W ten sposób wydatkowane są pieniądze, które nasza część Wielkopolski otrzymała z unijnego budżetu z tytułu likwidacji kopalni. W Powidzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Porozumienie podpisali zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Marcin Balcerzak oraz dyrektor CKZiU w Strzałkowie Michał Janiak. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Porozumienie oparto na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego roku oraz decyzji MON z tego roku zezwalającej na utworzenie OPW. Współpraca obejmuje praktyczne przygotowanie uczniów do zadań związanych ze służbą wojskową. Oddziały przygotowania wojskowego to bowiem wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu półtora roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilania tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ogrzewanie domów prywatnych pozostaje planem na przyszłość. Kazimierz Biskupi to kolejny samorząd w regionie po Kole, Koninie i Turku inwestujący w energię geotermalną.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację, określającą nasze miejsce położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
0: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
3: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
0: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
3: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk stosowanych w Koninie. Do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej kazimierskiego GOKU. Młodzież z powiatu ma czas do 8 września na zgłoszenie się do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Darmowy program skierowany jest do nastolatków od 14 roku życia, uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zmienić swoją okolicę. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza internetowego wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na 15-minutową rozmowę z komisją. Do projektu zakwalifikuje się 31 uczniów, a lista przyjętych ukaże się jeszcze we wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Na uczniów czekają 4 warsztaty, indywidualna opieka oraz realizacja autorskiej akcji lokalnej. Przedsięwzięcie obejmuje też darmowe wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi, a finałem będzie Forum Młodych Liderów. Zajęcia poprowadzą eksperci ze Stołecznej Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Inicjatywa jest finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem, tuż po zakończonym sezonie urlopowym, warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków. A może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni robocze odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji Wielkopolska Policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit. Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana, lokalizacje można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w Turku. Już 8 września przy ulicy Armii Krajowej 1 będzie można za darmo wykonać takie badanie przesiewowe, które będzie prowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym. Skorzystać mogą kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni po 60. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić kondycję swoich kości. Zapisy pod numerem telefonu 56 666 66 67. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOKU w nadchodzący wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską będą odbywać się w każdy czwartek. Po weekendzie rozpoczniemy głosowanie. W konińskim budżecie obywatelskim w tym roku zakwalifikowano 18 dużych projektów oraz 28 małych. Duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to przedsięwzięcia oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. Głosowanie w ramach KBO rozpocznie się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych dla tych, którzy z różnych powodów muszą wybrać taką właśnie formę. Tym razem nie będzie jednak papierowych kart, będziemy korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, mają być ogólnodostępne. Ze szczegółami można zapoznać się już teraz pod adresem kbo.konin.pl. Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia jogi dla seniorów. Mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą zapisywać się pod numerem 512 196 707. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 10 w Domu Kultury w Golinie. Regularna praktyka jogi poprawia elastyczność ciała, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w bólach kręgosłupa. Mieszkańcy Spławia mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Zakończyła się przebudowa i nadbudowa obiektu, której celem było stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej oraz energooszczędnej przestrzeni dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji całkowicie wymieniono konstrukcję dachu i wykonano nowy z prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Budynek zyskał także izolację z wełny mineralnej, instalację odgromową i uziemiającą oraz energooszczędne oświetlenie LED. W środku wykonano nowy sufit podwieszany i odświeżono wnętrza. Dzięki tym pracom obiekt jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej oszczędny w użytkowaniu. Świetlica ma być nie tylko wyremontowanym budynkiem, ale przede wszystkim miejscem spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku. Mogą odbywać się tu wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz społeczne, a także inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców. Obiekt ma wspierać więzi międzypokoleniowe, pielęgnowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa, aktywizację mieszkańców, rozwój lokalnych inicjatyw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Inwestycje zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim dla Wielkopolski. Galeria 3D Konińskiego Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Stanisława Puszczyńskiego pod tytułem Fokus na naturę. Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek, za tydzień, 11 września o godzinie 19 w budynku przy ulicy Przemysłowej 3D. Zaprezentowane zdjęcia ukażą piękno, różnorodność oraz ulotność świata przyrody bez sztucznej scenografii. Podczas otwarcia autor zaprezentuje swój dorobek i opowie o wieloletniej pasji. Stanisław Puszczyński urodził się w 1957 roku w Błaszkach, a fotografią przyrodniczą zajmuje się od najmłodszych lat. Intensywny rozwój jego twórczości nastąpił 20 lat temu wraz z upowszechnieniem cyfrowego sprzętu. Artysta był związany ze znaną agencją fotograficzną East News, co zaowocowało setkami publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz internetowych. Nadchodząca ekspozycja w Koninie to wyjątkowa okazja do bliskiego spotkania z otaczającą nas naturą i porozmawiania z doświadczonym fotografem o jego unikalnym spojrzeniu na świat. Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych, obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godu w jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów 2 doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Przypominamy, że to ostatni moment, by zgłosić dziecko do bezpłatnego projektu Kulturalny Konin Dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Zajęcia odbędą się w ten oraz w przyszły weekend. Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu społecznościowym Fundacji Konin Dzieciom.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia Kolski Sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć

0: miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych Akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, 38% zmaga się z nieśmiałością, a 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze, poświęcając godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkrywać mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki, Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę akademiaprzyszłości.org.pl. Kino Oskard w Koninie zaprasza nauczycieli na bezpłatny pokaz filmu Drugie Życie. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 18 w ramach przedsięwzięcia Edukacja Młode Horyzonty. Organizatorzy przygotowali dla pedagogów nie tylko seans kina artystycznego, ale także słodki poczęstunek. To okazja do odpoczynku od szkolnej codzienności oraz spędzenia inspirującego wieczoru poza pracą. Prezentowany film to pełna ciepła oraz optymizmu historia dojrzałej kobiety. Gdy bohaterka traci swój dom, rozpoczyna zupełnie nowy etap w życiu. Obraz zdobył uznanie widzów, otrzymując nagrodę publiczności na prestiżowym festiwalu w Wenecji. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nauczyciele planujący udział w seansie muszą potwierdzić swoją obecność najpóźniej do 14 września. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 510 971 488 lub wysyłając wiadomość e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki oraz na fanpage'u Kina Oskard. Wielkopolskie samorządy stanęły przed dylematem.
1: Sprawa dotyczy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ponieważ w Kraczewie również mamy Urząd Stanu Cywilnego, postanowiłem zbadać tę sprawę. Przez lata USC odmawiały transkrypcji, powołując się na polskie przepisy i artykuł 18 Konstytucji. TSUE stwierdziło jednak, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. TSUE nie nakazał wprowadzania takich małżeństw w naszym kraju. To bzdura wymyślona przez polityków, którzy uznali, że najłatwiejszym sposobem na zdobycie poparcia będzie dzielenie i straszenie nas jako społeczeństwa. Do gry wkracza więc rząd, który jednak zamiast zmienić ustawę, wydaje zwykłe rozporządzenie, które zmienia wzory aktów USC, żeby dało się wpisać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. A dlaczego w takim razie nie zrobiono tego ustawą? Bo to by wymagało podpisu prezydenta, a ryzyko weta było ogromne. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można tego załatwić rozporządzeniem. Rząd więc stwierdził, że nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i go nie opublikuje, a formularze i tak wchodzą w życie. Postawmy się teraz w roli kierownika USC. Nieoficjalnie słyszę, że urzędnicy na szkoleniach dostają jasny sygnał. Nie robić. Zapytaliśmy więc prawnika, co powinniśmy poradzić takim parom, które teoretycznie mogłyby się w naszym urzędzie pojawić. Odpowiedział, że po otrzymaniu odmowy powinny się od niej odwołać i pójść z tym do sądu. A co ja o tym sądzę? Jestem katolikiem, raczej konserwatystą niż liberałem, ale uważam, że wolność jest jedną z najwyższych wartości. Każdy ma prawo kochać kogo chce. Jeżeli kobieta kocha kobietę, a mężczyzna kocha mężczyznę, to nic mi do tego. Jedynie mogę im życzyć szczęścia.
0: Tłumaczył na swoim Facebooku w serwisach społecznościowych burmistrz Kraczewa Mariusz Musiałowski. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu internetowym dotyczącym pozyskiwania pieniędzy na cyfryzację i ekologiczne inwestycje. Wydarzenie odbędzie się 15 września. Organizuje je Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy o dostępnych instrumentach finansowych oraz pomoc w dopasowaniu ich do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie konkretne przedsięwzięcia można otrzymać granty z programu Transformacja Cyfrowa. Omówione zostaną również możliwości finansowania zielonych technologii ze środków funduszy norweskich. Prelegenci przedstawią też inne źródła wsparcia projektów środowiskowych, energetycznych i cyfrowych. Wskażą ponadto, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie. W roli prelegentów wystąpią eksperci z branży Krystyna Skaczkowska-Rychlewska oraz Jacek Jastrzębski z Agencji Rozwoju Przemysłu, Sławomir Labak z jednej z branżowych firm, a także Justyna Tomczak, reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie.

0: Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina realizuje projekt pod nazwą 3W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 1 Uniwersytet oraz gminą Sąpolno. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 7 800 000 zł, z czego blisko 5,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W osadzie Janaszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin stosowane jest kompleksowe i wieloaspektowe podejście do terapii najmłodszych. Fundacja koncentruje się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i trudnościach każdego dziecka. Kluczowym elementem tych działań jest ścisła współpraca terapeutów z rodzicami, którzy stanowią fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Zajęcia obejmują bardzo różnorodne obszary wsparcia. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, aby zrezygnować z sondy donosowej, pracują nad poprawnością wymowy i rozwojem komunikacji, a także przechodzą specjalistyczną terapię wzroku oraz słuchu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Do końca września mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kwoty od 100 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Pula środków w tym naborze wynosi ponad 624 miliony. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację obiektów, zakup nowych maszyn, oprogramowania, innowacje cyfrowe, instalacje OSE oraz rozwój bazy magazynowej. O dotacje mogą starać się osoby fizyczne, prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz jednostki bez osobowości prawnej prowadzące działalność w Polsce. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, podkreślają działacze Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. To będzie giełda dłuższa niż kiedykolwiek. Za tydzień, 11 i 12 września, miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy będą mieli okazję poszerzyć swoje zbiory, odwiedzając centrum handlowe Ferio w Starym Mieście. Giełda winyli, płyt CD i kaset potrwa tam aż 2 dni. Na stoiskach mają być dostępne setki nośników reprezentujących niemal wszystkie gatunki muzyczne.
1: Powtórka.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina poszedł na ustępstwa i proponował stopniowe wygaszanie przedszkoli zamiast natychmiastowej likwidacji. O ile 15 i 5 na razie mogą czuć się bezpiecznie, o tyle przesądzony jest los przedszkoli nr 25 i 31, których zamknięcie wkrótce przypieczętować ma Rada Miasta Konina. Samorząd nie planuje na razie kolejnych likwidacji ze względu na silny opór ze strony organów nadzorczych. Decyzje o restrukturyzacji wynikają z pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rekomendacji audytu oświatowego. Z danych wynika, że liczba przedszkolaków w Koninie do 2030 spadnie o połowę. W Koninie ruszyły konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych. Prezydent miasta zaprasza lokalne NGOs do zgłaszania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2027. Proces opiniodawczy potrwa do końca września. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w serwisie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Działacze mogą przekazywać swoje opinie na kilka sposobów. Uwagi przyjmowane są tradycyjnie na formularzu papierowym, wysłanym pocztą lub złożonym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosków drogą elektroniczną, mailowo, bezpośrednio na dedykowanym portalu internetowym lub poprzez specjalny formularz online. Zaplanowano również 2 spotkania otwarte, konsultacyjne w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja. Odbędą się one 7 września o godzinie 12 oraz 15 o 16. Dialog ma pomóc wypracować najlepsze zasady współdziałania samorządu z sektorem społecznym. Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korunt związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17. Wstęp wolny. Fundacja Tęczowa Gromada w Starym Mieście rozpoczęła realizację projektu Razem w stronę niezależności, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci oskardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czermin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP Koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur. Odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. W powiecie kolskim ruszyła rekrutacja do projektu Pogodna Jesień Życia, który ma na celu zapewnienie przystępnej i wysokiej jakości opieki osobom potrzebującym. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kolepszu ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Droższe paliwo to dla Konienian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Po niedzieli zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach. Za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat. Na trasach Nowy Tomyśl – Poznań, Poznań – Września oraz Września – Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł, kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z wideotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrego dnia, do usłyszenia.
3: Konin FM. Naturalnie, że...

0: FM reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
3: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Na bulwarze nadwarciańskim w Koninie odbyło się tęczowe lato, wydarzenie poświęcone prawom osób LGBT+ w Polsce. Organizatorzy z partii Razem zwracali uwagę, że pomimo społecznego poparcia dla ich praw, sytuacja od lat tkwi w martwym punkcie, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością.
3: Dzień dobry, witam na konferencji z okazji tęczowego pikniku w Koninie. Nazywam się Dorota Koszal, jestem z partii Razem, jest ze mną dzisiaj
4: Kasper Tęgros, dzień dobry.
5: Kamila Kasprza-Bartkowiak, dzień dobry.
3: Chciałbym zacząć może od zaadresowania pytania. Po co wciąż robić te wszystkie wydarzenia dla osób LGBTQ+? I czy one są jeszcze potrzebne? No więc, biorąc pod uwagę, że nadal nie mamy podstawowych praw, o które walczymy od bardzo wielu lat, że nadal nie możemy zawierać małżeństw, że nadal nie możemy dziedziczyć po naszych najbliższych, że nadal proces tranzycji jest utrudniony, nie możemy adoptować dziecka, którego wychowujemy. Wydaje mi się, że nadal jest to bardzo potrzebne. Pierwszy raz na wydarzeniu tego typu byłam 20 lat temu w Poznaniu i wydawało mi się, że to już zaraz będzie ten czas, kiedy wszystkie prawa zostaną osiągnięte, że to jest kwestia tylko kilku lat. Nie wyobrażałam sobie wtedy, że walka będzie trwała i następne pokolenia będą dorastać w tym samym świecie, tak naprawdę są my. Ponieważ postęp, który się dokonał się kulturowo, tak? Jesteśmy bardziej widoczni, jest coraz więcej parad równości. Pojawiamy się w mediach i może już na nas tak głośno nie krzyczą na ulicach. Natomiast jeśli chodzi o naszą sytuację prawną, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Co więcej, wydawało się, że chociaż na świecie jest coraz lepiej, a ostatnie lata pokazują, że każde prawa wywalczone można stracić. Postępująca prawna transfobia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy ostatni atak na Paradę Równości w Berlinie pokazują, że nadal jako społeczność LGBTQ musimy ciągle walczyć o to, żeby mieć prawo tak naprawdę do tego, żeby normalnie żyć. Bo nie chodzi nam o żadne przywileje, tak? Jeżeli ktoś w Polsce wziął ślub konkordatowy i wyjedzie do Francji, która nie uznaje tego rodzaju ślubów, to i tak jest w prawie unijnym traktowane jako małżeństwo. To dlaczego dwójka ludzi, która weźmie ślub w Francji i tak się składa, że jest na przykład dwójką kobiet i przyjedzie do Polski, ma być traktowana jak obce osoby? To jest przywilej, jeżeli uznajemy, że tylko heteroseksualne osoby mają prawo do transakcji ślubu. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o naszą sytuację w Polsce, tak naprawdę żaden rząd nigdy nam niczego nie dał. Wszystko, co udało się wywalczyć, wywalczyliśmy sobie sami. Nawet to, że przez moment była ta transkrypcja, teraz nie wiadomo, jak te losy się dalej potoczą, to jest pozew osób z naszej społeczności. Koalicja rządząca w wielkich bólach próbowała stworzyć jakiś pomysł pseudo związków partnerskich, który naprawdę już takie super podstawy by obejmował, a i tak dla prezydenta było to za dużo. I my żyjemy ciągle w takiej atmosferze. 10% prawie ma poparcie partia człowieka, który mówi wprost, że gejów należy batorzyć. W związku z tym musimy jakby ciągle pojawiać się nie tylko w dużych metropoliach, musimy się pojawiać też w mniejszych miejscowościach. Bo tego typu wydarzenia nie są tylko o tym, czego nie mamy, jakich praw nie mamy. Myślę, że też są przede wszystkim o tym, co mamy. A no, mamy naszą społeczność, tak? Wspieramy się, działamy razem i mimo, że w dużych miastach jest to dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze, no to za każdym razem, jak podejdzie na przykład do tego stoiska 16-letnia osoba i mówi, że pierwszy raz widzi osobę transpłciową w życiu, no to uważam, że to jest... Warto dla takich rzeczy działać. Dzięki bardzo.
5: Kamila Kasprza-Bartkowiak. Ja przyjechałam tutaj do Państwa z Gniezna jako współorganizatorka dwóch marszów równości, jako sojuszniczka osób queerowych, osób ze społeczności LGBT+. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o prawa osób LGBT+, to cały czas oczywiście nie ma tych praw, nie ma realnie, tak jak tutaj powiedziała moja przedmówczyni, a z kolei społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne niż władza. Z czego to wynika? Bardzo często z podejścia właśnie władzy. To pokazuje też, że te prawa, akceptacja zmienia się jak sinusoida. Mogę powiedzieć to na przykładzie gnieźnieńskich marszów równości, kiedy w 2019 roku prezydent z Platformy Obywatelskiej wówczas zakazał tego marszu. Policja owszem chroniła niewystarczająco. Pojawiły się hordy kiboli i nacjonalistów, które po prostu rzucały w osoby różnymi przedmiotami i wykrzykiwały o Belgii i tak dalej. Kiedy z kolei już w 2022 roku, kiedy był kolejny marsz po pandemii równości w Gnieźnie, tego zakazu nie było, był dużo bardziej życzliwszy urząd, jeszcze był ten sam prezydent, ale już zobaczył, że mu się to nie opłaca, ponieważ właśnie społeczność osób queerowych walczyła, ich sojuszników, sojuszniczek, to marsz przeszedł bezpiecznie, był radosny, tych kiboli, tych grup takich agresywnych było mniej, czy praktycznie bardzo, bardzo mało, oni się wręcz czuli w mniejszości i nie śmiali, więc to jest sinusoida, raz jest lepiej, raz gorzej. Społeczeństwo tak naprawdę, w tym wyborcy obecnie rządzącej tak zwanej koalicji demokratycznej, oni w większości są postępowi, i oczekują i akceptacja, jeżeli chodzi o akceptację dla równości małżeńskiej nawet już, bo związki partnerskie to jest bezdyskusyjna sprawa, to pokazują coraz częściej badania robione przez organizacje, przez stowarzyszenia działające na rzecz praw osoby LGBT+, jak i różne inne niezależne też sondaże, więc jakby to rośnie w społeczeństwie. Inna rzecz, co się zmienia niestety na minus, to właśnie w tej chwili właśnie to szczucie, czy w internecie, czy też właśnie rosnące dla skrajnej prawicy poparcie, co znowu może sprawić, że nawet zwyczajna akceptacja, bezpieczeństwo, przejście na ulicą osoby queerowej może mieć taka osoba obawy, nie mówiąc o prawach. Tak naprawdę prawo i to, jak patrzymy, i nawet ruchy skrajne potrafi pacyfikować państwo, władza, i jakby jako państwo powinniśmy stać po stronie mniejszości, po stronie wszystkich. Jako partia Razem przypomnę tylko, że postulujemy równość małżeńską wraz z adopcją dzieci, wraz nawet z różnymi właśnie sprawem po rozpadzie związku, że też te dzieci, współdzielenie opieki, więc jakby tutaj to jest nasze stanowisko. Dziękuję.
4: Szanowni Państwo, dziś chciałem porozmawiać o temacie, który pokazuje bardzo jawny i poważny problem naszego państwa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy byliśmy świadkami procesu wprowadzania w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroku, który miał być nadzieją dla wielu Polaków. Zgodnie z tym wyrokiem, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają dokonywać transkrypcji aktu małżeństw par jednopłciowych, które były zawarte za granicami danego państwa. Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. Zapadł również drugi wyrok, tym razem druzgocący dla osób ze środowiska LGBT. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zawieranie małżeństwa między osobami tej samej płci jest niezgodne z konstytucją. Orzekł to ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów regularnie obsadzało swoich działaczy. Ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Koalicja Obywatelska, która miała go odpolitycznić, również obsadza swoich działaczy, czego efekty widzimy na własne oczy. Wszelkie kontrowersje wokół Trybunału doprowadzają ten organ do stanu, w którym jest on niegodny zaufania obywateli. Jako partia Razem od zawsze postulujemy rozwiązanie na ten problem. Jest nim reset konstytucyjny. Musimy natychmiast wygasić wszystkie mandaty sędziów Trybunału i zastąpić tych sędziów nowymi, powołanymi na zupełnie innych zasadach. Z dala od polityki. Sytuacja, w której Trybunał, który ma stać na straży Konstytucji, jest uważany za niegodny zaufania organ i wręcz traktowany niepoważnie przez obywateli, jest bezpośrednim atakiem na podstawy funkcjonowania naszego państwa. Osoby LGBT są ofiarami chaosu prawnego. Z jednej strony mamy urzędy miejskie, które odsyłają ich do innych miast bądź powołują się na ustawy, ignorując kompletnie hierarchię prawa, a z drugiej strony mamy prawicę, która szczuje ich wyrokiem stronniczego, upolitycznionego Trybunału. Sąd przerzuca odpowiedzialność na państwo, państwo przerzuca odpowiedzialność na ministerstwo, a ministerstwo przerzuca odpowiedzialność na sąd. A tracą na tym, jak zwykle, zwykli obywatele. Jako partia Razem jesteśmy zdania, że państwo, które szanuje swoich obywateli, powinno bez najmniejszych kontrowersji wprowadzić równość małżeńską. Tak samo uważamy również, że musimy natychmiast odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, aby przywrócić powagę naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
2: Tęczowe lato miało charakter otwartego pikniku i spotkania mieszkańców. Przebiegało ono spokojnie i nie odnotowano podczas niego żadnych incydentów.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, rozmowy o regionie.
1: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się Dobre Miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
6: Dobre Miejsce zmieniło się diametralnie, rzeczywiście jest coraz piękniejsze. Na dole, po generalnym remoncie czegoś, co nie nadawało się do używania, mamy warsztat terapii zajęciowej, jego część tego dawnego, starego warsztatu z ulicy Tuwima. Tam też jest mała grupka, ale większa część tu przeszła. Pozyskaliśmy środki finansowe i w tym roku, po remoncie generalnym dołu, po uwagach, które były przy otwarciu, że elewacja brzydka, mamy piękną elewację. Budynek jest ocieplony, wyczyszczony, fundamenty ocieplone, w nim pachnie pięknie, orynowanie, cała elewacja nowa, to wszystko powstało z kolejnej dotacji. No i ogród. Ogród, który wymagał ogromnie dużo pracy, bo on był bardzo zaniedbany, wymagał naprawdę ogromnych gruzu, szkła, tu były niezmierzone ilości w ziemi. No i mamy piękny ogród i to, o czym marzyli uczestnicy, pole dobocze profesjonalne, ponieważ są uczestnicy warsztatu również uczestnikami Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Konin i trenują również bocze i marzyli o tym, żeby mogli w ramach tutaj zajęć warsztatowych trenować bocze, a muszą trenować profesjonalnie, więc mamy tor dobocze, który też jest, proszę Państwa, placem do treningu golfa, bo oni trenują również golfa. W związku z tym tam jest taka dziurka magiczna zakryta i oni mogą tutaj tę celność sobie wyrabiać i to też tam usłuży. Ogród ma warzywniaki, bo sami uprawiają tutaj sobie warzywka takie do konsumpcji dyni i zioła. No jest coraz piękniej, ale to nie koniec, bo widać, że jeszcze tutaj wjazd jest do zrobienia, a płoty, które są, jakie są, będą pięknie zapełnione przez dzieciaki ze świetlic środowiskowych graffiti. Dzieci będą tutaj miały pole do popisu, pomalują nam wszystkie te betonowe płoty i to na dzisiaj. Zdobyliśmy już środki finansowe na remont góry, bo góra jest na razie odcięta. Na górze też jest piękna przestrzeń, wymaga dużo pracy, bo to są kwestie bezpieczeństwa PPOŚ, więc wszystko tam trzeba wymienić, ale są na to pieniądze. Za chwilę już jesienią zaczynamy pracę i do końca roku zrobimy górę. Góra nam da więcej przestrzeni i więcej możliwości, a potrzeby są, ponieważ Dobre Miejsce służy miastu, służy mieszkańcom, a nie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Jak zapowiadałyśmy, my tu nie mamy biura, żadnej przestrzeni administracyjnej i mieć nie zamierzamy. Tutaj w każde 3 soboty w miesiącu to jest miejsce, ogród szczególnie oddany dla dzieci i rodzin z miasta Konina i powiatu konińskiego. To są dzieci z rodzin zastępczych, z opiekunami zastępczymi, ale też z rodzicami biologicznymi. I dzieciaki mają tutaj, widzicie, świetną przestrzeń. Od czasu do czasu zatrudniamy jeszcze animatorów, żeby to było rzeczywiście takie pełne dla dzieci atrakcji dzień. A rodzice sobie rozmawiają, kawkują. Widziałam na własne oczy, nawiązują świetne znajomości, relacje, bo nie znają się nawzajem, ale też mają dostęp. Mieliśmy spotkanie rodziców na przykład z psychologiem. Przy kawie na powietrzu, pod parasolem jest inna rozmowa o sprawach trudnych niż wezwanie do gabinetu czy na zebraniu po lekcjach, prawda? To jest inna przestrzeń. No i to, czym chcemy rozkręcać, te zajęcia z dzieciakami prowadzimy tutaj do listopada. Zimą mamy chwilę przerwy, no bo wiadomo, jak jest mróz, to nie chcemy zamykać ich w budynku i zaczynamy znów od kwietnia aż do późnej jesieni. Natomiast popołudniami każdego dnia, zgodnie z zapotrzebowaniem, prowadzimy tutaj miejsce spotkań. Jest opiekun spotkań, który tutaj czuwa nad bezpieczeństwem, a przychodzą rodzice w sytuacjach konfliktowych, okołorozwodowych, babcie do dzieci, mama do dzieci albo tata do dzieci. Jest bardzo trudno, to są bardzo trudne sytuacje. Nie było dotąd w mieście takiego miejsca, żeby w przyjaznej przestrzeni mogli rodzice próbować te sprawy załatwiać. Czasem jest jeszcze obecny kurator zawodowy, czasem jest obecny psycholog, bo to wszystko są ważne proceduralne sprawy. Te zlecenia przychodzą z sądu rejonowego i okręgowego. Okręgowy głównie sprawy rozwodowe, rozwodowe, no i z rejonowego. I jesteśmy tutaj absolutnie zbliżeni z kuratorami z obu sądów. Mieliśmy spotkania z nimi, poznaliśmy się i wiemy, na czym stoimy. I oni mówią, to jest bardzo potrzebne miejsce, bo dotąd musieli biegać po mieście, po placach zabaw, wiemy, bez możliwości spokojnego spotkania, a poza tym bez dostępu do sanitariatów tudzież innych rzeczy. Taka jest prawda. Próbowali robić te spotkania u siebie, ale to nie wychodziło. No w każdym razie trafiliśmy w dziesiątkę i oni nawet mówią, że opiszą to, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Nie ma podmiotu, który tak naprawdę wprost w jakichś przepisach jest wskazane, że powinien takie miejsce udostępnić. Nie ma, bo kiedyś sama miałam taką sytuację, że potrzebowałam, okazuje się, że nie ma. Więc stworzyliśmy taką przestrzeń i robimy to w ramach projektu kompletnie bezpłatnie i postaramy się przedłużyć to w jakikolwiek sposób, bo to jest potrzebne, a miejsce jest. Czyli już śmieję się czasami z koleżankami z zarządu, że właściwie to już brakuje nam dni tygodnia, no bo właściwie, jak mówię, 3 soboty plus popołudnia wedle rozpiski i sądu te spotkania się odbywają. Też będzie z myślą o tym góra, żeby rzeczywiście to się tak nam troszeczkę nie nakładało, żeby rodziny też miały jeszcze większy komfort, bo bywa czasami tak, że w sobotę jest spotkanie rodziców, a równocześnie są tu dzieciaki. To oczywiście da się pogodzić, skoro wcześniej te spotkania były na placach zabaw, ale byłoby bardziej komfortowo, gdyby rodzina mogła się oddalić w inne miejsce, więc jak najbardziej. No i marzy nam się, mamy takie piękne warunki, żeby chociaż o 5 miejsc rozszerzyć jeszcze liczbę uczestników warsztatów, bo my mamy tu warunki, prawda? A jest też lista oczekujących świeżych absolwentów ze środka szkolno-wychowawczego, młodych dzieciaków, no z którymi rodzice nie bardzo, no bo co? Ma 22, 3 lata i co dalej, tak? I to jest piękna dla nich przyszłość, więc mam nadzieję, to ja pierwszy raz tu mówię do tego Sitka, że taki mamy plan. I jak widzicie, mamy na Tuwima tą miejscówkę, która tam zostanie i tutaj jest miejsce i przestrzeń absolutnie dla jeszcze co najmniej 5, prawda? Jest miejsce na to. Na razie na górę pewnie potrzeba i to mamy z gdzieś koło 200 tysięcy i to mamy, ale tutaj widzicie jeszcze, trzeba zrobić dojazd, kostkę brukową i na pewno coś się jeszcze znajdzie, ale z grubsza jesteśmy tak ogarnięci z tym. No i ten piękny z drugiej strony nasz neon. Neon, wymarzony, podświetlany. Nawiasem mówiąc, całą tę wizualizację, czyli te neon, te wszystkie napisy, jak również musicie zobaczyć na Wilkowie, tam ta cała nasza, ten cały nasz dom nazywa się Dom Pokoleń Wilków. I mamy strefę seniora i strefę dla dzieciaków, świetlicę środowiskową. To wspaniale współgra z sobą. I tam jest też taki piękny, ogromny napis Dom Pokoleń Wilków. Zachowaliśmy tradycję. Mieszkańcy Wilkowa chcą się utożsamiać z tym miejscem. To dla nich ważne. Wiemy to od pań seniorek i panów. No i tam rozpoczynamy też działania z seniorami. Będzie się działo. Mamy po prostu na to środki i mamy bardzo gęsto dużo zadań. Mamy jogę, mamy cyberbezpieczeństwo. W ramach KBO powieszono nam tam defibrylator. No przecież panie muszą wiedzieć, jak tego użyć, skoro to już tam jest, więc się tego pouczymy razem. Mamy trochę teatru i wyjazdu. No będzie się działo. Mamy zioła, nalewki. Mamy jak się upiększać i dbać o siebie. No będzie się działo i ufamy, że już jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego projektu i mam nadzieję, że to będzie się rozkręcało, bo mamy siłę i energię do tego.
2: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
1: Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Urszula Kucharska od 1 września kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie. Nowa dyrektor chce przede wszystkim kontynuować to, co przez lata wypracował jej poprzednik Krzysztof Kędziora, ale jednocześnie otworzyć GOK na nowe pomysły mieszkańców i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
7: Moją rozmówczynią jest pani Urszula Kucharska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Tę funkcję objęła pani 1 września. Jak się pani czuje na tym stanowisku? Już zaaklimatyzowana?
8: 1 września spotkała mnie miła niespodzianka ze strony współpracowników. Takie słodkie przyjęcie, przepiękne kwiaty. Czuję się jeszcze troszeczkę niepewnie, ale na pewno życzliwie i miło.
7: A podjęła już pani jakieś decyzje jako dyrektor?
8: Na razie to się wdrażam. Zapoznaję się z dokumentami, z projektami, które są w trakcie realizacji. Pierwsze decyzje to ustalenie spotkań na razie z instruktorami, a później z wszystkimi podmiotami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, czy lokalnymi jakimiś strukturami działającymi na terenie gminy Krzymów.
7: A jaką wizję będzie pani realizować? Wizję GOK-u?
8: Wizję życzliwego GOK-u, otwartego właśnie na współpracę, na pozyskiwanie środków zewnętrznych, na tworzenie nowych inicjatyw, ale przede wszystkim na kontynuację wielu dobrych działań, które zapoczątkowane zostały przez dyrektora Krzysztofa Kędziora. Kędziorę i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie oraz instruktorów tu zatrudnionych. Widzę, że kadra jest wspaniała. To są ludzie z pomysłami, nastawieni życzliwie. To są profesjonaliści, wiedzą, co robią. Dlatego pierwszym takim filarem to będzie ciągłość tego, co już jest. Później jestem otwarta na pomysły mieszkańców gminy Krzymów. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Posłucham dzieci, młodzieży, posłucham rodziców, posłucham seniorów, posłucham wszystkich tych, którzy stoją na czele różnego rodzaju organizacji, instytucji. Na pewno będzie to wiele ciekawych pomysłów. Zapewne nie uda się wszystkich zrealizować, no, chociażby ze względu na bazę, na środki finansowe, ale na pewno te najbardziej realne będziemy starali się wcielać w życie.
7: My się znamy, ponieważ przez prawie 30 lat była pani dyrektorem szkoły podstawowej w Brzeźnie, przez pewien czas zespołu szkół w Brzeźnie mieliśmy okazję współpracować, więc no, trochę się znamy.
8: Tak, trochę się znamy i zapewne się też lubimy. Wiele działań udało nam się wspólnie zrealizować. Zresztą, kiedy powstawał ten ośrodek, jeszcze zanim powstał GOK, to takie centrum powstawało, nazwane było takim ośrodkiem strażacko-kulturalno-sportowym. I tak, no, może nieskromnie powiem, że też mam swój dosyć duży udział w tworzeniu tego ośrodka. Pisałam projekty na wyposażenie. Pamiętam jeszcze, jako dyrektor szkoły przyjeżdżałam tutaj na prośbę pana wójta Tadeusza Jankowskiego wybierać kolory farb, rozmawiać z firmą, która tutaj ten ośrodek budowała. Pisałam projekt na otwarcie tego ośrodka, więc jest mi też takie, jakby to moje drugie dziecko po szkole podstawowej w Brzeźnie, więc tym bardziej miło mi jest, że mogę właściwie taką swoją karierę zawodową zakończyć tutaj w ośrodku.
7: A to doświadczenie jako osoby zarządzającej szkołą przyda się w GOK-u?
8: Na pewno jest to nieco inny rodzaj doświadczenia. Tam pracowałam z prawie 60 pracownikami. Tam na co dzień spotykałam się z 400 dziećmi oraz ich rodzicami. To jest troszeczkę mniejsza grupa do współpracy, ale na pewno wiele działań takich związanych z prowadzeniem instytucji okaże się pomocnych.
7: Jak jest pierwsze, najważniejsze według pani wyzwanie, jeśli chodzi o GOK?
8: O, mam wiele wyzwań. Myślę, że nie o wszystkich chciałabym jeszcze w tej chwili mówić, ale na pewno takim pierwszym wyzwaniem jest pozyskanie jak największej grupy dzieci i młodzieży, która by uczestniczyła w zajęciach, bo chcemy, żeby te dzieciaki i młodzież popołudnia spędzały nie przy komputerze, ale tutaj na bardzo ciekawych zajęciach, tak jak wcześniej wspomniałam, instruktorzy to doświadczona kadra, kadra z pomysłami, więc oferują tu wiele ciekawych zajęć. Myślę, że jesteśmy też otwarci na jakieś pomysły. Jeżeli będzie potrzeba stworzenia nowych inicjatyw, to jak najbardziej to zrobimy.
7: Życzę pani zrealizowania wszystkich planów, dobrej pracy po prostu.
8: No, nie wiem, czy się uda wszystkie plany zrealizować, bo też przede mną takie wyzwanie, bo największym atutem właśnie Gminnego Ośrodka Kultury są ludzie, jest ta tradycja, którą ci ludzie stworzyli, a najsłabszą stroną jest niestety baza. I to wszyscy widzimy, że tu są ogromne potrzeby, że wszystkie pomieszczenia są właściwie eksploatowane od rana do późnego wieczora. Chór często rozpoczyna swoje próby o godzinie 20 i bardzo by mi zależało, żeby poszerzyć bazę. Ja zdaję sobie sprawę, że budżet gminy Krzymów na razie nie pozwala na takie przedsięwzięcia, ale już się powoli przyglądam tym zewnętrznym środkom, gdzie można by pozyskać pieniądze na rozbudowę zaplecza tego ośrodka, no ale też na miękkie projekty, takie, które są związane z człowiekiem, czyli dla seniorów, dla rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, dla współpracowników, dla których też jest bardzo ważne jakieś doskonalenie się i na wyposażenie GOK-u, a poza tym też jeszcze przed nami taki cichy pomysł na rozszerzenie tej działalności teatralnej GOK-u. W związku z tym, że pan dyrektor Krzysztof Kędziora awansował na stanowisko dyrektora teatru w Gnieźnie, chcielibyśmy nawiązać kontakt z tym teatrem, chcielibyśmy zorganizować wyjazdy, tak zwany autobus teatralny, tutaj zapraszać aktorów, instruktorów, bo dla dzieciaków i dla młodzieży to jest bardzo ważna umiejętność takiej autoprezentacji, a te właśnie warsztaty teatralne, prezentacja młodych talentów na scenie, to jest taki krok i inwestycja w przyszłość.
7: Życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, drzwi są zawsze otwarte, przyjmujemy Państwa z życzliwością, czekamy na ciekawe pomysły.
2: Z nową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie rozmawiał Paweł Markowski.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
2: Konin FM.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
2: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
1: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
3: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
1: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
0: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu krainy łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu krainy łagodności, bliska fanom Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taratajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Bernd, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.

0: FM.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Akcja służb w Cząstkowie w gminie Kłodawa. Policjanci z Poznania, Lublina i Koła zlikwidowali tam nielegalne laboratorium produkujące narkotyki. Miejscem przestępczej działalności była jedna z wynajmowanych w tej miejscowości posesji. Podczas czynności na miejscu funkcjonariusze ustalili, że odpady poprodukcyjne trafiały bezpośrednio do wykopanych na terenie gospodarstwa dołów. Sytuacja wzbudziła niepokój służb odpowiedzialnych za ekologię. Sprawą zajęli się przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy stwierdzili ryzyko skażenia gleby oraz wody w okolicznym rowie. W ramach działań zabezpieczających podjęto decyzję o konieczności natychmiastowego wypompowania zanieczyszczonej wody. Przedstawiciele policji w Kole zapewniają, że na ten moment brak informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla życia lub zdrowia lokalnej społeczności. Cały obszar pozostaje jednak pod stałym nadzorem, a wszelkie kluczowe wiadomości będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom. Dokładne okoliczności tego narkotykowego procederu są ustalane. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w rejonie Ryneczku Staromiejskiego przy ulicy Ogrodowej. Miejsce to zostało objęte szczególnym nadzorem policji. Powodem są powtarzające się przypadki łamania przepisów ruchu drogowego, wyjaśnia Urząd Gminy. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starymieście zwracają teraz uwagę przede wszystkim na dwa wykroczenia. Pierwsze to nieprawidłowe parkowanie na chodniku, czyli pozostawianie samochodu w taki sposób, że pieszym nie zostaje co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Drugie dotyczy kierowców wyjeżdżających z terenu Ryneczku Staromiejskiego na ulicę Ogrodową. Chodzi o niestosowanie się do podwójnej linii ciągłej. Policja przypomina, że prawidłowe parkowanie musi zapewniać pieszym odpowiednią przestrzeń do bezpiecznego poruszania się. A kierowcy opuszczający teren Ryneczku powinni stosować się do obowiązującego oznakowania i nie przekraczać podwójnej linii ciągłej. Szczególny nadzór ma ograniczyć liczbę wykroczeń i poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Kierowcy są proszeni o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez ulicę Ogrodową i w pobliżu Ryneczku Staromiejskiego. Na 3 miesiące trafił do aresztu 22-letni kierowca Opla, który doprowadził do groźnego wypadku w miejscowości Cząstków w gminie Kłodawa. Do zdarzenia doszło tydzień temu w nocy. Z ustaleń policji wynika, że jadący z dużą prędkością mężczyzna nie zachował bezpiecznego odstępu i uderzył w tył Mazdy. Kierująca nią kobieta straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do przydrożnego rowu i trafiła do szpitala. Badanie wykazało u sprawcy blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Kole zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policjanci przypominają, że alkohol obniża koncentrację oraz wydłuża czas reakcji. Apelują też o reagowanie i zgłaszanie pod numer alarmowy 112 przypadków, gdy nietrzeźwe osoby chcą prowadzić auto. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godów jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo Koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
0: Kronin FM 104.1.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy

0: Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu tureckiego, który groził osobie najbliższej pozbawieniem życia i zdrowia. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a w rękach miał maczetę i kij baseballowy, którym jej wymachiwał. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z nim czynności procesowe. W sprawie wszczęto procedurę niebieskiej karty. Wydano również nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy. Dowody pozwoliły przedstawić 38-latkowi zarzut kierowania gróźb karalnych z artykułu 190 paragrafu 1 kodeksu karnego. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. Funkcjonariusze przypominają, że przemoc domowa nie jest prywatną sprawą i nie wolno jej akceptować. Osoby doświadczające przemocy i świadkowie mogą szukać pomocy. Policja reaguje na każdy taki sygnał, dbając o bezpieczeństwo pokrzywdzonych. W ubiegły weekend podczas Dni Koła doszło do groźnego incydentu z udziałem pijanego kierowcy. Mężczyzna próbował wjechać samochodem na teren imprezy w strefę objętą zakazem ruchu, gdzie przebywało wiele osób. Szybka reakcja strażników miejskich, którzy zablokowali mu drogę radiowozem, zapobiegła wjazdowi w tłum. Kierowca odjechał z miejsca, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany na ulicy Emilii Plater. Funkcjonariusze obezwładnili go, umieścili w radiowozie i przekazali wezwanym na miejsce policjantom. Jak ustalono, mężczyzna wcześniej doprowadził również do kolizji ze znakiem drogowym. Zdecydowane działanie Straży Miejskiej w Kole zapobiegło potencjalnej tragedii i zapewniło bezpieczeństwo uczestnikom miejskiego święta. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów dwie doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Powtórkę.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
6: Powtórkę.
7: Kronika kryminalna.
8: Mieszkańcy regionu w bezpiecznych warunkach mogą ćwiczyć strzelanie. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie działa 8 obiektów strzeleckich, 7 strzelnic wirtualnych i 1 pneumatyczna. Można z nich korzystać m.in. podczas zajęć edukacyjnych, szkoleń i treningów, doskonaląc celność, koncentrację, podstawowe umiejętności strzeleckie oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Strzelnica pneumatyczna znajduje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Kopernika w Słupcy. 7 strzelnic wirtualnych działa w placówkach edukacyjnych. Są to Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, Zespół Szkół Technicznych imienia papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie przy ulicy Gimnazjalnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Obiekty powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Mają służyć rozwojowi infrastruktury strzeleckiej oraz organizacji szkoleń w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach. Placówki dysponują różną liczbą dostępnych godzin, dlatego przed zaplanowaniem treningu należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem i sprawdzić aktualną możliwość korzystania ze strzelnicy. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma 2 stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim 1 strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codziennie funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110.
9: Wielkopolskie szkoły podstawowe mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła 2026. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym poprzez edukację oraz znoszenie odblasków. Dyrektorzy placówek mają czas na przesłanie zgłoszeń do właściwych komend miejskich, np. do Konina czy Kalisza, lub powiatowych do Słupcy, Turku, Koła do 25 września. Przedsięwzięcie stawia na upowszechnienie znajomości przepisów oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Akcja angażuje całe środowisko szkolne, w tym nauczycieli, rodziców oraz lokalne władze. Sam etap praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Powtórkę.

0: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open przeszła do kolejnej rundy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Władimirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
2: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszkami.
3: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
2: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
3: Dużo wyciągniemy lekcji, będziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
2: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
0: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
4: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te 2 sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
0: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Trwa 10. edycja konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. To okazja, aby docenić szkołę i nauczycieli, którzy każdego dnia inspirują, wspierają i zmieniają edukację w naszym województwie. Nabór wniosków trwa do 15 września. Kto może zgłaszać kandydatów? Do tytułu Wielkopolskiej Szkoły Roku może to zrobić dyrektor szkoły, organ prowadzący, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, związki zawodowe albo organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji. Podobnie, jeśli chodzi o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Dyrektor szkoły lub placówki, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, organ prowadzący, placówki doskonalenia nauczycieli i związki zawodowe działające w oświecie. Szczególnie zwracamy tu uwagę na moc samorządów uczniowskich i rad rodziców. Kandydatury, które wypłyną od tych środowisk, chyba najbardziej pokazują, jak wielu wyjątkowych nauczycieli i szkół mamy w Wielkopolsce. Przez poprzednie edycje nagrodzono łącznie 153 placówki i 145 Belfrów. Wśród nich Joannę Gadomską z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Podkonińskim Rzechlinie czy Anetę Kurzawę z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. To liczby, za którymi kryją się setki historii o pasji, zaangażowaniu i codziennej pracy wykonywanej często bez rozgłosu, ale z ogromnym znaczeniem dla uczniów i lokalnych społeczności. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu i to właśnie pod adresem umww.pl należy szukać formularzy zgłoszeniowych.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Za oknem teraz słońce. Co w prognozach pogody widzą synoptycy dla subregionu konińskiego? Dzisiaj raczej bez opadów, ale za to chłodno. 17-18 stopni maksymalnie na termometrach. Wczoraj spotkałem znajomego, zapytał Wojtek, powiedz, czy już z szaf można wyciągać i odświeżać czapki i szaliki? Mówię, nie, spokojnie. Nie szalejmy, bowiem w prognozach pogody widać szansę na to, że będzie cieplej. We wtorek na przykład plus 28 stopni, później znowu chłodniej. W ciągu dnia w okolicach 19-20.
1: Muzyczne

0: tak pięknie Państwa przywitaliśmy.
1: Rozpoczęła Pani Oliwia.
0: Newton John, tak.
1: Halinka Walusiak.
0: I Wojtuś Maciejewski, który będzie mnie realizował.
1: Niedziela 10, więc jesteśmy. Rozpoczynamy muzyczną.
0: Ale wspomnij, kochani.
1: Zapraszamy do tego, żeby cały czas być z nami. Zapraszamy do tego, żeby posłuchać. Co teraz mamy Wam do przekazania? Mamy przekazać informacje o tym, co w kalendarzu. Wrzesień już jest. Jak ten czas szybko mija, patrz, Halinka. 9 Ojej. Miesiąc roku już. A przed chwilą się martwiliśmy, jak Sylwestra przeżyje. Może nie Sylwestra, ale 1 stycznia. O, tak bardziej. A tu już patrz, 6 dzień września w kalendarzu. Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Aleksja, Faust, Mansfeld. Oni świętują dzisiaj imieniny. 249 dzień roku, mamy 36 tydzień. Przysłowie na dziś. Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima. Słońce w znaku panny, 6.06 początek pracy, koniec 19.23. Co najgorsze, to dzień coraz krótszy. Trwa tylko 13 godzin i 17 minut.
0: No, normalnie.
1: Już widać tą różnicę, już tak 19.30 przy pochmurnym dniu to ciemnica. Jak wczoraj takie ciemne chmury nad nasz region przyszły, to powiem Ci, że mówię, to już zima idzie, czy co? Tak wiesz?
0: No i ja sobie odmroziłam nóżki.
1: A to zimne nóżki miałaś, tak?
0: Wybrałam siebie.
1: Ty cały czas czujesz 30 stopni, lato,
0: nie,
1: jak osiemnastka.
0: No właśnie, osiemnastkę czuję, tak. No tylko co innego góra mówi.
1: Nic nie powiem.
0: No... Tak, niestety.
1: Czas upływa,
0: pogodziłam się. Mleczaki mi już zaczęły wychodzić.
1: Najwyższa pora.
0: A teraz jeszcze troszeczkę powrócimy do lata i Mona Lisa.

0: jestem ciekawa, ilu radiosłuchaczy będzie chwaliło lato za spełnione marzenia, spełnione sny.
1: I mówisz, ilu słuchaczy jest zadowolonych z tegorocznego lata 2026, tak?
0: No już tak zadowolony, zadzwoni.
1: Tak, tak, zadowolony, no. Choć gdzieś nad zatoką jest jakąś, tak?
0: Chwyciłby go zatoki.
1: A, zatoki, to ja źle zrozumiałem. Ja zrozumiałem, że gdzieś nad zatoką, nie wiem, czy Gdańską gdzieś tam.
0: No nie, on tam tak daleko na
1: tak
0: ryby.
1: Tak daleko nie.
0: Na ryby nie jeździ.
1: Ale no wiesz, no zatoka no. To zatoka.
0: Ale powiedział, że się uzupełniamy, bo mnie z kolei po prawej stronie rwa kurczowa chwyciła.
1: No to wiesz, no.
0: No i co?
1: Już dogadajcie się między sobą, ja nie wnikam.
0: No właśnie. Propozycja już jest.
1: Już jest. Czas na informacje o tym, jak się kontaktować z nami. Można tak jak pan Jurek, nie pan Jurek, nie pan Jurek, pan Józef.
0: Tak.
1: J, widzisz. Pan Józef, zadzwonić do nas 511-115-104. Pod ten numer można przekazywać życzenia, można pisać SMS-y, numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Kontakt również z nami, mail, adres fala@konin.fm. Wiadomości wysyłajcie na messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Do 12 przyjmujemy życzenia, po 12 życzenia i muzyczne dedykacje do realizacji.
0: Przesławniemy teraz zaśpiewa pięknie, czy mnie jeszcze pamiętasz? Oraz Urszula Sipińska, ballada peruwiańska.

0: spokojnie.
1: Co tam, Halinka?
0: No widzisz, jak ty z babcią tu masz wesoło.
1: No coś, babcia tu szuka i znaleźć nie może. Ty jak pan Hilary. Długopis Pozdrawiam. Masz przed sobą, a szukasz długopisu.
0: Pozdrawiamy Grażynkę.
1: Pozdrawiamy naszą wierną radiosłuchaczkę i kolejne już, nie, pierwsze dzisiaj życzenia, no. Startujemy z nimi. Mhm. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, życzę cudowności, ściskam buziaki, to od Reni. Dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich introwertyków, którzy są w Koninie, trzymajcie się dzielnie, to od Jarka.
0: Pozdrowienia dla 3xG, czyli Gosi, Grzesia, Głośniaków.
1: JJJ.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No i zapowiadam utwory. Marino, Marino, nie płacz, kiedy odjadę.
1: A to będzie wersja oryginalna, czy będzie wersja tam, gdzie jest nie płacz, kiedy odjadę, jak wrócę, kupię ci ładę?
0: To będzie oryginalna.
1: Oryginalna, tak. Dobrze.
0: I Artur Conway, Sweet Sweet Music.

0: Ty wiesz, Wojtusiu, że Artur Conway podprawił mi troszeczkę to mordeo.
1: No właśnie, nie widzę, że tak się zaczęłaś ruszać, taniec zaczął tutaj się pojawiać. Na siedząco, bo na siedząco, ale jednak taniec.
0: Tak, i pomogło to nagranie. A, lubię taką muzykę.
1: Rozruszałaś się, Halinka, na całego. Już rozpoczynamy kolejną porcję pozdrowień i życzeń. Witajcie, kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, to od Marii. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i prowadzących, życzę miłej niedzieli, mimo że pogoda nie sprzyja. Ale dużo miłości i samych powodów do radości na cały tydzień, to od Danuty.
0: Z okazji 70. urodzin pani Marii Żalskiej z Konina gorące życzenia. Noc radości wszelkiej pomyślności, słoneczka dnia każdego i spełnienia marzenia najskrytszego składa brat Konina. I pojawi się piosenka, którą zadedykujemy tam nad Wisłą w wykonaniu Gang Parcela. A pierwsze Emilio.

0: Halinka, Halinka.
1: No już, co już,
0: tam?
1: Już.
0: Kreślisz, nie wiem, ty w kółko i krzyżyk grasz, czy tam typujesz
1: nie.
0: cyfrę w lotku?
1: Nie, nie. Jak było Emilio, to czyli na skraju lasu domek stał, to myślę, że rozśpiewana już była moja siostra Teresa Jasińska oczywiście i pozdrawiam całą rodzinkę Jasińską. No już.
0: Życzenia już prezentujemy. Dzień dobry, życzę pięknej niedzieli. Pozdrowienia dla słuchaczy to od Henryka. 60 lat wspólnego życia. To żelazna rocznica ślubu Barbary i Jana Arciszewskich. Rzadki, niezwykły jubileusz pełen miłości oraz wytrwałości i dowód na to, że prawdziwa miłość istnieje. Życzymy wam, kochani rodzice, błogosławieństwa Bożego i dalszych lat w zdrowiu i miłości. Życzenia te przekazują córka Ania z rodziną i syn Robert z rodziną.
1: Anna German i Krzysztof Trynar, byle tylko ze mną, oraz Mirej Mathieu w utworze Santa Maria.

0: Konin FM. Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a. Wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.
0: Konin FM.
5: No już pozdrowionka, pozdrowionka. Dla rodzinki operaczów z Kars,

0: co teraz? Już ty?
1: Pozdrawiamy serdecznie Iwona i Wojtek ze Ślesina. Pozdrowionka dla prowadzących słuchaczy, ciepła i dobrego humoru mimo kapryśnej pogody, to od Heni. Życzenia urodzinowe dla Marysi Kaszuba z okazji 15 urodzin. Marysiu, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, abyś zawsze była uśmiechnięta i szczęśliwa. Życzenia urodzinowe składa wujek Łukasz z ciocią Natalią z synami.
0: A zaśpiewa Maria Koterska Augustowskie noce oraz czerwone gitary białym mistrzem.

0: W tym wykonaniu czerwonych gitar zaprezentowaliśmy teraz Białego Misia. Pewnie większość z nas zna wersję formacji Top One.
1: No właśnie, ja też
0: taka bardziej popularna.
1: Zastanawiałam się, czy rzeczywiście w tamtych czasach, bo to już dawno zapisane, czy ten mój Mieciu, ale ja tu szukam, doszukuję się. Masz chyba rację, wiesz, że ja tu na tej liście sprzed lat jednak Top One. To jest podpowiedziałeś mi to bardzo dobrze, bo ja doszukiwałam się głosu. Mówię, no nie ma głosu żadnego z tych czerwonych gitar.
0: Od Michała pozdrowienia. Powrót do szkoły. Pozdrawiam, miłej niedzieli życzę. Od Szymona. Jesień pogodna. Jakby piękniejsza, z niedzielnymi programami. Niedzielne pozdrowienia dla Was, Szymon. Pozdrowienia również dla Ciebie.
1: No to teraz Artur Conway i będzie.

0: powstrzymania od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie. Po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
2: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
2: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
3: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
2: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
0: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
5: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
4: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
5: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
4: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Oddech lata przed nami. Jutro jeszcze tak w miarę spokojnie, 21 stopni, ale we wtorek 28, nawet 29 widzę w jednej prognozie pogody w subregionie konińskim, ale to będzie przejściowe, chwilowe, wrześniowe ocieplenie. Od środy znowu chłodniej, w środa 23, czwartek, piątek, sobota, niedziela 18, 19, 20, wtedy też nocami spadki temperatur poniżej plus 10. Teraz na termometrach 15,5 stopnia, oczywiście na plusie. Czy będzie więcej? Dzisiaj maksymalnie 17, może 18 stopni. Ciśnienie w górę 1022 hektopaskale.
1: Muzyczne

0: 10, nie, już 11 minut po 11. Ojej, cześć, ojej, Halinka.
1: No, cześć.
0: No, tak się mówię, przywitam z tą, w tej godzinie z tobą.
1: No.
0: Przypominam, jak się kontaktować. Kartki pocztowe od nich zaczynamy. Wysyłajcie z życzeniami. Do prezentacji w muzycznej fali wspomnień kartki pocztowe, adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek?
1: Muzyczna fala wspomnień, oczywiście, oczywiście.
0: Teraz można przekazywać życzenia dzwoniąc 511 115 104. Wysyłajcie SMS-y. Numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie maile, adres fala@konin.fm.
1: To już co? A nie pozdrowiliśmy Grażynki?
0: To pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy również Dorotkę, tak?
0: Tak, działka, 246.
1: Aha, pozdrawiam serdecznie. No i teraz Iwan Kubiak, najpiękniejsza z całej wsi. No, kiedyś przypisywałam to sobie.
0: Jeszcze kolejne pozdrowienia, które mam do prezentacji, już przedstawiam na naszej antenie. Droga Mario, w dniu twoich urodzin i zbliżających się imienin 8 września życzę ci, aby każdy rok życia był niczym kolejny rozdział w fascynującej książce, pełen pięknych przygód, mądrych lekcji i szczęśliwych chwil. Niech uśmiech nigdy nie schodzi z twojej twarzy, a spokój i miłość towarzyszą ci każdego dnia. Życzy rodzinka Śliwińskich z Żychlina. Pozdrawiamy serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, panią Halinkę, pana Wojtka, moich znajomych, przyjaciół i rodzinkę. Życzę ciepłej, słonecznej, pięknej niedzieli i dobrego humoru. Życzenia płyną ze Żdżar od Marii.
1: Już zapowiedzieć, tak? Ja najpiękniejsza, czy zapowiadałam? Nie, jeszcze nic nie zrobiłam.
0: Znaczy mówiłaś, że ty byłaś najpiękniejsza.
1: Aha. I drugi utwór, Teresa Bernadette, ja całować lubię chłopców. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Znowu o tobie?

0: Reklama.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
3: Reklama. Konin FM.

0: Zbrodnie, podobało ci się?
1: Zawsze mi się takie utwory podobają. Tutaj z tej strony nic się nie zmienia mimo lat. Dobrze. Życzenia prezentujemy. Serdecznie pozdrawiam prowadzących, życzę miłej niedzieli, słuchaczy również, to od Jacka. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzących, dla całej mojej rodzinki, znajomych, życzenia miłej niedzieli od Urszuli. Od żony i teściowej Grażyny, dla męża i zięcia pozdrowienia dla tych, którzy gotują niedzielny rosołek.
0: A teraz zespół Jumble, Sobota w Michałkowicach oraz Jacek Lech, Ubieraj w uśmiech każdą chwilę.

0: Jesteś, Halinka?
1: No tak, oczywiście.
0: 29 minut po 11 i się martwiłem, że Halinka gdzieś mi tu odpłynęła, ale nie, jest. Życzenia, Halinka, mam do prezentacji, już przekazuję. Bardzo. Niedzielne pozdrowienia dla ukochanej sąsiadki Grażyny, brata Grzegorza z Bożaną i Eugeniusza, to od Leszka. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy w pierwszą niedzielę września. Życzenia miłego dzionka, pa, to od Beaty.
1: Proszę, Beata. Z Albatrosa, nie?
0: No nie wiem, ale jest to możliwe, bo nigdy nie wiadomo, czy ta pani Beata, która przekazała te życzenia, gdzieś tam nie była. Bo to było w Augustowie?
1: Tak,
0: a w Augustowie ten Albatros.
1: Byłam tam, na rynku się bawiłam, brojcie.
0: A w Albatrosie też byłaś?
1: Też.
0: To była Halina z Albatrosa.
1: Byłam, bardzo, Augustów, bardzo ładne miasteczko. Na tamte czasy jeszcze.
0: Ale wiesz co, bo teraz tak ci tylko przerwę. Mój wychowawca z czasów szkoły średniej teraz prezentował rolki, relacje na Instagramie z wycieczki. Właśnie był tam w tych terenach, nawet w Wilno odwiedził, widziałem. No i jest tam ławeczka z Beatą z Albatrosa, można koło niej usiąść. No i z tyłu widać Albatros, czyli cały czas budynek jest.
1: No proszę, w dół się schodziło, nie wiem, może teraz do góry się...
0: Może teraz do góry, no wiesz. No. Ty, Halinka, zawsze byłaś niska, to może, wiesz, tobie się wydawało, że to w dół, a tak naprawdę było do góry.
1: No właśnie. Wojtusiu.
0: Co, Halinko?
1: To teraz zapowiadam piosenki.
0: No zapowiadaj.
1: Bała Łajka, Florida Dance Band oraz Marek Grychuta w utworze Świecie Nasz.
0: To ja wciskam play.
1: Proszę.
0: Gramy.
1: Mhm.

0: Świecie Nasz to był Marek Grechuta.
1: No tak, tak, tak.
0: A za chwilę będziemy się wybierać pod parasolki.
1: Tak, oczywiście.
0: Posłuchać obietnic.
1: Tak.
0: Mówisz, najlepiej obietnicę słuchać pod parasolką?
1: A, różnie bywa.
0: Masz większe życiowe doświadczenie, to mi mów, ja tam cały czas młokos jestem.
1: A ty, tako, wiesz co? No, teraz to już sam.
0: Co?
1: Nie wolno tak.
0: Że co, że młokos jestem, czy co?
1: No, ja nie znam tego znaczenia.
0: No, że młody, no wiesz. Cały czas w jakimś stopniu, nie wiem, może źle to powiem, moim życiowym mottem jest słowa takie, że nieważne ile masz w metryce, tylko na tyle, ile się czujesz lat.
1: To mów babci wyraźnie.
0: To babciu mówię ci wyraźnie. Chcesz dużymi literami, czy jak?
1: No.
0: Życzenia. Pozdrawiam w ten niedzielny, wrześniowy, zimny poranek. Życzę wszystkim miłej niedzieli i smacznego obiadku. Życzę stała słuchaczka Elżbieta. Cudownej niedzieli życzę wszystkim. Halina W.
1: W. Halina, bo czemu W?
0: Patrz, takie same inicjały jak twoje.
1: A też?
0: No
1: o,
0: widzisz, patrz.
1: Właśnie teraz pracowałam.
0: Ale... To ty nie wiedziałaś, że ty też jesteś Halina W?
1: Nie. Maria Katerska.
0: Maria K teraz.
1: I Edward Kulewicz.
0: Edward H.
1: Też.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
1: Reklama.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
4: Na antenie jak się odtwarza dawne utwory, to są wspomnienia również z kimś. Tak jak na przykład na gitarze obietnicę grał mój mąż, nie? A na kastaniety jak palce miał mój brat, Jóźka Łużny. No i taki miałam duet, a później oboje już grali na gitarze.
5: Czyli byli z gitarami?
4: Tak.
5: Zbliża się godzina 12, jeszcze życzenia przed 12 prezentujemy. Witam z chłodnego, pochmurnego Rychwała, z powiewem chłodnego wiatru, pozdrowienia dla prowadzących oraz dla wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli. Chłodno, chłodno dzisiaj, ale liczymy, że jeszcze we wrześniu będziemy mieli cieplejsze momenty. Od Lilii moc gorących pozdrowień dla prowadzących i słuchaczy, spokojnej i szczęśliwej niedzieli. Kibicom siatkówki życzę radości ze zdobycia brązowego medalu Mistrzostw Europy. Trzymamy kciuki za siatkarki. Dzisiaj niech wygrają z Serbią i zdobędą ten brązowy medal. To na pewno będzie ogromny sukces. Pani Lila te życzenia przekazuje.
4: Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki, oraz Sława Przybylska z pozdrowieniami dla pani Elżbiety. Mój kapitanie.

0: No. Sława Przybylska, mój kapitanie, już wieczór.
1: Tak.
0: Już prawie 12, co znaczy jedno, kończy się muzyczna fala wspomnień. Ja jeszcze tak w sprawach porządkowych tylko powiem, że po 12 radiowy koncert życzeń. Już teraz możecie przesyłać do realizacji muzyczne dedykacje i pozdrowienia te do realizacji w radiowym koncercie życzeń. Już na nie czekam.
1: Dziękuję bardzo radiosłuchaczom, bo jesteście naszą tutaj osłodą. Myślę, że z wzajemnością. Do następnej niedzieli mówię papa, życząc miłego tygodnia. Wojtusiu, tobie również, prawda, kochany? Tak?
0: Dziękuję,
1: będziesz,
0: Halinka.
1: A będziesz tęsknił za babcią?
0: Ja zawsze za moją radiową babcią tęsknię i kolejnej niedzieli, jak zawsze, się nie mogę doczekać. Także już, można powiedzieć, odliczam do przyszłej niedzieli. 7 dni zostało.
1: Do usłyszenia. Na zakończenie?
0: W Skaldowie?
1: Będzie? No oczywiście. I będzie marzenie.
0: 26?
1: Tak.
0: O tych marzeń dużo. Halinka, dzięki za dzisiaj.
1: Dzięki.
0: W przyszłą niedzielę jesteśmy, to już będzie kolejna wrześniowa niedziela. Taka, powiem ci, patrzę za okno. Ciekawe, czy znowu jesienna, tak jak dzisiaj.
1: No,
0: bo dzisiaj to tak trochę
1: będzie
0: już jesień.
1: Ale ważne, że moja rwa już poszła.
0: Poszła. Halinka, zdróweczka i do przyszłej
1: dzięki,
0: niedzieli. Pa, pa.
1: Dzięki, pa, pa.

0: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
2: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
3: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
2: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
2: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
0: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
4: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
0: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
4: Mamy ogromny problem dzisiaj z branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
0: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
5: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
0: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków, czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do Pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Ciemniejsze chmury nad Konińską Starówką, ale spoglądam na radar opadów, spoglądam na prognozę pogody i jakichś takich zjawisk typu opady deszczu na razie nie widać i na razie też synoptycy ich w naszym subregionie nie widzą. Spoglądam nawet na drugie moje źródło prognoz pogody, tutaj też pochmurno, ale bez opadów. Więcej, mniej więcej od godziny 17-16, tutaj prognozy są zgodne, chmury zaczną zanikać, ma pojawić się na nawet bezchmurne niebo. Trzymamy kciuki za taką prognozę. Noc kolejna chłodniejsza, temperatura nad ranem może spaść nawet tylko do plus 7-8 stopni. Jutro w ciągu dnia już cieplej, 21-22, we wtorek to nawet do 29.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

11 minut po 12. Z Colim, wcześniej informacja Vivat. Jesteśmy już w radiowym koncercie życzeń w programie, który do 14 na naszej antenie, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia, życzenia i muzyczne dedykacje. To już mamy te muzyczne dedykacje do prezentacji i już z nimi startujemy. Witam, pozdrawiam prowadzących, całe Radio Konin FM, pozdrawiam Konin, okolice Konina, życzę miłej niedzieli, pozdrawiam to od Piotra. Pozdrawiam personel Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego MaxMed, Konin Południowa, proszę o wiwat, oddam ci wszystko. Dla zakochanych od lat, Dukat Góraleczka. To co, panie Wojtku, czy będzie z Kolim? Słuchaczki ze Sławska, Marta, Karolina, Julka i ich faceci prosimy. Long and Junior, prośba o piosenkę Bawi się miasto i gmina. Dla tych, co wczoraj bawili się na weselu u Justyny i Piotra, czekamy na poprawiny byle do 15. Z okazji urodzin Iwonie Wojtyrze z Brzeźna, moc serdecznych życzeń. Nie licz dni, ale spraw, by każdy dzień się liczył. Wszystkiego najlepszego. Życzę ci, abyś w codziennej gonitwie za marzeniami nigdy nie zgubiła drogi do samej siebie. Dobrego roku bez pośpiechu, bez presji i w zgodzie ze sobą. Niech każdy dzień przynosi powody do spokoju i radości z małych rzeczy. Proszę o Irenę Jarocką. Dla Iwony i Irena Jarocka, kawiarenki. Pozdrowienia dla Sandry Golińskiej od Tomka. Dzięki za pomoc. Proszę o Zalia, dopóki się nie znudzisz. 511 115 104 możecie dzwonić z życzeniami. Możecie oczywiście pisać Messenger. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również SMS-y. Najszybsza forma prezentacji życzeń to SMS wysłany do nas na bramkę. Numer 7168 Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Cały czas też możecie wysyłać maile na adres fala@konin.fm. Już teraz kolejne muzyczne dedykacje. Dukat Góraleczka, Long and Junior oraz też Odpłyną kawiarenki z Ireną Jarocką.

0: paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama. Come on, family.

28 minut po 12 czas na kolejne pozdrowienia na naszej antenie. Z okazji 80. urodzin dla Barbary Słomki z Działek w Żychlinie od kochanego męża Olka, syna Mariusza i sąsiadów Agnieszki, Doroty, Olka i Juliana. Wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu i zdrowia, 100 lat. Prosimy o Basiu, Barbara, uśmiechnij się. Pozdrawiamy. Słonecznej, jeszcze letniej, wrześniowej niedzieli dla wszystkich słuchaczy Radia Konin FM życzą wierni słuchacze z Mariantowa. Kolejne pozdrowienia. Z okazji urodzin dla Marysi Kaszuby proszę utwór Dziś są Twoje urodziny, Ryszard Rynkowski od rodziny Śliwińskich z Żychlina. Z okazji imienin dla siostry Reginy Grabowskiej dużo, dużo zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń, wielu słonecznych dni, dużo uśmiechu życzą siostry Ela, Alinka i brat Ryszard. Dla miłych i sympatycznych kobiet Basi, Krysi oraz Bogusi od Jaro prośba o piosenkę Białe Róże dla Ciebie na razie nie udało mi się znaleźć. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, proszę utwór Oskar, Serce me gotowe już. Oskaro, Serce me gotowe już, taki jego wykonawcy i utwór znalazłem. Z okazji urodzin dla Marysi Kaszuba z Janowic mocnej, serdeczniejszych życzeń, spełnienia marzeń oraz sukcesów w nowej szkole życzą rodzice. Prośba o Ahmed, Hawki, Pitbull, Habibi, I love you. Z okazji nadchodzących urodzin dla kochanego przyjaciela Marka dużo zdrowia, pomyślności, samych pogodnych dni w życiu życzy kochająca przyjaciółka Małgorzata, prosząc o czerwoną jarzębinę. 511 115 104 pod ten numer dzwońcie z życzeniami, pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Oczywiście pamiętajcie o SMS-ach, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też oczywiście o wiadomościach wysyłanych na Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, mail to adres fala@konin.fm. Telefon do studia, jeszcze raz przypominam, 511 115 104. Basiu, Barbaro, już teraz, później Zalia, Dopóki się nie znudzisz i Ryszard Rynkowski w utworze Urodziny.

Ryszard Rynkowski, piosenka na urodziny z życzeniami, z muzycznymi dedykacjami. Tak właśnie jest na naszej antenie co niedzielę od 12 do 14. Pozdrowienia dla całego Radyjka oraz dla mojego ukochanego wnusia. Pozdrawia dziadek Karol z Żgowa. Prośba o Digi Digi. Dziękujemy. Witam serdecznie w pierwszą niedzielę września. Pozdrawiam słuchaczy. Życzę miłej niedzieli, całego tygodnia. Smacznej kawusi to od Genowefy. Dla jubilatki Bożeny bez Sobótki z okazji dzisiejszych urodzin wszystkiego co najlepsze. Dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń. Życzenia składają Grażyna, Leszek i Gienek. Prosimy o kawę z diabłem. Bardzo to lubi. Z okazji zbliżających się imienin moc najserdeczniejszych życzeń. Dużo zdrowia, samych pogodnych i słonecznych dni w życiu osobistym. Dużo szczęścia i wszystkiego. I wszystko, żeby się układało według twojego scenariusza, czyli miłość i kochający cię ludzie. Życzenie dla żony Reginy Grabowskiej przesyła mąż Roman, prosząc o Alibabki kwiat jednej nocy. Pozdrawiam całą rodzinkę, siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Pozdrowienia dla słuchaczy. Składam wiązankę życzeń dla Natalii, Przemka z okazji ich ślubu. Pozdrawiam, życzenia zdrowia, szczęścia. Powodzonka składa Iwonka z Żychlina, prosząc o Skolim, Blanka Niewinna. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy, to od Mateusza, proszę o imprez Cud Dziewczyna. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Piszcie SMS numer 7168, Konin FM na początku, koszt złoty 23. Piszcie wiadomości na Messengera. Żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1. Pamiętajcie też o mailu, adres fala@konin.fm. Digi Digi, już teraz, później Oscaro i też Ahmed i Pitbull.

Już tylko 8 minut dzieli nas od 13. Czas na ostatnie w tej godzinie pozdrowienia, ale spokojnie, po 13 wracam ponownie z kolejną porcją życzeń. Pozdrawiam całe radio, całą moją rodzinkę, prowadzącego. Proszę o piosenkę Milano, Zabawa na 102. Pozdrowienia dla rodzinki z Pątnowa. Zdrowia i uśmiechu na twarzy zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Ciocia, wracaj do zdrowia. Pozdrowienia gorące dla ukochanej żony Eweliny przesyła mąż Karol. Proszę utwór Oj, wymasuj mnie, Romanie. Witajcie, kochani, w tą pochmurną i zimną niedzielę września. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, moją mamę Ulę, Jacka, który gotuje rosół dla mnie i wnuczek. Pozdrawiam też swoje wnuczki, Pole i Igę, oraz córkę Kasię W. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Proszę o kawę z diabłem. Prośba od Zbigniewa z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy imprez Wspólne Drogi. Z okazji jutrzejszych urodzin kochanej babci i mamie dużo zdrówka i jak najmniej zmartwień życzy rodzina Jagodzińskich. 511-115-104, dzwońcie z życzeniami, piszcie. SMS numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też oczywiście wiadomości na Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie maila, adres fala@konin.fm. Do 13. Edyta Przytulska, Oj wymasuj mnie, Romanie, oraz Sława Przybylska, Czerwona Jarzębina. Po 13. Alibabki oraz pojawi się zespół Imprez.

0: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
0: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. A po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
0: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 zł i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kbo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Jak ja uwielbiam takie określenia w portalach internetowych związane z pogodą, które przewidują coś naprawdę niezwykłego. We wtorek atak lata. Atak lata na południowym wschodzie w Polsce, nawet 33-34 stopnie. W centrum temperatura do 30. Jeśli ktoś będzie spędzał czas nad morzem, to przez kilka godzin odczuje temperaturę w okolicach plus 25 stopni. Zaznaczam, przez kilka godzin. A to dlatego, że zbliża się po tym niespodziewanym napływie wakacyjnego wrześniowego lata, zbliża się ochłodzenie. To ochłodzenie już mniej więcej od środy przyniesie spadek temperatury. Na koniec następnego, nadchodzącego tygodnia znowu będziemy mieli w ciągu dnia temperaturę do 20 stopni, nocami poniżej 10. Teraz około plus 16.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Prawie 12 minut po 13. Witam w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń. Przypominam na początku o tym, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115 104. Dzwońcie. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS numer 7168 Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Pamiętajcie też o Messengerze. Wiadomości wysyłajcie na Messengera Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo. Wysyłajcie też maila, adres fala@konin.fm. Na początku tej godziny Alibabki i formacja Imprez. Teraz już za moment pojawi się utwór Kawa z Diabłem, będzie Milano i Don Wasyl. Życzenia teraz jednak. Serdeczne pozdrowienia dla Basi i Kuby z Domu Opieki Zametystowej. Proszę o piosenkę Don Wasyla, Jedno niebo dla wszystkich. Pozdrawiam wszystkich pracujących w niedzielę, proszę o Annę Karwan, w to mi gra, od Agnieszki. Życzenia dla naszej kochanej babci Marii, z okazji imienin życzy wnuczek Robert i Tomek, pozdrawiam. Z okazji imienin dla cioci Reginy Grabowskiej, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy Darek i Ewa ze Szczecina. Pozdrowienia dla żony Tereski, siostry Uli, przyjaciela Mariusza i rodziny Maślankiewicz z Pogorzałek. Pozdrowienia przesyła Jacek Śmigielski. Kolejne pozdrowienia, które czekają już za kilka minut. Teraz czas na muzykę.

0: Konin FM.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklam.

0: Czas na kolejne życzenia na naszej antenie, czas na kolejne pozdrowienia, które mam do zaprezentowania na naszej antenie. Dla pracowników KOB Konin od Romana z Goliny zamilkła kopalnia. Kochana babciu, w dniu twoich imienin chcemy ci życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i szczęścia, żeby na twojej twarzy zawsze gościł uśmiech, a każdy dzień był pełen ciepła, radości i miłości. Dziękujemy ci za każdą chwilę, którą z nami spędzasz. Za twoją dobroć, troskę i wielkie serce. Jesteś dla nas kimś wyjątkowym i chcemy, żebyś zawsze wiedziała, jak bardzo cię kochamy. Życzymy ci, żeby spełniło się wszystko, o czym marzysz i żeby nigdy nie zabrakło ci powodów do radości. Serdeczne życzenie imieninowe dla Reginy Grabowskiej przesyłają wnuki Amelka, Michał, Alan i Wiktor. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie.
1: Chciałbym zamówić życzenia urodzinowe.
0: Proszę przekazywać, jest pan na antenie.
1: Z okazji 42. rocznicy urodzin najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Bartka Grzelaka od taty i Mariusza. Proszę o piosenkę Słodka Karolina.
0: Dobrze, będziemy szukać. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia. Teraz kolejne życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się imienin dla Reginki Grabowskiej. Życzą Kasia i Roman i Robert Operacz. Kasia i Robert Operacz. Od Kamila Boys Bawmy się, to muzyczna dedykacja. Dla fanów Sanach coś tej cudownej pani, proszę zagrać to od Anety. Pozdrawiam tatę z buziaczkami. Chciałabym poprosić o piosenkę z tamtych lat. Dziękuję, to od Wiktorii. Co będziemy grać teraz, to piosenka Zamilkła kopalnia, później Anna Karwan, W to mi graj oraz Skolim i Blanka, utwór Niewinna.

Kolejne pozdrowienia już prezentuję na naszej antenie. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to już naprawdę do 14:00 playlista zapełniona. Nie zmieścimy nic, ale życzenia cały czas możecie przekazywać do tego, żebyśmy zaprezentowali je na naszej antenie. Dobrego dnia i wspaniałego humoru dla słuchaczy od Agnieszki. Serdeczne pozdrowienia z zimnego Konina dla Ewki i Darka ze Szczecina. Zasyłają ciocia Ela i Alinka i wuj Ryszard. Dla cioci Reginy Grabowskiej z okazji nadchodzących imienin życzymy ci nie tylko spełnienia marzeń, ale także odkrywania zupełnie nowych

tych, o których jeszcze nawet nie pomyślałaś. Niech życie zaskakuje cię w najpiękniejszy sposób, a każdy dzień będzie jak podróż w nieznane. Pełna radości, przygód i pięknych spotkań. Życzy Iwona Grądziel z mężem, Agnieszka Szczepankiewicz z Marcinem, Monika Urbaniak z rodziną. Prośba o utwór Oj, wymasuj mnie, Romanie. Graliśmy przed 13 ten utwór. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich podopiecznych z Nadwarciańskiego Domu Seniora oraz personelu. Prośba utwór Niebo jest dla wszystkich. Życzy Jakub. Pozdrowienia dla całej gminy Stare Miasto od Krzysztofa, utwór gmina Stare Miasto. Pozdrawiam. Co gramy teraz? To piosenkę z tamtych lat, później imprez Wspólne Drogi oraz utwór Nie Chcę Już Czekać, czyli piosenka o gminie Stare Miasto. Ja przypominam, do 13.50 przekazujcie życzenia, pozdrowienia do prezentacji na naszej antenie.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6 A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

To za chwilę już godzina 14, będzie czas na antenie Konin FM na ostatnie dziś pozdrowienia i jeszcze zagramy piosenki. Witam wszystkich słuchaczy i prowadzących, miłej niedzieli, życzę prośba o piosenkę Nauczycielka Tańca dla mojego kotka od Igi. Tutaj już niestety czasu nam braknie. Pozdrowienia z Małopolski od Agaty. Gorące pozdrowienia dla słuchaczy, życzenia miłej niedzieli od Róży. Dla emerytowanych górników, żebyśmy nie zapomnieli o kopalni, o tym, co spowodowało rozwój Konina i całego regionu, o tym, jak spowodowało to wszystko, że Konin jest i był pięknym miastem. Od Henryka dla byłych górników zamilkła kopalnia. Co uda się jeszcze zagrać, to będzie Sanach i pojawi się Andrzej Cierniewski. Spróbujemy jeszcze zespół Boys w utworze Bawmy się. Za tydzień od 10:00 Halinka Walusiak. Program Muzyczna Fala Wspomnień. Wtedy pozdrawiamy, wtedy już można pozdrowienia przekazywać. Od 12:00 poza pozdrowieniami przekazujemy też muzyczne dedykacje. Radiowy koncert życzeń. Za dzisiaj, za pierwszą niedzielę września, za to, że byliście, za pozdrowienia, życzenia i muzyczne dedykacje oczywiście wielkie dzięki. Za tydzień pamiętajcie, od 10:00 już pozdrawiamy, od 12:00 również muzyczne dedykacje prezentujemy. Życzę spokojnej, miłej niedzieli, kończąc moje dzisiejsze spotkanie z wami. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia, a jutro też spotkanie ze mną oczywiście po 15:00 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Bye, bye.

0: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie. Z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
2: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
0: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, a dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flight Radar 24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
3: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
0: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Fani będą go mogli usłyszeć także w konińskim Oskardzie. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco szerzej, w przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Po premierze albumu w maju zapełniła warszawski klub Stodoła, a po sezonie letnich plenerowych występów ruszy w klubową trasę, na której znajdzie się także Konin. Na koncert zapraszamy 17 października o 19 do Domu Kultury Oskard.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr, już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.

0: kawiarni przed Obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jettur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Dziś w Koninie rozpoczyna się Kulturalny Konin Dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
3: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
4: Projekt został przygotowany z taką myślą o dzieciach z Konina i okolic, bo to nie tylko z samego Konina. Jaka była, że tak powiem, taka inspiracja do tego, żeby to w ogóle zacząć? Pani już troszeczkę powiedziała, że jest pani z wykształcenia pedagogicznego, więc no z tymi dziećmi i ich potrzebami ma pani kontakt, no ale jakaś taka iskierka czasami musi się pojawić, żeby no pomysł przerodzić w czyn.
3: Zarówno Fundacja Konin Dzieciom, jak i wszystkie nasze inicjatywy wynikały tak naprawdę z potrzeby serca, z potrzeby dwóch mam, które chciały w jednym miejscu, w jednej przestrzeni zorganizować wszystkie działania w taki sposób usystematyzowany. Chciałyśmy też dać szansę sobie i innym rodzicom na to, żeby móc skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam paradoksalnie nasze miasto, wbrew obiegowej opinii. Najpierw powstał nieistniejący już portal informacyjny, natomiast po upływie kilku miesięcy postanowiłyśmy właśnie stworzyć i otworzyć Fundację Konin Dzieciom. I ona wynikała przede wszystkim z potrzeby organizacji i realizacji przeróżnych bezpłatnych inicjatyw dla dzieci i rodziców.
4: I rozumiem, że te warsztaty, wydarzenia są dostępne dla wszystkich. To są dzieci z rodzin zwykłych, potrzebujących jakiejś specjalnej troski, osób niepełnosprawnych. Tak to zakładam, że to jest dla absolutnie każdego.
3: W zależności od realizowanego przez nas projektu, czasami niektóre projekty są dedykowane dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W tym przypadku, w przypadku Kulturalnego Konin Dzieciom, nie ogranicza nas absolutnie nic. Warsztaty oczywiście dedykowane są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, natomiast finałowy festiwal jest dedykowany całym rodzinom, więc tutaj mogą przyjść absolutnie wszyscy. Od najmłodszego dziecka do dziadków, którzy często też towarzyszą naszym odbiorcom i w naszych inicjatywach biorą udział. Więc w żaden sposób nie zamykamy się ani terytorialnie, ani w jakiejś grupie odbiorców i beneficjentów. Nie zamykamy się również na potencjalną współpracę, zrzeszając tak naprawdę i lokalne ośrodki edukacyjne, i lokalnych przedsiębiorców, i lokalne fundacje.
4: Chciałbym się jeszcze zapytać, żebyśmy może powiedzieli, gdzie w ogóle są te zapisy, bo wspomnieliśmy, że oczywiście na wszystko obowiązują, na wszystkie wydarzenia, no ale nasi słuchacze muszą jeszcze wiedzieć, do kogo dzwonić, pisać, gdzie szukać informacji.
3: Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje dostępne są w naszych social mediach. Na Facebooku Fundacji Konin Dzieciom, wystarczy wpisać Konin Dzieciom w wyszukiwarkę Facebooka, na pewno się tam znajdziemy. Taki specyficzny domek w logotypie. Tam są numery telefonów, pod którymi można dokonać zapisów. Nie będę ich teraz mówiła, bo i tak nikt nie będzie w stanie ich zapisać. Na pewno drogą elektroniczną, poprzez mail, również podany fundacjakonindziecom@gmail.com. Tam tą drogą również można dokonać zapisu.
4: No to serdecznie do tego zachęcamy. Kończąc tą rozmowę, chciałbym, żebyśmy przypomnieli jeszcze raz ramy wiekowe dzieci, które mogą się zgłaszać na te wydarzenie, godziny i miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają.

0: robotyczne eksperymenty. W niedzielę natomiast o godzinie 10 startujemy w shootersach treningiem, tak żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników, a następnie o godzinie 12 spotykamy się w domu Zemełki w Koninie, wejście od strony ulicy Wiosny Ludów na zajęcia z choreoterapii. Projekt realizowany jest w ramach wygranego grantu Inicjatywa dla Konina 2026. Dedykowany jest mieszkańcom Konina. Oczywiście, jeżeli ktoś z zewnątrz ma ochotę uczestniczyć w naszych działaniach, również serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zajęcia realizowane są przy dużym wsparciu ze strony miasta Konina oraz Domu Zemełki w Koninie.
1: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

0: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
2: Uważam,
3: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
2: Ale że zrobili, jak zrobili.
3: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
0: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
3: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
4: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
4: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
3: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
0: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu Krainy Łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu Krainy Łagodności, bliska fanom Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taradajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Berndt, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski, ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy.

0: smakuje na gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Konin FM.

0: Globalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Silent Disco to już stały punkt, więc amatorzy tańca albo słuchania muzyki nie głośnej, tylko w słuchawkach, więc my możemy się bawić, tańczyć, ale nikt dookoła nie będzie tego słyszał. To jest też taka nowość, ale u nas już kolejny rok doskonale się to sprawdza i zawsze przychodzi dużo chętnych osób, no bo jest to fajne przedsięwzięcie i nie trzeba, nie wszyscy słuchają tej samej muzyki, to trzeba zaznaczyć, bo jest kilka playlist, możemy sobie wybrać playlistę i jedni będą tańczyć do jakiejś piosenki rytmicznej, inni do wolniejszej i jak się tak obserwujemy, to będzie takie niezwykłe doświadczenie. I robimy po raz pierwszy takie przedsięwzięcie, które nazwaliśmy nocowanką. To jest dla najmłodszych, dla dzieci w wieku 7-12 lat jeszcze można się zapisać. Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsc, więc to jest ostatnia chwila na to, żeby się zapisać. Nocowanka pod nazwą Noc Detektywów. Dzieci, tak. Dzieci oprócz tego, że będą się integrować, będą się bawić, będą także rozwiązywać zagadki pod okiem doświadczonych animatorów z firmy Tomasz Polowczyk Mówisz Masz. Oni przygotowują cały program. Dzieci będą podzielone na grupy, będą musiały rozwiązać każda grupa inną zagadkę, ale tak naprawdę całą zagadkę Centrum Kultury rozwiążą dopiero, kiedy swoje odpowiedzi połączą wspólnie. Ale nie będzie to tylko taka zabawa, będzie to także film do obejrzenia w sali kinowej, to na Okulnej. Nie wspomniałam jeszcze, że to będzie w Centrum Kultury na Okulnej. Tam jest sala kinowa, dziś obejrzą też film, po którym położą się spać. Muszą zaopatrzyć się w jakiś śpiwór lub kocyk i podusie, żeby sobie tam przespać na materacach. Co ważne, dzieci same będą przygotowywały sobie kolację pierwszego dnia i kiedy wstaną śniadanko drugiego dnia, również pod okiem animatorów i naszych pracowników, więc to będzie też taka nauka trochę samodzielności z produktów, które im tam dostarczymy i następnego dnia o godzinie 9 rodzice będą mogli ich zabrać. I co chcę podkreślić? Po pierwsze, dzieci poza domem cała noc, więc atrakcja dla nich, no a dla rodziców wolna chata, więc kochani, korzystajcie. 99 zł tylko kosztuje bilet, a to sobie to nie jest naprawdę dużo, a dla dzieci cała masa fantastycznych doświadczeń. I jeszcze jedną rzecz muszę wspomnieć, że w tym roku mamy partnera, który też włącza się w nasz program. Jest to duża przestrzeń Fundacji Ładne Życie na ulicy Przemysłowej 31A i tam będzie można zobaczyć na wystawie biografię rysunkową i skorzystać z warsztatu, który poprowadzi Marek Hlanda. Będzie można się tam dowiedzieć, po co chodzimy na wystawy. Że nie tylko po to, żeby obejrzeć tam to, co jest na tej wystawie zaprezentowane. Dowiemy się, jak odbierać dane prace, jakie można zadawać pytania, co przynosić ze sobą na taką wystawę, czyli jak aktywnie uczestniczyć w wernisażach i potem w wystawach. Myślę, że będzie to fajne doświadczenie dla tych, którzy lubią akurat taki kontakt ze sztuką.
2: A dla tych, co ogólnie lubią kontakt ze sztuką, no to już oferta jest tak bogata. Wszystko przedstawiliśmy. Jak ktoś się pogubił, to zapraszamy na stronę internetową Centrum Kultury i Sztuki. I żeby znaleźć coś dla siebie, skorzystać i nie mówić po tym, że w Koninie nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii. Tym bardziej, że atrakcji tak dla

0: wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
2: Uważam,
3: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
2: Ale że zrobili, jak zrobili.
3: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
0: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
3: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy. Mowy.
4: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
4: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
3: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
0: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Trwa 10. edycja konkursów Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. To okazja, aby docenić szkoły i nauczycieli, którzy każdego dnia inspirują, wspierają i zmieniają edukację w naszym województwie. Nabór wniosków trwa do 15 września. Kto może zgłaszać kandydatów? Do tytułu Wielkopolskiej Szkoły Roku może to zrobić dyrektor szkoły, organ prowadzący, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, związki zawodowe albo organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji. Podobnie, jeśli chodzi o tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Dyrektor szkoły lub placówki, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski, organ prowadzący, placówki doskonalenia nauczycieli i związki zawodowe działające w oświecie. Szczególnie zwracamy tu uwagę na moc samorządów uczniowskich i rad rodziców. Kandydatury, które wypłyną od tych środowisk, chyba najbardziej pokazują, jak wielu wyjątkowych nauczycieli i szkół mamy w Wielkopolsce. Przez poprzednie edycje nagrodzono łącznie 153 placówki i 145 belfrów. Wśród nich Joannę Gadomską z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Podkonickim Rzychlinie czy Anetę Kurzawę z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. To liczby, za którymi kryją się setki historii o pasji, zaangażowaniu i codziennej pracy wykonywanej często bez rozgłosu, ale z ogromnym znaczeniem dla uczniów i lokalnych społeczności. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu i to właśnie pod adresem umww.pl należy szukać formularzy zgłoszeniowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski, ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama. Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się dobre miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
3: Jesteśmy tutaj absolutnie zbliżeni z kuratorami z obu sądów, mieliśmy spotkania z nimi, poznaliśmy się i wiemy, na czym stoimy i oni mówią, to jest bardzo potrzebne miejsce, bo dotąd musieli biegać po mieście, po placach zabaw. Wiemy, bez możliwości spokojnego spotkania, a poza tym bez dostępu do sanitariatów tudzież innych rzeczy. Taka jest prawda. Próbowali robić te spotkania u siebie, ale to nie wychodziło. No w każdym razie trafiliśmy w dziesiątkę i oni nawet mówią, że opiszą to, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Nie ma podmiotu, który tak naprawdę wprost w jakichś przepisach jest wskazane, że powinien takie miejsce udostępnić. Nie ma, bo kiedyś sama miałam taką sytuację, że potrzebowałam, okazuje się, że nie ma. Więc stworzyliśmy taką przestrzeń i robimy to w ramach projektu kompletnie bezpłatnie i postaramy się przedłużyć to w jakikolwiek sposób, bo to jest potrzebne, a miejsce jest. Czyli już śmieję się czasami z koleżankami z zarządu, że właściwie to już brakuje nam dni, tygodnia, no bo właściwie jak mówię, 3 soboty plus popołudnia wedle rozpiski i sądu te spotkania się odbywają. Też będzie z myślą o tym góra, żeby rzeczywiście to się tak nam troszeczkę nie nakładało, żeby rodziny też miały jeszcze większy komfort, bo bywa czasami tak, że w sobotę jest spotkanie rodziców, a równocześnie są tu dzieciaki. To oczywiście da się pogodzić, skoro wcześniej te spotkania były na placach zabaw, ale byłoby bardziej komfortowo, gdyby rodzina mogła się oddalić w inne miejsce, więc jak najbardziej. No i marzy nam się, mamy takie piękne warunki, żeby chociaż o 5 miejsc rozszerzyć jeszcze liczbę uczestników warsztatów, bo my mamy tu warunki, prawda? A jest też lista oczekujących, świeżych absolwentów ze środka szkolno-wychowawczego, młodych dzieciaków, no z którymi rodzice nie bardzo, no bo co? Ma 22-23 lata i co dalej, tak? I to jest piękna dla nich przyszłość, więc mam nadzieję, to ja pierwszy raz tu mówię do tego Sitka, że taki mamy plan. I jak widzicie, mamy na Tuwima tą miejscówkę, która tam zostanie i tutaj jest miejsce i przestrzeń absolutnie dla jeszcze co najmniej 5, prawda? Jest miejsce na to. Na razie na górę pewnie potrzeba i to mamy gdzieś koło 200 tysięcy i to mamy, ale tutaj widzicie jeszcze, trzeba zrobić dojazd, kostkę brukową i na pewno coś się jeszcze znajdzie, ale z grubsza jesteśmy tak ogarnięci z tym. No i ten piękny z drugiej strony nasz neon. Neon, wymarzony, podświetlany. Nawiasem mówiąc, całą tę wizualizację, czyli te neon, te wszystkie napisy, jak również musicie zobaczyć na Wilkowie, tam ta cała nasza, ten cały nasz dom nazywa się Dom Pokoleń Wilków. I mamy strefę seniora i strefę dla dzieciaków, świetlicę środowiskową. To wspaniale współgra z sobą. I tam jest też taki piękny, ogromny napis Dom Pokoleń Wilków. Zachowaliśmy tradycję. Mieszkańcy Wilkowa chcą się utożsamiać z tym miejscem. To dla nich ważne. Wiemy to od pań seniorek i panów. No i tam rozpoczynamy też działania z seniorami. Będzie się działo. Mamy po prostu na to środki i mamy bardzo gęsto dużo zadań. Mamy jogę, mamy cyberbezpieczeństwo. W ramach KBO powieszono nam tam defibrylator. No przecież panie muszą wiedzieć, jak tego użyć, skoro to już tam jest, więc się tego pouczymy razem. Mamy trochę teatru i wyjazdu. No, będzie się działo. Mamy zioła, nalewki. Mamy jak się upiększać i dbać o siebie. No, będzie się działo i ufamy, że już jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego projektu i mam nadzieję, że to będzie się rozkręcało, bo mamy siłę i energię do tego.
4: Adam Juśkiewicz, uczestnik warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bardzo mi się podoba i nam się przede wszystkim podoba. Naprawdę bardzo fajna inwestycja w to, że miasto też i że my mieliśmy te środki z PFRON-u właśnie i że zainwestowano w ten teren, bo naprawdę jest tu przepięknie. Pierwsze prace ruszyły, koszenie trawy, boisko do bocze, do golfa. Jest po prostu tu przepięknie w tym miejscu. I myślę, że niech się dalej to miejsce rozwija. Będzie, jak tu dzisiaj wspomniano, oczywiście wcześniej do góry oczywiście będzie też robiona te pomieszczenia tam. I jest przecież na zawsze w weekendy są dla dzieci wolne, dla opiekunów, że każdy może z tego miejsca korzystać i to jest bardzo ważne. Dbamy też, tak jak mówię, podlewanie, koszenie trawy, gotowanie. Także zawsze tutaj mamy różne uroczystości, imprezy, zawsze zapraszamy gości i zawsze są drzwi otwarte.
2: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Jurij Uszakow.
2: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
0: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
4: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
3: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. To efekt kontrowersji wywołanych przez Zespół Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Placówka wielokrotnie nadużywała budżetu obywatelskiego do realizacji własnych inwestycji. W ostatniej edycji organizowano nawet wycieczki uczniów do lokali wyborczych. W efekcie Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane na wrzesień głosowanie 46 z nich.
4: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
3: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro, jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23, będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.

0: LED. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
3: Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Na bulwarze nadwarciańskim w Koninie odbyło się tęczowe lato, wydarzenie poświęcone prawom osób LGBT+ w Polsce. Organizatorzy z partii Razem zwracali uwagę, że pomimo społecznego poparcia dla ich praw, sytuacja od lat tkwi w martwym punkcie, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością.
3: Kasper Tęgos, dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś chciałem porozmawiać o temacie, który pokazuje bardzo jawny i poważny problem naszego państwa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy byliśmy świadkami procesu wprowadzania w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroku, który miał być nadzieją dla wielu Polaków. Zgodnie z tym wyrokiem, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają dokonywać transkrypcji aktu małżeństw par jednopłciowych, które były zawarte za granicami danego państwa. Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. Zapadł również drugi wyrok, tym razem druzgocący dla osób ze środowiska LGBT. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zawieranie małżeństwa między osobami tej samej płci jest niezgodne z konstytucją. Orzekł to ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów regularnie obsadzało swoich działaczy. Ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Koalicja Obywatelska, która miała go odpolitycznić, również obsadza swoich działaczy, czego efekty widzimy na własne oczy. Wszelkie kontrowersje wokół Trybunału doprowadzają ten organ do stanu, w którym jest on niegodny zaufania obywateli. Jako partia Razem od zawsze postulujemy rozwiązanie na ten problem. Jest nim reset konstytucyjny. Musimy natychmiast wygasić wszystkie mandaty sędziów Trybunału i zastąpić tych sędziów nowymi, powołanymi na zupełnie innych zasadach. Z dala od polityki. Sytuacja, w której Trybunał, który ma stać na straży Konstytucji, jest uważany za niegodny zaufania organ i wręcz traktowany niepoważnie przez obywateli, jest bezpośrednim atakiem na podstawy funkcjonowania naszego państwa. Osoby LGBT są ofiarami chaosu prawnego. Z jednej strony mamy urzędy miejskie, które odsyłają ich do innych miast, bądź powołują się na ustawy, ignorując kompletnie hierarchię prawa, a z drugiej strony mamy prawicę, która szczuje ich wyrokiem stronniczego, upolitycznionego Trybunału. Sąd przerzuca odpowiedzialność na państwo, państwo przerzuca odpowiedzialność na ministerstwo, a ministerstwo przerzuca odpowiedzialność na sąd. A tracą na tym, jak zwykle, zwykli obywatele. Jako partia Razem jesteśmy zdania, że państwo, które szanuje swoich obywateli, powinno bez najmniejszych kontrowersji wprowadzić równość małżeńską. Tak samo uważamy również, że musimy natychmiast odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, aby przywrócić powagę naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
2: Tęczowe lato miało charakter otwartego pikniku i spotkania mieszkańców. Przebiegało ono spokojnie i nie odnotowano podczas niego żadnych incydentów.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: FM. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
0: Reklama. Konin FM. Konin FM.

0: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
2: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
0: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Więcej teatru, więcej emocji i więcej wyjątkowych spotkań z ambitną sztuką. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mieszkańcy będą mogli częściej spotykać się z teatrem na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdu do dużych ośrodków czy chociażby do Kalisza albo Gniezna. Pierwszym widowiskiem w Koninie będzie Pętla, najnowsza teatralna realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich. Twórcy sięgnęli tym razem po jedno z bardziej przejmujących opowiadań Marka Chłaski. Historia Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienia, stała się dla nich punktem wyjścia do scenicznej narracji o samotności, bezsilności, utracie i desperackiej próbie znalezienia ratunku. W spektaklu wystąpią aktorzy związani z teatrem w Łodzi i w Warszawie, pochodzący z Konina Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy i Marek Lipski oraz zespół Normalsi, który tworzą Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Autorem muzyki do Pętli jest Piotr Pachulski, który wspólnie z bratem napisał teksty piosenek. Widowisko wyreżyserował Przemysław Redkowski, który z Arkadiuszem Pachulskim stworzył również scenografię. Premiera spektaklu odbędzie się jesienią, 16 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Wtedy też ruszy cały cykl tego rodzaju spotkań z prawdziwym teatrem w naszym mieście. Bilety są już w sprzedaży.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, jedynie na południowym wschodzie. Więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu pozostaną, ale tylko na północy Polski. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie kraju i lokalnie w rejonach podgórskich do 22 na pozostałym obszarze Polski.

prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
3: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. I ostatni w ramach tego projektu, 3 października o godzinie 18, spektakl zatytułowany Każdego dnia jest mi żal. Jest to wyjątkowa sztuka o Mip Gis, która... Może początek zabrzmi dość troszkę dramatycznie. Przewróciła się w domu opieki, w którym przebywała i umarła, mówiąc przed śmiercią ostatnie zdanie: każdego dnia jest mi żal. Myślała wtedy o Annie Frank i innych osobach, które ukrywała podczas II wojny światowej. To właśnie Mip Gis przechowywała pamiętnik Anny Frank i po wojnie przekazała go do publikacji. I spektakl opowiada właśnie o tym, co Anna Frank w tym pamiętniku zapisywała. Swoje refleksje, przeżycia, doświadczenia, naprawdę bardzo pouczający spektakl, podczas którego możemy spróbować odpowiedzieć sami sobie, czy bylibyśmy w stanie udzielić pomocy osobom prześladowanym, narażając siebie na niebezpieczeństwo. Jest to pytanie o tyle współczesne, że obserwujemy w przestrzeni publicznej nagonkę na osoby chociażby innych narodowości, mówiące innym językiem. I może nie dotyczy to tak do końca też takich sytuacji jak podczas II wojny światowej, że trzeba było fizycznie ukrywać te osoby, ale bardziej też przekładając to na współczesność, zareagować, jeżeli widać, że osoby, które są inne, mam tu na myśli cały szeroki wachlarz tej inności, które są uważane za inne, może lepiej, żeby zareagować, kiedy dzieje im się krzywda. Kiedy ktoś próbuje je ranić, próbuje dyskredytować, a ostatnio widzimy w mediach także, że używać wobec nich przemocy fizycznej i słownej. Także możemy bardzo dużo też wynieść z tego spektaklu i myślę, że jest to taki przyczynek też po obejrzeniu jego do rozmowy z naszymi pociechami w domu. Jak się zachować w takich sytuacjach?
2: Tak jest. Myślę, że mnóstwo tutaj jest wartości i nie tylko kulturowej, ale też właśnie takiej społeczno-edukacyjnej w tych spektaklach. Świetna oferta i nic tylko zachęcać. Tak jak wspomniałaś, nie mamy teatru w Koninie. Dzięki temu mamy właśnie ten program Teatr Polska. No ale myślę, że i często się słyszy, rozmawiając na ulicach Konina z ludźmi, że no brakuje tego teatru. No to właśnie, jeżeli brakuje, no to korzystać.
3: Tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nigdzie w żadnym teatrze w kraju nie kupicie Państwo biletu za 25 zł indywidualnie i 20 zł, jeżeli zbierzecie grupę 10 osób i więcej.
2: No właśnie tak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, że żeby pojechać do teatru, do Kalisza czy do Poznania, no to praktycznie w cenie paliwa, dojazdu i powrotu, tutaj mamy nie dość, że bilet na spektakl, to jeszcze nam zostanie na to, żeby iść po tym spektaklu na kawę albo kolację. No, kolejny raz, tylko korzystać.
3: Zwłaszcza, że tutaj w cenie biletu mamy jeszcze taką wartość dodaną do spektaklu. Nie trzeba zaraz po nim wychodzić z Oskardu i szukać gdzieś innych atrakcji albo wracać do domu. Dlatego, że po każdym spektaklu można zostać na widowni lub przenieść się do sali multifunkcyjnej i spotkać z aktorami, porozmawiać z nimi, czy to o samym spektaklu, o jego tematyce, czy o pracy aktorów. Można zadawać wszystkie pytania i aktorzy chętnie na nie odpowiadają.
2: No właśnie, a tego w wielu teatrach nie ma. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy.
2: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Tonin FM.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Podejrzany obiekt znad Białorusi okazał się dużym stadem ptaków. Kolejny zatrzymany w sprawie Zonda Krypto doprowadzony do prokuratury. Polskie siatkarki kończą na czwartym miejscu Mistrzostwa Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. To przelot dużego stada ptaków poderwał dziś do działania dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. DORSZ informowało po południu, że prowadzi czynności sprawdzające w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Tym razem był to więc fałszywy alarm. Służby zapewniają, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Wszystko wskazuje na to, że spełniły się przedwyborcze sondaże. Według badania exit poll niemieckiej stacji SDF, Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie z 44% poparciem. Wielu Niemców obawiało się wygranej w tym landzie skrajnej prawicy pierwszy raz od II wojny światowej.
2: Boję się o naszą demokrację, o nasze wartości. Mam nadzieję, że nie będzie faszystów w rządzie. Wiem jednak, że to nie jest opinia większości. Dlatego obawiam się dzisiejszego wieczoru. Różnice zdań między ludźmi są naprawdę duże. Kierunek, w którym to wszystko zmierza, nie jest jasny. Wiele osób nie wie, co będzie dalej.
0: Mówili naszemu reporterowi głosujący Niemcy przed lokalami wyborczymi w Magdeburgu. Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że te czynności zapewne będą kontynuowane także jutro. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowaluty BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Kilkadziesiąt tysięcy karteczek z modlitwami i prośbami do Boga pozostawionych w ostatnich miesiącach przez odwiedzających Jerozolimę usunięto ze szczelin ściany płaczu przed rozpoczynającym się w najbliższy piątek żydowskim Nowym Rokiem. Karteczki usuwane są dwa razy w roku przed świętami. Serbki okazały się lepsze w starciu z polskimi siatkarkami i to do Serbii pojedzie brązowy medal. Polki kończą Mistrzostwa Europy na czwartym miejscu.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 złotych i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego Zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kbo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, jedynie na południowym wschodzie. Początkowo więcej słońca. Na północy jutro jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do 18 stopni na Podlasiu i lokalnie w górach do 22 stopni na pozostałym obszarze Polski.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O'Tee. The winds blew hard about deep down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego,

0: regionalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
3: Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwoty opłat za te abonamenty?
4: No więc abonament mieszkańca na pierwszy samochód, abonament mieszkańca i przedsiębiorcy. Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł, także to jest opłata. No wiadomo, że jest to jakaś opłata, ale też administracja też potrzebuje wyprodukować ten abonament. No musimy też mieć na to środki, więc to są koszty takie, żeby też zachęcić do tego, żeby mieszkańcy jednak chcieli mieć ten identyfikator. Przedsiębiorca również, natomiast przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa. Dzisiejsza zmiana powoduje, że dajemy elastyczność na ten drugi samochód, że będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł. Wcześniej był zapis taki bardzo sztywny, że ten drugi i trzeci samochód kosztował 250, ale na rok. No nie każdy chce, może kupić ten abonament na drugi samochód na cały rok. Musiałby wypłacić wtedy 250 zł. Miałby abonament, być może kosztowałby z niego jeden miesiąc. Dzisiaj dajemy tą elastyczność, jest jeden miesiąc i mieszkańcy mogą sobie ten drugi abonament właśnie kupować. Miesiąc, dwa, trzy mają tą elastyczność. Natomiast to są
3: abonamenty. Można na kilka miesięcy z góry wykupić, żeby nie jeździć co miesiąc?
4: Będzie tak, ale ta stawka właśnie wtedy będzie wynosiła i proporcjonalnie do ilości miesięcy 30 zł. Natomiast mamy jeszcze w cenniku abonament ogólny, który kosztuje 160 zł. To jest na całą strefę i abonament z kartą mieszkańca, właśnie ten, który umożliwia parkowanie każdemu w każdym miejscu. On jest wtedy po preferencyjnych stawkach. Mając kartę mieszkańca, kosztuje on 80 zł na miesiąc. Stawki pozostały niezmienione za pierwszą godzinę i kolejne. To, co dzisiaj obowiązuje, czyli 3 zł, później jest 3,60 4,20 i kolejna czwarta godzina znowu 3 zł.
3: Jeszcze wracając do abonamentów, była mowa też o tym, że trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteś mieszkańcem, w sensie płacenia podatków. To przeszło?
4: Tak, to jest ten argument, ale to już było tak uchwalone. My, mając doświadczenie w prowadzeniu strefy płatnego parkowania, chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i do nas, tak jak przy karcie mieszkańca, są pewne dokumenty do przedłożenia dla nas, te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament mieszkańca będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
3: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
4: No to musi przynieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
2: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Wojna na Ukrainie nie zakończy się przed zimą. Putin żąda zbyt wiele. Wybory w niemieckiej Saksonii wygrywa skrajna prawica według Exit Poll. Byli piłkarze Legii Warszawa na boisku uczcili 110-lecie klubu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Nie ma szansy na pokój przed zimą, przekazał ukraiński prezydent. Powodują to niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania. Putin zapowiedział, że usiądzie do rozmów, jeśli Ukraina wycofa się ze swoich pozycji i odda Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Po misji pozostała więc wola kolejnych spotkań. Termin i miejsce trójstronnych rozmów ma zostać ustalony w najbliższym czasie. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, ale wciąż nie jest pewne, czy będzie mogła rządzić landem. Tak wynika z Exit Poll. O możliwych dalszych scenariuszach z Magdeburga nasz specjalny wysłannik Tomasz Rochowski.
2: Exit Poll dla telewizji ARD wskazuje, że AfD zdobyła 44,5% głosów, dla ZD, że 44% to miażdżące zwycięstwo, ale wcale nie jest pewne, czy taki wynik przełoży się na samodzielną większość. Projekcje wskazują, że Alternatywie może zabraknąć jednego mandatu. Równie dobrze Saksonią-Anhaltem może rządzić koalicja CDU, SPD i Zielonych z poparciem Die Linke. Po exit polach nie mamy więc odpowiedzi. Poznawać zaczniemy je pewnie wraz ze spływającymi wynikami. Te wyniki to na pewno jednak porażka CDU, która ma mniej niż 20%, a landem rządziła od ponad 20 lat.
0: Wrażenie robi frekwencja wyższa o 20 punktów procentowych niż 5 lat temu. Aż 80% uprawnionych Niemców w Saksonii-Anhalcie poszło do urn wyborczych. Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3 w setach. A ponad 70 byłych piłkarzy Legii Warszawa uczciło 110-lecie klubu. Na stadionie przy Łazienkowskiej rozegrali mecze w niestandardowym formacie 3x30 minut. Na boisku pojawili się przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski czy Łukasz Fabiański. Na ławce trenerskiej zasiedli m.in. obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz jego poprzednicy Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Andrzej Strejlał czy Paweł Janas.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Daria ze Śląska wraca z trzecim solowym albumem. Artystka jesienią ruszy w klubową trasę po ponad 20 miastach, żeby zaprezentować nowy materiał na żywo. Fani będą go mogli usłyszeć także w konińskim Oskardzie. Halo, co jest grane? To płyta o tym wszystkim, o co sami czasem boimy się zapytać. Daria ponownie zaprasza nas do świata szczerych i osobistych historii, jednak tym razem patrzy nieco szerzej. W przenikliwy i właściwy sobie sposób komentuje ludzkie słabości oraz absurdy rzeczywistości, których sama bywała częścią. Po premierze albumu w maju zapełniła warszawski klub Stodoła, a po sezonie letnich plenerowych występów ruszy w klubową trasę, na której znajdzie się także Konin. Na koncert zapraszamy 17 października o 19 do Domu Kultury Oskard.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 22 stopnie, tyle maksymalnie pokażą termometry jutro w Polsce. Jedynie na Podlasiu i na terenach podgórskich do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie trochę więcej przejaśnień. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.

0: Wytężeń tygodnia.
1: Dobry wieczór, Piotr Czmil witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na 2 godziny przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przypomnimy to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem też to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. To problem, który w wielu wielkopolskich gminach wciąż się powtarza. Niewłaściwe korzystanie z domowej kanalizacji i kratek ściekowych może prowadzić do poważnych awarii, zanieczyszczenia środowiska oraz wyższych opłat za usługi. Wrzucone do toalety śmieci nie znikają, lecz trafiają do lokalnych przepompowni i oczyszczalni ścieków, podkreślają urzędnicy z gminy Olszówka. Do SEDES-u pod żadnym pozorem nie należy wrzucać chusteczek nawilżanych, jednorazowych pieluszek, ręczników papierowych, podpasek ani tamponów. Przedmioty te nie rozpuszczają się w wodzie, co powoduje powstawanie zatorów i uniemożliwia prawidłowy przepływ. Równie niebezpieczne są patyczki higieniczne, waciki, gąbki i ścierki, które łączą się z innymi odpadami, doprowadzając do unieruchomienia urządzeń. Poważnym zagrożeniem są także tłuszcze, oleje oraz resztki jedzenia, które zapychają rury i przyciągają odpady. Z kolei żwirek dla zwierząt pęcznieje w wodzie, a gruz, piach i ziemia opadają na dno, niszcząc instalacje. Szczególną ostrożność należy zachować przy lekach i chemikaliach. Są one szkodliwe dla środowiska naturalnego. Równie istotną kwestią jest woda deszczowa z dachów, podjazdów czy rowów. Nie wolno jej odprowadzać do sieci sanitarnej. Jej nadmiar przeciąża oczyszczalnię, wypłukuje pożyteczne bakterie i niszczy biologiczne procesy oczyszczania ścieków. W konsekwencji dochodzi do kosztownych napraw pomp, a nawet zalewania ulic czy posesji. Za usunięcie awarii płacą wszyscy mieszkańcy. W muszli klozetowej powinny lądować wyłącznie papier toaletowy, ludzkie odchody oraz woda. Ponad 7 milionów złotych na modernizację Orlików. 3 gminy z powiatu konińskiego otrzymały rządowe dofinansowanie na remonty kompleksów sportowych w ramach programu modernizacji Orlików. Największe wsparcie w wysokości 1 000 000 złotych przyznano gminie Kleczew. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont i rozbudowę boiska, budowę pump tracku do jazdy na rolkach i rowerach oraz zewnętrznej siłowni. Gmina Krzymów otrzymała z kolei prawie 500 tysięcy złotych, a do gminy Rychwał trafią 223 tysiące. Decyzję o przyznaniu środków wręczono w Słupce. Rozwój sportowych, zainteresowanie dzieci i młodzieży wymaga bowiem odpowiedniej infrastruktury, podkreśla Ministerstwo Sportu. Wsparcie otrzymały także inne samorządy z regionu. Z powiatu kolskiego pieniądze przyznano miastu Koło 500 000 złotych oraz gminie Dąbie niemal taką samą kwotę. Gmina Przykona z powiatu tureckiego otrzymała 712 tysięcy, a powiat słupecki 412 tysięcy złotych. Dofinansowania trafiły również do samorządów z powiatów gnieźnieńskiego, śremskiego i wrzesińskiego. Łącznie wsparcie otrzymało 14 samorządów po naszej stronie Wielkopolski, które podzielą między siebie ponad 7 milionów złotych. W Koninie ruszają bezpłatne zajęcia z programowania. Click on, zamień swoje dziecko w bohatera przyszłości. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Stacjonarne warsztaty będą odbywać się przy ulicy Chopina 21G. Podczas zajęć młodzi uczestnicy będą uczyć się programowania z wykorzystaniem m.in. Minecrafta, Robloxa czy Pythona. Warsztaty mają rozwijać logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Program zajęć będzie dostosowany do wieku uczestników, a każde spotkanie potrwa 1,5 godziny. Zajęcia zaplanowano do połowy października. Odbędą się podczas kilku weekendów w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony clickon.edu.pl, informuje Urząd Miejski w Koninie. Ten projekt organizują giganci programowania. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz prezydenta miasta Konina Piotra Kortkowskiego. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia mają pokazać młodym ludziom, że komputer może być nie tylko źródłem rozrywki, ale również narzędziem do tworzenia, nauki i rozwijania umiejętności przydatnych w przyszłości. 2 ciekawe wydarzenia kulturalne czekają na mieszkańców regionu. W niedzielę 18 października amatorski teatr Kościuszki 13 z Turku wystawi komedię Amant w szafie. Spektakl będzie można zobaczyć w Miejskim Domu Kultury w Turku dwukrotnie. Najpierw o godzinie 18, potem o 20. Przedstawienie ma być pełną humoru propozycją dla miłośników teatru i lekkiej komedii. Warto już teraz zarezerwować sobie ten termin. Z kolei 5 września o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie koło Konia Lenina. Zaprasza na 15. edycję Narodowego Czytania. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki. W tegorocznej odsłonie wydarzenia uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Fragmenty dramatu zaprezentują przedstawiciele gminnych instytucji oraz czytelnicy Krzymowskiej Biblioteki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie chór Cantorum Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Narodowe Czytanie będzie więc nie tylko okazją do wspólnego spotkania z klasyką polskiej literatury, ale także do wysłuchania występu lokalnego zespołu. Organizatorzy zachęcają, by już dziś wpisać te dwa wydarzenia do kalendarza. Od 30 września w kinie Oskar będzie można oglądać nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. To kolejna filmowa adaptacja jednej z najważniejszych polskich powieści przedstawiającej historię miłości, ambicji i niespełnionych marzeń. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Drociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. Twórcy filmu przygotowali widowiskową oprawę obejmującą m.in. rozbudowaną scenografię i kostiumy nawiązujące do epoki. Akcja rozgrywa się w Warszawie pod koniec XIX wieku. W tej rzeczywistości losy bohaterów splatają się z miłością, intrygami, ambicjami oraz walką o pozycję społeczną. Centralną postacią pozostaje Stanisław Wokulski, którego uczucie do Izabeli Łęckiej staje się jednym z najważniejszych elementów opowieści. Nowa Lalka ma być produkcją zrealizowaną z dużym rozmachem i przedstawiać dobrze znaną historię w nowej filmowej odsłonie. Premiera w kinie Oskard zaplanowana jest na 30 września. A dużo wcześniej, bo już 3 września o godzinie 18 również w Centrum Kultury i Sztuki Oskard, ale w sali Kina Cafe, spotkanie z reżyserką Ewą Pytką, twórczynią filmu Julie Pirot, Piękno i Siła. To wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Kobiecych Wieczorów w Konińskim Oskardzie. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie będą prezentowane spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i zawodowych aktorów. Pierwszym wydarzeniem będzie premiera Pętli według Marka Chłaski. Spektakl zobaczymy 16 października o godzinie 19. Pętla to najnowsza realizacja Arkadiusza i Piotra Pachulskich, znanych m.in. z produkcji Łajza, Mistrz i Małgorzata oraz rok 1984. Twórcy sięgnęli po opowiadanie Marka Chłaski historię Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienie. Spektakl ma opowiadać o samotności, bezsilności, utracie i próbie znalezienia ratunku. Teatr dramatyczny zostanie połączony z elementami blues, rock, opery. Ważną częścią przedstawienia będzie muzyka zespołu Normalsi. Nie będzie ona jedynie tłem, ale elementem narracji, budującym emocje i znaczenie kolejnych scen. W spektaklu wystąpią także aktorzy związani ze scenami w Łodzi i w Warszawie. Rafał Dąbrowski, Dominika Liche i Marek Lipski. Zespół Normalsi tworzą z kolei Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Piotr Pachulski jest autorem muzyki oraz współautorem wraz z bratem tekstów piosenek. Adaptację i koncepcję widowiska przygotował Arkadiusz Pachulski. Reżyserem jest Przemysław Redkowski, który razem z Arkadiuszem Pachulskim odpowiada również za scenografię. Bilety można kupić w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz przez internet. 26 września odbędzie się drugi rowerowy dzień turystyki na ziemi konińskiej. Wydarzenie zaplanowano w ramach wielkopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, rowerzystów oraz wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i lokalnego krajoznawstwa. Niedawno rozpoczęły się zapisy. Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób, a opłata wpisowa to symboliczne 10 zł. W ramach wydarzenia zaplanowano 22-kilometrową trasę rowerową. Na uczestników czekać będą również ciepłe posiłek i ognisko. Jedną z atrakcji będzie 30-minutowy rejs tramwajem wodnym Pociejewo. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do udziału i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do poznawania walorów turystycznych ziemi konińskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej turystyka.konin.pl. I jeszcze przypomnienie. Jutro, 1 września, w godzinach od 16 do 19 warto odwiedzić Konińskie Centrum Kultury, zarówno główną siedzibę w centrum miasta przy Placu Niepodległości, jak i małą scenę, czyli dawny MDEK przy ulicy Przemysłowej. Odbędą się tam bowiem dni otwarte.
0: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Nowy pojazd dla uczniów tuż przed rozpoczęciem nauki. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie ma nowego busa do przewozu uczniów. Renault Trafic Kombi zastąpił wysłużonego Forda Transita, który miał na liczniku ponad 200 tysięcy kilometrów. Nowy pojazd ma zapewnić bezpieczny i wygodny transport do szkoły, a także ułatwić udział w wycieczkach, zawodach sportowych i innych wydarzeniach poza placówką. Samochód został przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich. Nowe rozwiązania pozytywnie oceniają dyrekcja ośrodka oraz kierowca, który na co dzień będzie zajmował się obsługą pojazdu. Kluczyki do auta przekazał mu zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Zakup nowego busa okazał się również tańszy niż początkowo zakładano. Miasto przygotowywało się na wydatek w wysokości około 225 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ostateczna cena pojazdu wyniosła 155 tysięcy z miejskiego budżetu, pochodziło niespełna 70 tysięcy. Nowy bus ma służyć uczniom podczas codziennych dojazdów oraz wyjazdów związanych z nauką, sportem i rekreacją. Użytkownikom pojazdu życzymy bezpiecznych podróży i szerokiej drogi. Jutro we wschodniej Wielkopolsce odbędą się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana. W kole burmistrz Krzysztof Witkowski zaprasza mieszkańców na uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 13 na dworcu PKP. Zostaną tam złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny jadący z Krotoszyna. O 13.30 zaplanowano złożenie wiązanek na zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym przy ulicy Poniatowskiego. W Koninie uroczystości rocznicowe organizuje prezydent Piotr Korytkowski. O godzinie 16 delegacje i mieszkańcy spotkają się przy pomniku pomordowanych za parkiem miejskim przy ulicy Nadrzecznej, a zbiórkę pocztów sztandarowych zaplanowano na 15.30. I zmieniamy temat. W sobotę odbędzie się kolejne ciekawe wydarzenie kulturalne w gminie Kazimierz Biskupi. Stowarzyszenie Koło Pałacowe Posada zaprasza na podsumowanie projektu Od Wierusza do Wierusza. Spotkanie rozpocznie się o 17 w Pałacu w Posadzie, czyli filii Gminnego Ośrodka Kultury z Kazimierza Biskupiego. W programie przewidziano koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego imienia Witolda Freemana z Konina. Jesienią też można wyplatać wianki. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie organizuje wyjątkowe warsztaty florystyczne pod hasłem Wianki i kompozycje jesienne. Wydarzenie zaplanowano na środę 30 września na godzinę 17 w sali malanowskiego CKIBP. Podczas tych zajęć będzie można własnoręcznie stworzyć efektowne dekoracje w klimacie nadchodzącej jesieni. Spotkanie poprowadzi doświadczona florystka Patrycja Topieralska-Pakuła. Oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia. Istnieje także opcja udziału młodszego dziecka pod warunkiem, że przyjdzie razem z rodzicem. W takim przypadku uczestnicy wykonają wspólnie jeden wianek lub jedną kompozycję. Wszyscy zainteresowani udziałem powinni wcześniej zarezerwować swoje miejsce. Zapisy na to wydarzenie prowadzi bezpośrednio Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim, która mieści się tam przy ulicy Kaliskiej. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie placówki oraz telefonicznie. Dla wielu osób tego rodzaju spotkanie może pokazać, że z roślinności schyłku lata można stworzyć nie tylko dożynkowe wieńce. 12 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Łężynie odbędzie się festyn rodzinny Międzypokoleniowa Integracja Mieszkańców Konina. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Łężyna rozpocznie się o godzinie 15. To propozycja dla całych rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne dzieci z przedszkola nr 14 w Koninie, uczniów szkoły podstawowej nr 11 oraz artystów z Konińskiego Centrum Kultury. Zaprezentują się także członkowie Dancing Dreams Łężyn. Nie zabraknie również warsztatów kreatywnych i ekologicznych, a także zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali również animacje dla najmłodszych, gry i konkursy z nagrodami oraz dmuchane urządzenia. Na uczestników czekać będą wata cukrowa i popcorn. Festyn będzie także okazją do wspólnego poczęstunku. Przewidziano ciasto oraz kiełbaski. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Konina do wspólnego spędzania sobotniego popołudnia, poznania sąsiadów i integracji osób w różnym wieku. Festyn Międzypokoleniowa Integracja Mieszkańców Konina odbędzie się 12 września na stadionie Mosir w Łężynie, a początek zaplanowano na godzinę 15. Projekt jest współfinansowany przez miasto Konin. 11 nauczycieli ze szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez powiat koniński otrzymało stopień nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania awansu oraz ślubowanie odbyły się w starostwie powiatowym w Koninie. W uroczystości uczestniczyli m.in. starosta Koniński Katarzyna Fryza, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żanetta Matelewska-Gut, radni Elżbieta Raźna i Szymon Stankiewicz oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Mirosław Sip. Wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w minionym już roku szkolnym złożyło 11 osób z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Są to Rafał Starzyński, Agnieszka Czapla, Kinga Pawlak i Ewa Adamczyk. Z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie awans uzyskały Dorota Kasprzyk, Marta Cieślak i Patrycja Janiak. Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Natalia Woźniak i Agnieszka Ozimińska. Natomiast z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Klaudia Krawczyk i Natalia Wojtasik. Aby otrzymać awans, nauczyciele musieli odbyć staż, uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Wszyscy wnioskodawcy spełnili wymagane kryteria. Zbiórka na powrót obrazu Friedricha Kunitzera do osób regionu konińskiego. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci Friedhof prowadzi zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie do Wielkopolski Wschodniej obrazu Portret Matki autorstwa Friedricha Kunitzera. Dzieło przedstawiające Emmę z Gutknechtów Kunitzer może wrócić w rodzinne strony artysty. Obraz wystawiono na sprzedaż w galerii w Niemczech. Jego cena wynosi 1350 euro, do czego trzeba doliczyć koszt przesyłki do Polski. Friedrich Kunitzer urodził się w 1907 roku w Przedczu, niedaleko Koła. Był synem Emila, kantora i nauczyciela, oraz Emmy z Gutknechtów. Po maturze zdanej w Łodzi studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1930 roku wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał u polskiego malarza Józefa Pankiewicza. Rodzina Kunitzerów przez kilka pokoleń była związana z terenami Wielkopolski Wschodniej i historią osadnictwa holenderskiego. Obraz ma przypomnieć o dawnych mieszkańcach regionu oraz jego wielokulturowej przeszłości, w której żyli m.in. Polacy, Niemcy i Żydzi. Portret matki był reprodukowany w katalogach i publikacjach. Organizatorzy zbiórki obawiają się jednak, że jeśli nie uda się go kupić, dzieło może trafić do prywatnej kolekcji i stać się niedostępne. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem platformy pomagam.pl. Urzędnicy z gminy Kościelec ostrzegają mieszkańców przed prywatnymi akwizytorami, którzy odwiedzają domy i oferują usługi związane z programem Czyste Powietrze. Chodzi o firmy proponujące wymianę pieców lub termomodernizację budynków. Samorząd jednocześnie podkreśla, że osoby te w żaden sposób nie reprezentują urzędu ani nie współpracują z lokalnymi władzami. Ostrzeżenie wydano w związku z rosnącą liczbą zgłoszeń od mieszkańców. Urząd Gminy w Kościelcu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, czujności oraz rozwagę przed podpisaniem jakichkolwiek umów czy podjęciem decyzji o współpracy z takimi przedsiębiorcami. Władze przypominają jednocześnie, że w Urzędzie Gminy cały czas działa oficjalny punkt konsultacyjno-informacyjny. Każdy zainteresowany udziałem w programie Czyste Powietrze może uzyskać tam rzetelną wiedzę oraz bezpłatne wsparcie przy dopełnieniu wszelkich formalności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości urzędnicy proszą o bezpośredni kontakt telefoniczny z gminą pod numerem 63 27 16 222, wewnętrzny 145 lub pod numerem komórkowym 665 051 513. Kurendę w tej sprawie podpisał wójt Dariusz Ostrowski.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Nawet 200 ciężarówek mniej przejechało dotychczas przez miasto Koło dzięki wykorzystaniu ciepła geotermalnego. Jak wynika z informacji przedstawionych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, od uruchomienia geotermii w Kole wyraźnie zmniejszyło się zużycie węgla i biomasy. W tym roku spalono prawie 2000 ton węgla oraz około 1000 ton biomasy mniej. Mniejszy transport paliw oznacza również mniejsze obciążenie miejskich ulic i ograniczenie emisji związanej z przejazdami ciężarówek. Podczas sesji radni zapoznali się z wynikami ekonomiczno-finansowymi miejskich spółek, w tym właśnie geotermii Koło. Był to ważny okres dla firmy, ponieważ ciepłownia weszła w pełną, zarówno proceduralną, jak i techniczną eksploatację złoża. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły niespełna 29 milionów złotych, a wszystkie koszty przekroczyły 35 milionów 211 tysięcy. Na wynik wpłynęły m.in. problemy z zatłaczaniem wody do skał. Wzrastające ciśnienie oraz powstający osad ograniczały możliwości produkcyjne instalacji. Spółka przeprowadziła jednak kompleksowe działanie i obecnie geotermia funkcjonuje już stabilnie, ale do tego czasu brakującą moc uzupełnianą węglem oraz biomasą, co wymagało dodatkowych zakupów. Obecnie ponad połowa ciepła w miejskim systemie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od maja do produkcji ciepła nie wykorzystano już ani węgla, ani biomasy. Całość energii w okresie letnim pochodzi z kolskiej geotermii. W szpitalu w Słupcy po raz pierwszy przeprowadzono zabieg usunięcia śledziony metodą laparoskopową. Splenektomie były wykonywane w placówce już wcześniej, jednak dotąd stosowano wyłącznie metodę klasyczną. Operacja była konieczna z powodu zawału śledziony, czyli jej niedokrwienia wynikającego z zaburzeń dopływu krwi. Tym razem lekarze zastosowali technikę mało inwazyjną. Zabieg laparoskopowy wykonuje się przez niewielkie nacięcia, wykorzystując kamerę oraz specjalistyczne narzędzia. Takie rozwiązanie wiąże się z mniejszym urazem operacyjnym i może pozwolić pacjentowi na szybszą rekonwalescencję. Wprowadzenie tej metody jest kolejnym etapem rozwoju chirurgii małoinwazyjnej w szpitalu w Słupce. Sukces zabiegu był możliwy dzięki współpracy całego zespołu operacyjnego i anestezjologicznego. Operację przeprowadził operator Michał Gamrat przy asyście lekarskiej Katarzyny Mencel. W zespole instrumentariuszek znalazły się Agnieszka Dominiczak, Magdalena Maciejewska i Alicja Matuszek. Za znieczulenie odpowiadał anestezjolog Witold Frickowski, a pielęgniarką anestezjologiczną była Alina Bydłowska. Pacjentowi, który w słupeckim szpitalu przeszedł jako pierwszy zabieg tą metodą, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Odliczamy czas do Nocy Kultury. Ponad 60 artystów z Konina i różnych części Polski zaprezentuje swoje prace podczas niepowtarzalnego Targu Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 11 i 12 września w Domu Kultury Oskard w Koninie. Targ będzie można odwiedzić w piątek i w sobotę w godzinach od 19 do 23. Wstęp jest bezpłatny. Na wystawców czekają nowoczesne przestrzenie Oskardu. Wśród zaproszonych twórców są artyści nie tylko z Konina, ale także m.in. z Malborka, Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia, Szczecina, Gdańska i Poznania. Organizatorzy zapowiadają zarówno twórców znanych z poprzednich edycji, jak i wiele nowych osób. Oferta artystyczna będzie bardzo różnorodna. Na stoiskach znajdą się m.in. obrazy, grafiki, plakaty, ceramika, biżuteria oraz fotografie. Targ ma być nie tylko okazją do obejrzenia prac, ale również do bezpośredniego kontaktu z artystami i rozmów o ich twórczości. Odwiedzający będą mogli także kupić wybrane dzieła i zabrać je ze sobą do domu. Powtarzalny Targ Sztuki od kilku lat jest częścią Nocy Kultury organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wydarzenie ma łączyć prezentacje sztuki, spotkania i rozmowy oraz tworzyć przestrzeń do artystycznych inspiracji. Dom Kultury Oskard mieści się przy alejach 1 maja. Szczegółowy program całej tegorocznej Nocy Kultury dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Będą bowiem także koncerty i różne inne wydarzenia. Plan ogólny gminy Krzymów nie został uchwalony podczas ostatniej sesji Rad Gminy. Kilka dni wcześniej zakończyły się konsultacje społeczne, w których zgłoszono ponad 80 wniosków o zmiany. Do samorządów wpłynęło także pismo mieszkańców dotyczące planowanych stref górnictwa. W związku z liczbą uwag radni zdecydowali o wycofaniu punktu dotyczącego uchwalenia dokumentu z porządku obrad. Projekt wymaga ponownej analizy po wprowadzeniu zmian, ma zostać jeszcze raz zaopiniowany i wyłożony do publicznego wglądu, a następnie przejść kolejne konsultacje i uzgodnienia z właściwymi instytucjami. Temat planowanych stref górnictwa powrócił podczas wolnych wniosków i interpelacji w imieniu mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości Spotażnik, Ignacewa i Bolesławowa wystąpiła Mirosława Kowalska. Apelowała o całkowite usunięcie stref górnictwa, które obejmują ponad 70 hektarów i sąsiadują z zabudową mieszkaniową oraz zagrodową. Mieszkańcy obawiają się m.in. hałasu, zapylenia, większego ruchu ciężarówek, niszczenia dróg, zagrożeń dla pieszych, wpływu wydobycia na zdrowie i spadku wartości nieruchomości. Podkreślają też walory krajobrazowe okolic Złotej Góry. Wójt Danuta Mazur zapowiedziała ograniczenie zapisów dotyczących wyrobisk i ponowne przygotowanie projektu. Zapewniała, że interes mieszkańców będzie traktowany priorytetowo. Na sesji pojawił się również inny kontrowersyjny temat o problemach z hałasem, odorem i planowaną biogazownią, mówili mieszkańcy brzesińskich Holendrów. 3 września o godzinie 17 w Centrum Kultury w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia wyników kompleksowej analizy organizacji i finansowania szkół w gminie, przygotowanej przez specjalistów. Jej autorzy zaprezentują najważniejsze wnioski, odpowiedzą na pytania i wezmą udział w dyskusji. Jednym z wniosków analizy jest wskazanie, że 3 z 5 szkół w gminie powinny zostać zlikwidowane. Burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski zaznacza jednak, że nie jest to jego stwierdzenie, lecz jeden z wniosków opracowania przygotowanego przez ekspertów. Pełny dokument jest już dostępny dla mieszkańców, między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleczew. Debata ma pomóc odpowiedzieć na pytania o przyszłość szkół. Chodzi między innymi o to, czy likwidacja placówek jest jedynym rozwiązaniem oraz czy możliwe jest stworzenie takiego modelu funkcjonowania oświaty, który będzie racjonalny pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Samorząd stoi przed wyzwaniem związanym ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. Władze gminy chcą, aby decyzje dotyczące przyszłości placówek były poprzedzone otwartą dyskusją z mieszkańcami. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy zainteresowani przyszłością dzieci i szkół w gminie. Do listopada z Szołajdów w gminie Chodów mają zostać usunięte niebezpieczne odpady z nielegalnego składowiska. W tym miesiącu gmina wybrała wykonawcę tego zadania. Zajmie się nim konsorcjum 4 firm z Kielc, Gdańska, Konina i Wojkowic. Koszt prac przekroczy 1 700 000 zł, jednak aż 99% tej kwoty pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorząd dołoży z własnego budżetu jedynie niewielką część pieniędzy. Sprawa może znaleźć finał po wielu latach od wykrycia składowiska. W 2019 mieszkańcy zauważyli, że na jedną z działek trafiają beczki z nieznanymi substancjami. Część pojemników zakopano, a inne ukryto w budynkach gospodarczych. Wstępne badania wykazały około 200 metrów sześciennych niebezpiecznych substancji, w tym rakotwórczy benzen oraz trichlorek fosforylu, który może powodować działanie paralityczno-drgawkowe. Mieszkańcy okolicy zgłaszali bóle głowy i nudności. Teren jest stale monitorowany, ale dotąd nie wykryto skażenia powietrza ani wody. Gmina nie mogła wcześniej samodzielnie usunąć odpadów ze względu na ograniczony budżet. Na początku roku podpisano z NFOŚ IGW umowę o dofinansowanie. Właściciel działki przebywa w więzieniu. Gmina i fundusz zamierzają dochodzić od niego zwrotu kosztów utylizacji odpadów. Jutro początek nowego roku szkolnego. 1 września w południe oficjalne miejskie uroczystości w Koninie rozpoczną się na 5. osiedlu w 2. liceum. Tymczasem już w ostatnich dniach wakacji wielkopolscy policjanci kontrolowali drogi dojazdowe do szkół. Zwracano uwagę zwłaszcza na widoczność i czytelność znaków, stan nawierzchni, a także urządzenia poprawiające bezpieczeństwo, tak jak barierki oddzielające chodniki od ulic. W pierwszych dniach szkoły w wielu placówkach oświatowych możemy spodziewać się wizyty mundurowych, którzy będą przypominać młodzieży podstawowe przepisy ruchu drogowego. Lekarka Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w Koninie zwraca z kolei uwagę na 2 ważne szczegóły. Tornistry, zwłaszcza najmłodszych uczniów, nie powinny być przeładowane. Nie wkładajmy dzieciom do plecaków zbędnych rzeczy. Zbyt duży ciężar może skutkować wadą postawy. Lekarka apeluje też, by wyposażyć młodzież w drugie śniadanie. Najlepsze jest to przyrządzone w domu, na przykład ciemne pieczywo z dodatkiem warzyw i innych produktów, które nie są pustymi kaloriami. Wielkopolski sanepid natomiast wskazuje na różnego rodzaju zagrożenia, wśród nich używki, po które wciąż sięgają grupy młodych mieszkańców naszego województwa. Przed rokiem Wielkopolska była w gronie tych regionów kraju, gdzie doszło do największej liczby zatruci dopalaczami. Odnotowano u nas ponad 70 tego typu przypadków. Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Miejsca wymagające poprawy były wybierane przez członków organizacji Rowerowy Konin wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i znajdują się one w różnych częściach Konina. Jedną z pierwszych zmian przeprowadzono na rondzie doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wyzwolenia oraz Południowej. Wyznaczono tam nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów bez konieczności zsiadania z jednośladu czy korzystania z jezdni. Zmiany poprawiły również połączenie trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz z ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Przy okazji wyznaczenia nowych przejazdów usunięto także wystające krawężniki, które utrudniały przejazd, oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. To pierwsza z lokalizacji objętych zmianami. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów. To łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dziś miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki. Konińscy strażnicy miejscy kontrolują rodzinne ogrody działkowe i sprawdzają, kto pozostaje na ich terenie przez cały rok. Działania prowadzone są wspólnie m.in. z zarządem Rotu Hutnik. Ich celem jest przede wszystkim dotarcie do osób, które zbliżającą się jesienią i zimą mogą potrzebować pomocy lub dodatkowego wsparcia. Lato dobiega końca, dlatego większość działkowców wkrótce wróci do swoich domów i codziennych obowiązków. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości. Dla części osób działka stała się miejscem stałego pobytu i właśnie tam spędzają cały rok. Strażnicy chcą ustalić, kto pozostaje w ogrodach również w okresie jesienno-zimowym. Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt przebywania na działkach, ale również na sytuację osób, które tam mieszkają. Sprawdzają, czy nie potrzebują one pomocy lub wsparcia ze strony odpowiednich służb i instytucji. Straż Miejska w Koninie podkreśla, że prowadzone kontrole mają przede wszystkim charakter pomocowy. Chodzi o to, by odpowiednio wcześnie rozpoznać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i w razie konieczności skierować do nich właściwe wsparcie. Senatoryjna wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o godzinie 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. Teraz spodziewamy się kolejnego sukcesu. Kinomaniaków w Koninie czeka wyjątkowy seans w Oskardzie. W niedzielę o godzinie 17.15 widzowie będą mogli obejrzeć dramat psychologiczny Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach retrospektywnego cyklu pod nazwą Wajda Rewizje. Ten film przeszedł do historii polskiej kinematografii m.in. ze względu na ekranowy debiut cenionej aktorki Stanisławy Celińskiej, której na ekranie partneruje Daniel Olbrychski. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do przypomnienia jednego z najbardziej gorzkich dzieł polskiego reżysera, skupiającego się na problematyce głębokiej powojennej traumy. Akcja obrazu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w wyzwolonym przez wojska amerykańskie obozie koncentracyjnym, przekształconym w obóz dla przejściowo wysiedlonych. Główny bohater Tadeusz, wzorowany na postaci pisarza Tadeusza Borowskiego, poznaje tam młodą Żydówkę Ninę. Mimo pragnienia odbudowania swojego życia i odnalezienia miłości, tragiczne doświadczenia przeszłości oraz prześladowcze poczucie klęski nie pozwalają bohaterom uciec przed okrutnym przeznaczeniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rodzinnej klasyki na ten głęboki i pełen emocji seans w konińskim kinie Oskard. Dziś drzwi otwarte w KCK. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z instruktorami w dwóch miejscach. Na dużej scenie przy Placu Niepodległości 1 oraz na małej scenie przy ulicy Przemysłowej 3D. W obu budynkach na zainteresowanych czekać będą prowadzący zajęcia artystyczne w nowym sezonie 2026-27. Drzwi otwarte zaplanowano od godziny 16 do 19. To okazja przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej Konińskiego Centrum Kultury. Będzie można porozmawiać z instruktorami, poznać szczegóły poszczególnych zajęć, a także sprawdzić w praktyce, które artystyczne aktywności mogą najbardziej zainteresować młodych uczestników. Stałe zajęcia będą prowadzone od września do czerwca, czyli przez cały sezon artystyczny. Oferta skierowana jest do przyszłych małych i młodych artystów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Organizatorzy zachęcają, by przed spotkaniem zapoznać zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury w zakładce Strefa Kultury, Edukacja Artystyczna. Tam można przygotować się do rozmowy z instruktorami i sprawdzić propozycje zajęć na nowy sezon. A jedną z ciekawszych propozycji, która nie jest związana ani z tańcem, ani ze śpiewaniem, graniem na instrumentach czy malowaniem obrazów, są zajęcia filmowe AKF Muza. Amatorski klub filmowy zaprasza chętnych od 15 roku życia, ale można grać nie tylko w filmach. KCK prowadzi także szereg zajęć teatralnych. Dzisiejszy symbolicznie, a praktycznie jutrzejszy powrót dzieci do szkół to spore wyzwanie. Jednak eksperci z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina podkreślają, że proces ten nie musi wiązać się ze stresem. Kluczem do udanego startu w nowy rok szkolny jest spokojna atmosfera w domu, odpowiednia organizacja oraz zaangażowanie rodziców na każdym etapie przygotowań. Lekarze radzą, by tornistry miały usztywniane plecy i odpowiednią wagę, tak by chronić kręgosłup przed wadami postawy. Istotną rolę odgrywa też domowa przestrzeń. Uporządkowane biurko ułatwia naukę, a czas spędzony przed komputerem powinien być wyraźnie kontrolowany. PPOZ kładzie także duży nacisk na zdrowy styl życia. Rygorystyczne przestrzeganie obowiązku jedzenia śniadań, unikanie słodzonych napojów i przekąsek oraz regularne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Dopełnieniem prawidłowego rozwoju jest odpowiednia ilość snu w przewietrzonym pokoju, bez obecności smartfonów i telewizorów. Najważniejszą wartością w procesie adaptacji pozostaje jednak stała obecność oraz poświęcony czas ze strony rodziców. Budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie pozwala dzieciom bezpiecznie mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami oraz presją rówieśniczą, wyjaśniają konińscy lekarze. W piątek o godzinie 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino Konesera. Widzowie zobaczą tym razem Obcego, najnowszą ekranizację słynnej francuskiej powieści XX wieku. Produkcję wyreżyserował François Ozon, twórca takich tytułów jak Osiem kobiet czy Podwójny kochanek. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Pokaz zaplanowano w kameralnej przestrzeni Kina Café, gdzie publiczność może zamawiać napoje oraz przekąski serwowane przez nowego partnera tego projektu. Obraz, który będzie można zobaczyć na ekranie, opowiada historię skromnego urzędnika, którego codzienności nie burzy nawet śmierć matki. Sytuacja ulega gwałtownej zmianie po tragicznym zdarzeniu na upalnej plaży. Twórcy zastosowali czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasyki kinematografii oraz oszczędne dialogi. Każde spotkanie w ramach Kina Konesera w Konińskim Oskardzie rozpoczyna słowo wstępne i komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji organizatorzy zapraszają jak zawsze do dyskusji, czyli wspólnej wymiany refleksji oraz wrażeń z obejrzanego dzieła. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Za przygotowanie nowoczesnej ekspozycji w gmachu powstającym u podnóża wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu odpowiada prywatna firma. Zawarcie kontraktu stanowi kluczowy krok formalny, który przybliża wykonawców do otwarcia placówki w 2028 roku, kiedy przypada 110. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu. Wystawa przedstawi niemal 200 lat dążeń mieszkańców regionu do odzyskania niepodległości. Twórcy zapowiadają zrównoważoną narrację, w której nowoczesne multimedia i technologie muzealne będą stanowić stonowane tło dla oryginalnych pamiątek. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą blisko 2000 autentycznych eksponatów i świadectw historycznych. Siedziba muzeum zlokalizowana jest obok cmentarza zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa m.in. pierwszy dowódca zrywu, generał Stanisław Taczak. Dodatkowo placówka w porozumieniu z archidiecezją poznańską przejmie zarząd nad kryptą zasłużonych Wielkopolan i udostępni ją dla zwiedzających. W krypcie spoczywają szczątki wybitnych postaci historycznych, w tym Józefa Wybickiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000.

wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego po kilkumiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu placówki. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z X wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. Modernizacja objęła również przebudowę holu, sklepu muzealnego oraz utworzenie kawiarni z widokiem na jezioro Lednica. Dyrektor placówki Andrzej Kowalczyk zapowiada dalszy rozwój instytucji, która ma stać się wiodącym w kraju centrum wiedzy o początkach państwowości polskiej. Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i zgromadzi mieszkańców oraz gości na wspólnej, rodzinnej zabawie. W programie przewidziano rozstrzygnięcie finału turnieju sołectw oraz zmagania w ramach zawodów strażackich dla grup Old Boy. Bogata strefa kulinarna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich zaoferuje darmową degustację potraw ziemniaczanych. Przeprowadzone zostaną też 3 konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, na największą bulwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja Disco na salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod gołym niebem poprowadzi DJ Arvi, czyli Arkadiusz Wit. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału całe rodziny i zapowiadają wyjątkowo smaczne oraz muzyczne święto. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma 2 stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim 1 strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110.
Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę 16 września odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie.

0: będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia nastawionego na dialog oraz współtworzenie obszarów miejskich przyjaznych zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia. Kierowcy, przypominamy, że od jutra, szczególnie między godziną 7 a 8 rano, w wielu miejscach, na przykład na ulicy 11 listopada w Koninie, będzie tłoczno. Po 2 miesiącach przerwy znów musimy przyzwyczaić się do widoku rodziców, którzy samochodami podwożą młodzież do szkół. W najbliższych dniach w tych miejscach będzie więcej policyjnych patroli. Jedźmy tak, by nie śpieszyć się i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Jak w przyszłym roku zmieni się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie? Ta prestiżowa dla naszego miasta impreza istnieje pod różnymi nazwami od 1979 roku. Władze Konina chcą poznać, jaki ten festiwal jest w naszych oczach. Stąd internetowa ankieta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu Konińskie Centrum Kultury będzie mogło zaplanować kierunki, w których naszym zdaniem powinna rozwijać się ta impreza. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników instytucji edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. 6 pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musiali-Kurbaniak i Łukasz Świątek ze szkoły podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze szkoły w Liścu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach regionu. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński czy miasto Konin. Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 20. plenerze malarskim Malowniczy Malanów. To doskonała okazja, aby spędzić czas twórczo, odkryć radość malowania i spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Szkole Podstawowej w Miłaczewie, potem w tym miejscu przewidziano wernisaż poplenerowych prac. Twórcy wciąż jeszcze mogą się zgłaszać.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 złotych na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 złotych, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remonty zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
2: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
3: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 milionów złotych. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pump tracki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
0: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Rychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-22 miało dojść do przekazania co najmniej 100 000 złotych w zamian za bezprawne wywieranie wpływu wpływu na decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych. Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbom wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata. Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy ambulans. Intensywna eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku czwartego podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
4: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuję o kolejny, czwarty zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
0: mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, została 1097 osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowo. Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na zatorzu. Z basenu przy 3 liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00. Ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczeństwo na użytkowanie, ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie, tam wystąpią babskie granie oraz guzowianki. Tego samego dnia w Sąpolnie święto plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One. Można już zapisywać się na bezpłatne kursy i szkolenia organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie. Oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć kwalifikacje lub lepiej przygotować się do zmieniających potrzeb rynku pracy. Wśród dostępnych kursów znalazły się m.in. szkolenia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, czyli spawania metodą MAG, a także magazynowania. Nowością jest kurs Od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. Natomiast od 1 października do oferty dołączy szkolenie z obsługi obrabiarek CNC. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Wszystkie kursy i szkolenia są bezpłatne. Ich organizacja jest możliwa dzięki projektowi Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. transformacji. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić się jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Dodajmy, że z tej oferty mogą skorzystać osoby w różnym wieku. Warunkiem jest to, by mieszkać lub tylko pracować na terenie powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego lub słupeckiego. Nie ma obecnie zmian w terminie zakończenia budowy wschodniego mostu w ciągu trasy warszawskiej w Koninie, zapewniają władze miasta. Inwestycja ma być gotowa do końca kwietnia 2027 roku. Jak na razie nie podpisano żadnego aneksu wydłużającego ten termin. Miasto oczekuje jednak, że tempo prac zostanie zwiększone. Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich spotkali się niedawno z wykonawcą, by omówić kwestie związane z realizacją inwestycji. ZDM uzgodnił z firmą, że obecny harmonogram, w tym plan wydatkowania środków, nie jest zagrożony. Kończy się palowanie, a wykonawca ma wkrótce przejść do kolejnych etapów prac. Przygotowywana jest również konstrukcja stalowa. Wcześniej pojawiły się z nią problemy, ale zostały one już rozwiązane. Władze miasta dementują także informacje o rzekomych problemach finansowych wykonawcy i możliwości upadłości tej firmy. Podczas spotkania, jak podał Przegląd Koniński, prezes spółki miał zapewnić, że taka sytuacja nie występuje. Najwięcej prac powinno zostać wykonanych przed najbliższą zimą. Miasto liczy na przyspieszenie robót, ale na razie nie planuje podejmowania kroków prawnych wobec wykonawcy. Kluczowe jest również wykorzystanie w tym roku pełnej kwoty przyznanej dotacji. Władze Konina podkreślają, że w przypadku ewentualnych problemów wykonawcy lepszym rozwiązaniem może być porozumienie i ewentualne przesunięcie terminu o kilka miesięcy niż zerwanie umowy i wybór nowej firmy, co mogłoby oznaczać większe koszty i dalsze opóźnienia. Do 8 września potrwa ogólnopolska kampania edukacyjna Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Akcję prowadzi Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską. O kampanii informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w sezonie jesienno-zimowym oraz promowanie szczepień ochronnych, które należą do najskuteczniejszych sposobów ograniczania ryzyka zachorowania i powikłań. Szczególną uwagę organizatorzy kierują do seniorów, ponieważ są oni bardziej narażeni na ciężki przebieg infekcji i związane z nimi komplikacje. Jesień i zima to czas zwiększonej liczby zachorowań na infekcje sezonowe, dlatego działania profilaktyczne warto rozpocząć odpowiednio wcześnie. Kampania przypomina, że ochrona zdrowia to nie tylko szczepienia, ale również przestrzeganie zasad higieny, uważne obserwowanie objawów infekcji, właściwe reagowanie na pogorszenie stanu zdrowia oraz korzystanie z pomocy medycznej. Jednym z tematów kampanii będzie także możliwość szczepienia w aptekach. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej są one dodatkowym, łatwo dostępnym miejscem, gdzie szczepienia mogą wykonywać uprawnieni farmaceuci. Organizatorzy chcą w ten sposób ułatwić seniorom dostęp do informacji i zachęcić ich do korzystania z dostępnych metod ochrony przed chorobami zakaźnymi. Mieszkańcy gminy Kawęczyn mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu Rozwijamy Usługi Społeczne. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Nabór będzie prowadzony również w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Pomoc przewidziano dla 98 mieszkańców, 58 kobiet i 40 mężczyzn. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, niesamodzielnych z powodu stanu zdrowia albo niepełnosprawności, potrzebujących opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a także mających utrudniony dostęp do usług społecznych. Z projektu mogą skorzystać również osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy, m.in. logopedy, psychologa lub fizjoterapeuty. Wśród uczestników znajdą się 43 osoby z niepełnosprawnościami, 25 osób niesamodzielnych oraz 30 osób powyżej 60 roku życia, które zostaną objęte działalnością Klubu Aktywnego Seniora. Projekt obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze, opiekę w domu uczestnika, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie i prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora, zapewniającego zajęcia aktywizacyjne i integracyjne. Mieszkańcy Konina mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta na lata 2020-2034. Odnowiony dokument jest już gotowy, a trwające konsultacje społeczne mają pomóc w jego ostatecznym kształcie. Uwagi można przekazywać do 25 września. Opinie mieszkańców przyjmowane są na kilka sposobów. Można skorzystać z formularza konsultacyjnego, przesłać swoje uwagi pocztą elektroniczną, przekazać je telefonicznie lub złożyć w formie papierowej. Dzięki temu w konsultacjach mogą uczestniczyć osoby korzystające zarówno z tradycyjnych, jak i elektronicznych form kontaktu. Zaplanowano również kolejne spotkanie konsultacyjne. Odbędzie się ono 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie przy Placu Wolności w sali 301. Będzie to okazja do zapoznania się z założeniami projektu oraz przedstawienia własnych opinii i propozycji. Strategia ma wskazywać najważniejsze kierunki rozwoju Konina na kolejne lata. Dokument będzie więc dotyczył przyszłości miasta i działań, które mają wyznaczać jego rozwój do 2034 roku. Władze Konina zachęcają mieszkańców do zapoznania się z projektem i do aktywnego udziału w konsultacjach. Zgłaszane uwagi i propozycje mogą pomóc w przygotowaniu dokumentu odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności. Członkowie stowarzyszenia Razem dla Łężyna apelują do mieszkańców, szczególnie młodych, o szanowanie i dbanie o zielony zakątek. To miejsce zostało stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i ma służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby pozostawało czyste, zielone i bezpieczne. Na terenie obiektu ustawiono w wielu miejscach kosze do segregacji odpadów. Organizatorzy proszą, aby korzystać z nich i nie zostawiać butelek, papierków ani innych śmieci. Apelują również o niedeptanie zieleni oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów, które potrzebują czasu, aby rosnąć. Szczególna prośba skierowana jest do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nie powinni oni jeździć po scenie, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Na terenie zielonego zakątka obowiązuje także regulamin korzystania z obiektu, którego należy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki. Teren jest objęty monitoringiem, dlatego w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie nagrań i ustalenie przebiegu zdarzeń. Członkowie stowarzyszenia regularnie sprzątają teren i zbierają pozostawione odpady. Apelują, aby każdy zabierał ze sobą to, co przyniósł, dzięki czemu pracy związanej z porządkowaniem będzie mniej. Zielony zakątek jest wspólnym dobrem mieszkańców stworzonym ze środków konińskiego budżetu obywatelskiego. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy miejsce pozostanie zadbane i będzie służyło także w przyszłości. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz przypadkami tej choroby u świń w innych regionach. ASF jest poważnym zagrożeniem dla trzody chlewnej i dzików, ale wirus nie zakaża ludzi. Osoby, które znajdą padłego dzika, nie powinny go dotykać ani przemieszczać, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych gminy i miasta Rychwał. Należy pozostawić zwierzę w miejscu znalezienia, możliwie dokładnie oznaczyć lokalizację, a następnie zgłosić zdarzenie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, najbliższemu leśniczemu lub kołu łowieckiemu. Osoby zajmujące się hodowlą świń powinny również unikać przemieszczania się po terenach, na których bytują dziki. Szczególną uwagę na zasady bioasekuracji powinni zwrócić rolnicy. Ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekowanie maszyn oraz sprzętu rolniczego. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywane są świnie, należy zmieniać obuwie i odzież oraz zdezynfekować ręce. Konieczne jest także przestrzeganie wszystkich pozostałych zasad bioasekuracji. Inspekcja weterynaryjna przypomina, że odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń może ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ASF. Szczególna ostrożność jest istotna zarówno przy kontakcie z dzikami, jak i w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. W 6 placówkach na terenie powiatu kolskiego pojawiły się automatyczne defibrylatory AED, które mogą pomóc w ratowaniu życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia zakupiono wraz ze specjalnymi kapsułami przeznaczonymi do ich montażu na zewnątrz budynków. Sprzęt został sfinansowany w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 90% kosztów pokryła dotacja z budżetu państwa, a pozostałe 10% stanowi wkład własny powiatu. Defibrylatory zamontowane zostaną przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Kole, zespole szkół technicznych w Kole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Świętego Mikołaja też w Kole, oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, również KOLE. Kolejne urządzenia trafiły do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. AED dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzi osobę udzielającą pomocy przez kolejne etapy defibrylacji. Z urządzenia mogą więc skorzystać również osoby bez wykształcenia medycznego. W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha, należy rozpocząć resuscytację, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej użyć dostępnego AED. Większa liczba takich urządzeń w przestrzeni publicznej zwiększa szanse na szybszą pomoc i przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Stowarzyszenie Razem dla Łężyna zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking w ramach projektu Aktywny Senior – Razem dla Zdrowia, Integracji i Jakości Życia. Cykl startuje już jutro, 3 września o godzinie 19 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Łężyn. Wędrówki z kijkami mają odbywać się tam w każdy czwartek. Nordic Walking to świetny sposób na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, lepszą równowagę i samopoczucie. To także okazja do spotkania, rozmowy, aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Nie trzeba mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobry humor. Projekt współfinansowany jest z budżetu miasta Konina. Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat mogą bezpłatnie rozpocząć naukę gry na klarnecie w Domu Kultury w Godzinie. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które już interesują się muzyką, jak i tych, które dopiero szukają instrumentu dla siebie. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie własnego klarnetu. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, a nauka rozpoczyna się od podstaw. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Bezpłatne są zarówno lekcje gry, jak i wypożyczenie instrumentu. Dzięki temu każdy zainteresowany może sprawdzić, czy klarnet stanie się jego nową pasją, bez konieczności kupowania sprzętu i wcześniejszego przygotowania muzycznego. Zapisy prowadzone są w Domu Kultury w Golinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Będzie wystawa, która ma zachęcić do adopcji. Miłośnicy kotów będą mieli okazję poznać podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. 13 września w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości odbędzie się druga edycja wystawy kotów ze schroniska. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16. Na miejscu będzie można zobaczyć wiele kotów, które czekają na adopcję i bezpieczny, kochający dom. Wśród zwierząt znajdą się zarówno małe, jak i duże kociaki, nieśmiałe oraz bardzo towarzyskie, spokojne i pełne energii. Każdy z nich ma inny charakter, ale wszystkie potrzebują odpowiedzialnego opiekuna i swojej szansy na nowe życie. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim osoby, które rozważają przygarnięcie kota. Wystawa będzie okazją do bezpośredniego poznania zwierząt, zobaczenia ich zachowania i nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnym nowym pupilem. Równolegle będzie można dopytać o wszelkie kwestie związane z opieką nad takim domowym zwierzakiem. Spotkanie jest skierowane również do rodzin, znajomych i wszystkich miłośników kotów. Być może dla któregoś ze schroniskowych podopiecznych wizyta na wystawie okaże się początkiem nowego rozdziału i drogą do własnego domu. Druga kocia wystawa odbędzie się w niedzielę 13 września od godziny 12 do 16 w Konińskim Centrum Kultury. Schronisko zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać jego kocich podopiecznych i być może zdecydować się na adopcję. W sobotę odbędzie się międzygminny rajd rowerowy organizowany przez Sumpolno i Wierzbinek. Wydarzenie będzie okazją do aktywnego spędzania czasu, wspólnej rekreacji oraz integracji mieszkańców obu gmin. Rowerzyści będą mogli rozpocząć przejazd w dwóch miejscach. O godzinie 15.30 grupa wyruszy sprzed Urzędu Miejskiego w Sumpolnie, a o 16.00 kolejna grupa wystartuje sprzed Urzędu Gminy w Wierzbinku. Do rajdu będzie można dołączyć również w dowolnym, dogodnym miejscu na trasie. Przejazd poprowadzi przez Sumpolno, Łysek, Wierzbinek, Sadelno, Kazupek, Zakrzewek i Teresewo, a następnie uczestnicy wrócą do Sumpolna. Meta znajdzie się przy Urzędzie Miejskim. Jednym z przystanków będzie Zakrzewek, gdzie zaplanowano poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla uczestników. Do udziału zapraszają burmistrz miasta Sumpolno Waldemar Marciniak oraz wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz. Rajd jest propozycją zarówno dla osób regularnie korzystających z roweru, jak i mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać spędzić wrześniowe popołudnie. Chętni mogą wcześniej się zapisać. W Sompolnie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 63 27 14 054, a w Wierzbinku pod numerem telefonu 63 26 12 511. W organizację wydarzenia włączyły się również gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Sompolnie i w Wierzbinku. Organizatorzy zachęcają do przygotowania rowerów i udziału we wspólnej trasie. W sobotę na lotnisku Aeroklubu Kazimierz Biskupi odbędzie się dzień otwarty połączony z charytatywnym zlotem motoryzacyjnym. Wydarzenie potrwa od godziny 14 do 19. Jego najważniejszym celem będzie pomoc Krzysztofowi Szczepankiewiczowi. Cały dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie i rehabilitację. Podczas wydarzenia będzie można z bliska zobaczyć samoloty i szybowce oraz poczuć atmosferę lotniska. Dla zainteresowanych zaplanowano również loty widokowe. Na miejscu pojawią się także wyjątkowe samochody i miłośnicy motoryzacji. W programie znajdą się m.in. wystawa samochodów, prezentacja samolotów i szybowców, loty widokowe, strefa gastronomiczna, a także licytacje i konkursy. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny oraz do zabrania ze sobą znajomych. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do spędzenia czasu w otoczeniu lotnictwa i motoryzacji, ale przede wszystkim do wsparcia potrzebującej osoby. Dzień otwarty odbędzie się w Centrum Lotniczym Aeroklubie Kazimierz Biskupi przy ulicy Lotniczej 14. Organizatorzy zapraszają 5 września od godziny 14 do 19. Mieszkańcy Tuliszkowa znów mogą bezpośrednio decydować o inwestycjach w swojej gminie. Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego na 2027 rok, w której do rozdysponowania jest łącznie 230 tysięcy złotych. Propozycje zadań można zgłaszać do 21 września. Procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian. Wnioski należy przekazywać tradycyjną drogą, jak w ubiegłych latach. Tegoroczna edycja przynosi jednak istotną nowość na etapie wyboru projektów. Po raz pierwszy lokalna społeczność zyska możliwość oddawania głosów przez internet. Dokładne zasady dotyczące głosowania online zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Osoby planujące przygotowanie wniosku mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymogami formalnymi zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Tuliszkowa. Wszelkie niezbędne formularze, wzór dokumentów oraz kryteria zgłoszeń opublikowano w witrynie internetowej www.tuliszków.pl. Informacje te umieszczono w sekcji dla mieszkańca w zakładce poświęconej Tuliszkowskiemu budżetowi obywatelskiemu. To szansa, by wspólnymi siłami wprowadzić realne zmiany w mieście i gminie. Przed taką szansą staną także koninianie. W poniedziałek, 7 września, rozpocznie się bowiem głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W tym roku na listach w kategorii małych projektów, tych do 200 tysięcy, zobaczymy 28 propozycji, a wśród dużych, tych do miliona, 18 oddolnych inicjatyw. Jutro w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie zaplanowano na 3 września o godzinie 17 w Bibliotece Centrum Kultury. Tematem będzie m.in. organizacja i finansowanie szkół w gminie. Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kompleksowej analizy przygotowanej przez specjalistów. Jednym z najważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że 3 z 5 szkół działających w gminie powinny zostać zlikwidowane. Autorzy analizy przedstawią podczas debaty jej wyniki oraz najważniejsze wnioski i proponowane rozwiązania. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i dyskutować z ekspertami. Pełny dokument analizy jest dostępny w Kleczewskim Biuletynie Informacji Publicznej. Czwartkowe spotkanie ma być okazją do rozmowy o tym, czy likwidacja szkół jest jedynym rozwiązaniem i czy możliwe jest inne zorganizowanie oświaty, które będzie racjonalne pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Gmina, jak każda w powiecie konińskim, mierzy się ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. W jutrzejszej debacie mogą wziąć udział rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy inni mieszkańcy zainteresowani przyszłością lokalnych szkół.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Cały region przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Od wojny po kataklizmy pogodowe, katastrofy drogowe czy zdarzające się w naszych rodzinach zawały serca i inne nagłe sytuacje. O ile zdaniem żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej dzieci z zaciekawieniem uczą się i zapamiętują zasady udzielania pierwszej pomocy, o tyle osoby dorosłe w większości totalnie nie potrafiłyby poradzić sobie w takiej stresowej sytuacji. i co najgorsze, na ogół nie chcą się tego nauczyć. Ale samorząd województwa nie poddaje się i uruchamia nowy typ szkoleń.
5: KGW na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To nowa moja inicjatywa, którą przeprowadzimy na terenie całego województwa wielkopolskiego. W 5 subregionach odbędą się szkolenia dla członki i członków kół gospodyń wiejskich z udzielania pierwszej pomocy. Organizujemy je wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. Podczas takich szkoleń będzie można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, tak żeby nieść tą pomoc potrzebującym. Jest to pilotażowy program, pilotażowy projekt, który uruchamiamy jako pierwsi w Polsce, ale z nas będą czerpać oczywiście przykład inni, bo takie szkolenia będą organizowane w innych województwach. 5 subregionów, zaczynamy od Liskowa 12 września i do końca roku również w innych częściach. Śledźcie nasze media społecznościowe, bo naprawdę warto się zapisywać.
0: Mówił wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Oprócz tego wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu, także starsze dzieci pod opieką dorosłych, mogą zgłaszać się na prowadzone przez wojsko szkolenia w gotowości, czyli kurs przetrwania, kurs medyczny, kurs obronny i kurs cyberhigieny. Takie szkolenia trwają po 8 godzin. Niestety terminów jest niewiele. Zapisy przez aplikację mObywatel. Szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Koninie. W tym tygodniu uczniowie zasiedli w szkolnych ławach, a w wielu placówkach ich nauczyciele zaczęli wrzesień z wyższym stopniem zawodowym. Tak stało się m.in. w gminie Kramsk. 5 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Kramsk odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Otrzymali je Jarosława Daria Szymczak, Sylwia Wojciechowska, Nikola Rosiak, Anna Katarzyna Wika oraz ksiądz Robert Gumosinicki. W powiecie kolskim powstanie Młodzieżowa Rada Powiatu Kolskiego. Decyzję w tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęli dorośli radni powiatu, przyjmując uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Rady oraz jej statutu. Nowa instytucja ma zwiększyć udział młodych mieszkańców w życiu publicznym i dać im możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących lokalnej społeczności. W skład Młodzieżowej Rady będą mogli wejść mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku od 16 do 22 lat. Jej zadaniem będzie przede wszystkim tworzenie przestrzeni do dialogu młodzieży z władzami samorządowymi. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodych mieszkańców, przedstawianie własnych propozycji i stanowisk oraz podejmowanie inicjatyw ważnych dla młodego pokolenia. Rada ma również zajmować się promowaniem edukacji obywatelskiej. Jej utworzenie ma być dla młodych ludzi okazją do zdobywania praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich. Jednocześnie samorząd powiatu będzie mógł lepiej poznać potrzeby, oczekiwania i pomysły młodych mieszkańców. Szczegóły dotyczące funkcjonowania rady, zasad zgłaszania kandydatów oraz terminów naboru zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Powiat kolski będzie kolejnym po powiecie słupeckim, w którego starostwie obradować będzie młodzież. Mieszkańcy wspólnot zarządzanych przez PGKiM w Turku nie zapłacą za ciepło o 12,5% więcej. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni publicznej w związku z komunikatem spółdzielni mieszkaniowej Tęcza. Jak wyjaśnia turkowski PGKiM, 12,5% zmiana dotyczy taryfy, a nie całego rachunku mieszkańca. Taryfa składa się z kilku elementów, dlatego podwyżka poszczególnych stawek nie przekłada się bezpośrednio na taki sam wzrost miesięcznej zaliczki. W przypadku wspólnot zarządzanych przez PGKiM łączna zaliczka za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz stałe opłaty związane z dostawą ciepła wzrośnie średnio o około 2%. To około 20 groszy miesięcznie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W praktyce właściciel mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych zapłaci średnio około 10 zł więcej miesięcznie, a przy lokalu o powierzchni 70 metrów wzrost wyniesie około 14 zł. Wysokość zaliczki jest różna w poszczególnych mieszkaniach. Zależy m.in. od powierzchni lokalu, zużycia ciepła i ciepłej wody oraz sposobu rozliczenia kosztów we wspólnocie. Nowa taryfa jest związana z kosztami funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym kosztami majątku i infrastruktury wykorzystywanej przez turkowskie przedsiębiorstwo. Przed nami coroczne wydarzenie, którego celem jest pokazanie Polakom, że wyobraźnia lepiej pracuje, gdy usiądziemy spokojnie i zaczytamy się lub zasłuchamy w jakąś mądrą i ciekawą lekturę. po jedno z dzieł Mickiewicza, a sięgniemy we wszystkich wielkopolskich miastach i gminach. Na mapie akcji Pary Prezydenckiej znajdzie się także Licheń.
6: Narodowe czytanie w Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu. Już 4 września o godzinie 10 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie poświęcone dziadom Adama Mickiewicza. Gościem honorowym wydarzenia będzie Wanda Wasicka, która zaprezentuje wybrane fragmenty dzieła. W programie także opowieść o epoce romantyzmu oraz prezentacja pamiątek związanych z Mickiewiczem, w tym rękopisu i chusteczki poety. Nie zabraknie rozmów przy podpłomykach, a na uczestników czeka pamiątkowa pieczęć Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, którą będzie można ozdobić swój egzemplarz dziadów. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła Wiktoria Dersecka z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Pod koniec tego roku przy przystanku MZK na ulicy Staromorzesławskiej w Koninie, w pobliżu cmentarza komunalnego, ma stanąć pierwszy kontener przeznaczony dla kierowców komunikacji miejskiej. Będą oni mogli korzystać z niego podczas ustawowych przerw, m.in. na śniadanie czy obiad. Podobne obiekty mają pojawić się także w innych częściach miasta, a ma to związek z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy w komunikacji miejskiej, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku. Określają one warunki, jakie pracodawca musi zapewnić kierowcom podczas przerw od prowadzenia autobusów. MZK prowadzi obecnie uzgodnienia dotyczące dzierżawy kontenerów oraz możliwości podłączenia ich do prądu. Spółka rozważa również wynajem pomieszczeń w pobliskich obiektach. Przestrzeń dla kierowców musi być wyposażona m.in. w klimatyzację latem i ogrzewanie zimą, a także zapewniać dostęp do wody, w tym możliwość umycia rąk. Ma umożliwiać przygotowanie i spożywanie posiłku, dlatego znajdą się tam stół, krzesła i kuchenka mikrofalowa. Nie będzie natomiast łazienki. Pierwszy kontener przy Staromorzesławskiej będzie miał formę niewielkiej stróżówki o wymiarach 3 na niespełna 2,5 metra. Lokalizacja jest możliwa dzięki współpracy z PGK i MM, czyli właścicielem terenu. Kolejne kontenery planowane są m.in. przy ulicach Poznańskiej i Zakładowej. Na pętlach położonych blisko zajezdni kierowcy będą mogli korzystać ze znajdującej się tam stołówki. MZK Konin chce najpierw sprawdzić funkcjonalność tego rozwiązania. Jeśli kontener się sprawdzi, spółka planuje korzystać z kolejnych. Przenośne toalety na pętlach pozostaną, ponieważ nowe kontenery nie będą posiadały wbudowanych. Od jutra na ulicy Świętego Floriana w Turku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Na tym odcinku wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na znaki drogowe. To od czwartku w Turku, a od poniedziałku utrudnienia dotyczą już gminy Władysławów. Tam w miejscowości Rusocice na odcinku do Chylina rozpoczęły się prace budowlane. Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, nawierzchnia, to wszystko powstanie do 26 września. Inwestycja jest częścią projektu przebudowy drogi powiatowej Genowefa Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny. W niedzielę o 16.30 na bulwarze nadwarciańskim wybrzmi piosenka o Koninie, czyli utwór skomponowany przez Witolda Freemana. Wykonawcami będą mieszkańcy naszego miasta, którzy specjalnie z tej okazji utworzyli chór pod dyrygenturą Dominika Zimnego.
7: Przygotowywaliśmy po kolei zwrotki. Pierwszą, drugą, trzecią. W międzyczasie mieliśmy też przerwy, żeby chwilę odpocząć, ale przede wszystkim móc je zintegrować, dlatego że chór powstaje nie tylko z głosów ludzi, ale także z energii, która między tymi ludźmi powstaje, która między nimi jest, tych interakcji, z nowych przyjaźni, znajomości i myślę, że całe warsztaty przebiegły w bardzo serdecznej, energicznej atmosferze, bo ludzie byli bardzo chętni do śpiewania i z dużym entuzjazmem przyjęli tę piosenkę i myślę, że ten występ 6 września będzie bardzo udany. Mam taką nadzieję.
0: Mówi dyrygent Dominik Zimny. Witold Freeman napisał piosenkę o Koninie w 1967 roku. Przytacza historię tej kompozycji Alan Woźniak, prezes fundacji Per Musicam.
8: Dość specyficzna, ciekawa piosenka, osadzona bardzo mocno, jeżeli chodzi o muzykę i tekst, bo tekst również napisał Witold Freeman, w realiach tamtej epoki, kiedy Konin zaczynał być, czy stał się miastem hutniczym, miastem energetycznym, miastem górniczym. I o tym jest właśnie ta piosenka. Czasy się trochę zmieniły, zmieniło się także otoczenie. Być może jest to jakiś asumpt do tego, żeby dopisać kolejne zwrotki tej piosenki, ale my niemal 60 lat po napisaniu tej piosenki wracamy do tego materiału, sobie odtwarzamy go właśnie z chórem jednej piosenki. Pomysł nasunął się sam, ponieważ niewiele jest utworów, które są poświęcone Koninowi.
0: Freeman był kompozytorem, który urodził się w Koninie, spędził tu swoje dzieciństwo. Potem artysta związany był z Kaliszem, Lwowem czy Katowicami, w których otworzył dzisiejszą Akademię Muzyczną. Potem mieszkał w zakładzie dla ociemniałych w Laskach, gdzie stworzył wiele utworów. Warto też zauważyć, że to Freeman skomponował hajnał Konina, który każdego dnia w południe odtwarzany jest z głośników na wieży ratusza. Konińscy przedsiębiorcy powinni sprawdzić swoje kody PKD. Firmy mają czas do grudnia tego roku na samodzielną aktualizację kodów polskiej klasyfikacji działalności w swoich wpisach. Warto zrobić to wcześniej i sprawdzić, czy kody odpowiadają rzeczywistemu profilowi prowadzonej działalności. W styczniu 2027 roku system automatycznie zmieni kody na wersję PKD 2025. Jak informuje Wydział Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego w Koninie, PKD to nie tylko wymóg formalny. Klasyfikacja porządkuje informacje o działalności przedsiębiorców i pozwala obserwować zmiany zachodzące w polskiej gospodarce. Nowa wersja uwzględnia rozwój nowych technologii oraz współczesnych modeli prowadzenia biznesu. PKD 2025 obejmuje m.in. obszary związane z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną oraz biogospodarką. Zmieniono także opisy tradycyjnych branż, tak aby lepiej odpowiadały współczesnym realiom gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni więc zweryfikować kody znajdujące się w ich wpisach i w razie potrzeby zaktualizować je jeszcze przed automatyczną zmianą. Prawidłowo dobrane PKD jest istotnym elementem poprawnego wpisu przedsiębiorcy. Aktualizacja pozwoli również upewnić się, że informacje dotyczące prowadzonej działalności są zgodne z jej obecnym profilem. Turek i Słupca otrzymały unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego. W Turku przy ulicy Kołska Szosa powstanie nowoczesny dworzec autobusowy z centrum przesiadkowym. Miasto otrzymało na ten cel 16 milionów 611 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji przekracza 19 milionów. W Turku zaplanowano stworzenie budynku obsługi podróżnych, zadaszonych peronów autobusowych, parkingów oraz miejsc dla rowerów. Powstanie także niezbędna infrastruktura drogowa, a teren wokół dworca zostanie zagospodarowany. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pasażerów oraz ułatwić mieszkańcom Turku i powiatu dojazd m.in. do pracy, szkół, urzędów i placówek ochrony zdrowia. Ma też wzmocnić znaczenie miasta jako regionalnego ośrodka komunikacyjnego. Już w ostatnich latach przywrócono tam kilka połączeń PKS-u, ale największym ułatwieniem dla pasażerów wykluczonych komunikacyjnie z powodu braku pociągów do Turku mają być hybrydowe kursy kolei wielkopolskich, polegające na dojeździe z Turku do Konina autobusami, których rozkład będzie powiązany z podróżą pociągiem. Wsparcie otrzymała również Słupca. Na budowę centrum przesiadkowego miasto pozyskało około 12,5 miliona z unijnego funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Całość prac ma kosztować około 15,5 miliona złotych. Projekt obejmuje remont budynku dworca kolejowego, budowę parkingu, nasadzenia zieleni i małą architekturę. Inwestycja ma połączyć transport kolejowy i autobusowy oraz poprawić dostępność komunikacji publicznej. W Słupcy zakończenie prac planowane jest najpóźniej w drugim kwartale 2028 roku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza do wspólnej lektury Dziadów Adama Mickiewicza w ramach 15. edycji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 12 w księżnicy CDN przy ulicy Przemysłowej obok Straży Pożarnej. Będzie to okazja do spędzenia czasu w gronie miłośników literatury przy aromatycznej herbacie i wyjątkowej atmosferze wspólnego czytania. Będą zmiany na Zatorzu, a dokładnie w rejonie pasażu Fryderyk, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć prędkość samochodów. W okolicach skrzyżowania Chopina i Karłowicza zostanie wyznaczony lewoskręt, a przy pasażu powstanie również przejście dla pieszych. Zmiany są związane z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania, które ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku. Ulica Chopina jest szeroka i panuje na niej duży ruch. Kierowcy często poruszają się tam z większą prędkością. Wyznaczenie lewoskrętu będzie wiązało się ze zwężeniem pasów ruchu na pewnym odcinku, co ma dodatkowo wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów. Z kolei przejście dla pieszych ma ułatwić bezpieczne przekraczanie jezdni. Część osób przechodziła w tym miejscu, gdzie nie ma wyznaczonych pasów, ryzykując wypadek i otrzymanie mandatu. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie wprowadza podobne rozwiązania także w innych częściach miasta, na przykład na ulicy Spółdzielców na Chorzniu, przy skrzyżowaniu z Margaretkową zamontowano wprowadzono progi zwalniające, kolejne znajdują się na wysokości Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego. 5 szkół podstawowych w Kole otrzymało nowoczesny sprzęt cyfrowy o łącznej wartości ponad 1 900 000 zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do miejskich placówek trafiły 373 urządzenia oraz inne wyposażenie pracowni. Ma to poprawić wydajność systemów edukacji oraz wyrównać standardy nauczania. Projekt obejmuje 179 laptopów za ponad 513 tysięcy złotych, 100 tabletów wycenionych na ponad 148 tysięcy oraz 49 laptopów przeglądarkowych o wartości blisko 80 tysięcy. Szkoły zyskały też 43 zestawy do nauczania zdalnego. Najbardziej kosztownym elementem są dwie nowoczesne pracownie sztucznej inteligencji o wartości przekraczającej 310 tysięcy złotych, z których skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły nr 3 w Kole. Nowy sprzęt trafił do wszystkich miejskich placówek. Największe wsparcie otrzymała Jedynka, gdzie przekazano 139 urządzeń za ponad 445 tysięcy. Do Trójki trafił sprzęt o wartości ponad 283 tysięcy złotych, a do Szkoły Podstawowej nr 5 za 212 tysięcy. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole otrzymała wyposażenie za niemal 124 tysiące, natomiast Podstawówka nr 4 pozyskała urządzenia warte przeszło 28 tysięcy złotych. Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę nowego spektaklu zatytułowanego Tu między Kruszwicą a Kaliszem. Wydarzenie odbędzie się 12 września o godzinie 19 na deskach Domu Kultury Oskard w Koninie. Przedstawienie będzie taneczną i ruchową opowieścią zainspirowaną historią słupa drogowego z Konina, zwanego słupem milowym. Twórcy skupiają się w nim na motywach pamięci miejsca, lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń, historii ukrytej w codzienności oraz relacji między przeszłością a teraźniejszością i decyzjami o wyjeździe lub pozostaniu w mieście. Za reżyserię odpowiada Katarzyna Łapaj, która przygotowała choreografię wspólnie z całym zespołem. Muzykę do widowiska stworzyli Kajetan Filarski, Piotr Winiarski oraz Katarzyna Łapaj. Na scenie zatańczą Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Oliwia Wanut, Martyna Kulik, Bianka Tokłowicz, Olga Koprowska, Agnieszka Łapaj i Katarzyna Łapaj. Trwa konkurs fotograficzny Kadr na zdrowie organizowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uczestnicy mogą fotografować Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Harcicach, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Dziekanka w Gnieźnie, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wojewódzką Stację Pogotowie Ratunkowego w Poznaniu, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Wojewódzki Szpital Zespolony i Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny w Lesznie, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie oraz Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Pula nagród wynosi 5 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 2 tysiące, drugie 1700, a trzecie 1300 złotych. Prace można przesyłać do 15 września na adres mailowy Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wielkopolskie szkoły podstawowe mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła 2026. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym poprzez edukację oraz znoszenie odblasków. Dyrektorzy placówek mają czas na przesłanie zgłoszeń do właściwych komend miejskich, np. do Konina czy Kalisza, lub powiatowych do Słupcy, Turku, Koła do 25 września. Przedsięwzięcie stawia na upowszechnienie znajomości przepisów oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Akcja angażuje całe środowisko szkolne, w tym nauczycieli, rodziców oraz lokalne władze. Sam etap praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach. Jeziorsko ma 40 lat, a ile właściwie kryje w sobie wody, jaką ma pojemność, jakie funkcje pełni ten akwen, o tym opowiada dyrektor zarządu zlewni w Sieradzu Włodzimierz Smus.
9: Zbiornik Jeziorsko to drugi największy zbiornik w Polsce. Obiekt gospodarki wodnej o bardzo dużym znaczeniu dla Wielkopolski i dla regionu łódzkiego. To ponad 42 km kwadratowe powierzchni, wreszcie możliwość zmagazynowania ponad 200 milionów metrów sześciennych wody. Zbiornik Jeziorsko to obiekt gospodarki wodnej, który służy przede wszystkim zabezpieczeniu przed powodzią, ale wobec dynamicznych zmian klimatycznych jego rola w zmniejszeniu skutków suszy jest coraz większa.
0: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podkreśla, że południowa część zbiornika stanowi rezerwat ornitologiczny. Latem to także popularne miejsce wypoczynku na pograniczu Wielkopolski z Łódzkiem. Zbiornik Jeziorsko w naszej okolicy leży w mniejszej części na terenie powiatu tureckiego między miastem Warta na południu, a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę. Warto też zauważyć, że to woda z Jeziorska będzie zabezpieczać system chłodzenia nowej elektrowni gazowej grupy ZEPAK, której budowa dobiega końca w Turku. Konin przygotowuje się do kolejnej edycji Nocy Kultury, która odbędzie się 11 i 12 września. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców do udziału w różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Trzy główne przestrzenie imprezy to Dom Kultury Oskard, siedziba CKS przy ulicy Okulnej oraz Galeria Wielkopolska.

poprzez wspólny odbiór kultury. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu są dostępne pod adresem cks.konin.pl. Znamy laureatów konkursu Budujemy System Odporności Społecznej skierowanego do dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych z Wielkopolski. W rywalizacji wzięło udział 105 uczestników, którzy pokazali kreatywne podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz znaczenie wiedzy, współpracy i gotowości do pomagania innym. Każdy z laureatów otrzyma 5000 zł. Konkurs miał charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Jego celem było rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania do reagowania na różne zagrożenia. Organizatorzy zwracali uwagę, że odporność społeczna budowana jest już od najmłodszych lat poprzez edukację, współdziałanie, wzajemną pomoc i odpowiedzialność za lokalną społeczność. W powiecie kolskim zwyciężyła MDP Kłodawa. W powiecie konińskim laureatami są drużyny z Branna, Brzeźna, Budzisławia Kościelnego, Goliny i Kleczewa. W powiecie słupeckim wyróżniono Kowalewo Opactwo oraz ekipę z Kownat, Łomowa, Orchowa, Rozalina i Strzałkowa. W powiecie tureckim nagrody trafią do Bibianny, Chylina, Galewa, Piętna i Wielopola. Zaangażowanie młodych strażaków to ważny element przygotowania przyszłych, świadomych i odpowiedzialnych członków lokalnych społeczności. Muzyka, słowiańskie legendy, wspólne czytanie i koncerty. Tak zapowiada się pierwszy wrześniowy weekend na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. 5 i 6 odbędzie się ostatnia tego lata odsłona muzycznych podróży z KCK. Udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych i społecznych jest bezpłatny. W sobotę o 19.30 Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej zaprosi na opowieści ze Świętego Gaju. Bestiariusz słowiański. Pracownicy i sympatycy biblioteki, w tym konińskiej osobistości, będą czytać mity o dawnych wierzeniach, bóstwach, duchach i legendach. O 20 rozpocznie się koncert Noc z pieśniami ziemi, inspirowany tradycją słowiańską. W niedzielę o 16.30 chór jednej piosenki i koniński chór kameralny pod dyrekcją Dominika Zimnego wykonają piosenkę o Koninie Witolda Freemana, skomponowaną niemal 60 lat temu. Utwór przypomni przemysłowy krajobraz dawnego miasta oraz twórczość kompozytora. Wykonanie przygotowano podczas warsztatów Fundacji Per Musica. Następnie Wojownicy Światła z Sylwią Dziardziel, zespołem muzycznym i tancerzami Top Dance zaprezentują program z hitami Michaela Jacksona. O 19.00 wystąpi z kolei The Good Band, a wcześniej w niedzielę od 13.00 na parkingu przed CKU działać będzie Unijna Strefa dla Młodych w ramach kampanii Komisji Europejskiej. Do tego na bulwarze pojawią się food trucki. Szczegóły na kckkonin.pl. W niedzielę 13 września o godzinie 11 rozpocznie się trzeci i ostatni spacer w ramach cyklu Trzy spacery, każdy inny, organizowanego przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. Uczestnicy spotkają się na parkingu przed amfiteatrem na 5 osiedlu. Tym razem tematem będzie Dolina Warty, którą uczestnicy poznają z bliska, wykorzystując wszystkie zmysły. Podczas wyprawy będzie można obserwować rośliny i zwierzęta, zajrzeć w szuwary oraz pod powierzchnię wody. Nie zabraknie również rozmów o rzece, jej naturalnym rytmie i obecnym stanie. Spacer poprowadzi Aleksandr Flesz, specjalista w dziedzinie ochrony przyrody, ekologii i etologii. Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach we Francji. Od lat mieszka i działa w Polsce, a także jest związany z rzeką Wartą. Pracował m.in. w Parku Narodowym Ujście Warty. Organizatorzy zapowiadają połączenie wiedzy, terenowej przygody i uważnej obserwacji natury. Na zakończenie zaplanowano kawę i coś słodkiego. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Towarzystwo Upiększania Miasta Konina dzięki projektowi Inicjatywa dla Konina Stowarzyszenia PISOP, finansowanemu z budżetu miasta. Dwa wrześniowe weekendy w Koninie będą okazją do bezpłatnego udziału w warsztatach dla dzieci i rodzin. Fundacja Konin Dzieciom przygotowała 8 spotkań w ramach projektu Kulturalny Konin Dzieciom, Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Zajęcia odbędą się 5, 6 oraz 12 i 13 września każdego dnia w godzinach 10, 11.30 oraz 12, 13.30. Pierwszy dzień rozpocznie rodzinny rejs na wyspie Tours z empatią Razem Łatwiej, poświęcony współpracy, komunikacji i emocjom. Później w glinianym ganku zaplanowano ceramiczne warsztaty arteterapeutyczne Kolory Emocji. Nazajutrz, 6 września, uczestnicy poznają muzykoterapię podczas zajęć Dźwięki, które łączą, a następnie poprzez zabawę i ruch dzieci będą uczyć się angielskiego na Let's Play Summer Memories. 12 września dzieci zajmą się projektowaniem i drukiem modeli 3D oraz robotycznymi eksperymentami i podstawami kodowania podczas zajęć Kids Lab.
Na 13 września przygotowana z kolei

0: silny trening oraz choreoterapię, taniec emocji. Warsztaty poprowadzą specjaliści, trenerzy, terapeuci i edukatorzy. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy i limit miejsc. Informacje o zgłoszeniach znajdziemy w serwisach społecznościowych Fundacji Konin Dzieciom. Projekt finansowany jest z budżetu miasta w ramach konkursu Inicjatywa dla Konina. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żgowie ruszył z projektem dla dzieci w wieku 10-15 lat na bezpłatne warsztaty. Zajęcia będą odbywać się w miejscu spotkań w Sławsku od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18. W programie zaplanowano eksperymenty naukowe, warsztaty fotograficzne, praktyczną naukę języka angielskiego oraz wycieczki. Uczestnicy będą mieć do dyspozycji stół do bilarda, konsolę do gier, tarczę do darta i interaktywną tablicę. Na miejscu będzie koordynator usług społecznych, który poprowadzi kreatywne zajęcia i spędzi czas z uczestnikami. Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu spotkań w Sławsku. Udział zakwalifikowanych osób jest bezpłatny. Zajęcia są częścią projektu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Wartość grantu wynosi 497 tysięcy złotych. Podobne działania nie tylko dla młodzieży podejmowane są w wielu innych gminach subregionu konińskiego. W ten sposób wydatkowane są pieniądze, które nasza część Wielkopolski otrzymała z unijnego budżetu z tytułu likwidacji kopalni. W Powidzu podpisano porozumienie, które rozpoczyna współpracę 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Dokument dotyczy organizacji praktycznych zajęć dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Porozumienie podpisali zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pułkownik Marcin Balcerzak oraz dyrektor CKZiU w Strzałkowie Michał Janiak. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta powiatu słupeckiego Piotr Kowalski. Na mocy umowy baza będzie pełnić funkcję jednostki patronackiej i wspierać szkolenie młodzieży w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych podczas służby wojskowej. Współpraca ma także służyć kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych, rozwijaniu odpowiedzialności wśród uczniów oraz wspieraniu działań na rzecz obronności państwa. Porozumienie oparto na przepisach rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego roku oraz decyzji MON z tego roku, zezwalającej na utworzenie OPW. Współpraca obejmuje praktyczne przygotowanie uczniów do zadań związanych ze służbą wojskową. Oddziały przygotowania wojskowego to bowiem wyższy poziom edukacji niż w standardowej klasie mundurowej. W OPW młodzież ma ścisły związek z daną jednostką wojskową. Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę na wykonanie pierwszego odwiertu geotermalnego. Inwestycja przy ulicy Lotniczej ma zostać zrealizowana w ciągu półtora roku, a same prace potrwają około 5 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 19 milionów złotych i w całości zostanie pokryty z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany otwór ma mieć około 2620 metrów głębokości. Wykonane badania pozwolą ustalić wydajność, skład chemiczny oraz temperaturę wody, którą szacuje się na 80-90 stopni Celsjusza przy mocnej mineralizacji. W pierwszej kolejności władze gminy chcą wykorzystać energię geotermalną do zasilania tworzonej strefy inwestycyjnej i lokalnych firm, z którymi prowadzone są już wstępne rozmowy. Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, ogrzewanie domów prywatnych pozostaje planem na przyszłość. Kazimierz Biskupi to kolejny samorząd w regionie po Kole, Koninie i Turku inwestujący w energię geotermalną.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: W drodze do pracy czy do szkoły, podczas spaceru, w czasie przejażdżki rowerem po lesie albo w domu. Wszędzie możemy być świadkami nagłego zdarzenia wymagającego udzielenia pierwszej pomocy. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski zachęcają, by każdy z nas ściągnął sobie na smartfona bezpłatną aplikację Pierwszy Ratownik. Nie zastąpi ona telefonu pod numer alarmowy 112, ale zaraz po wykonaniu połączenia warto skorzystać z tego oprogramowania. Aplikacja ma wbudowaną geolokalizację określającą nasze miejsce położenia. położenia. Jednym przyciskiem wysyłamy z własnego telefonu sygnał do wszystkich ratowników, w tym druhów OSP, którzy posiadają taką apkę i są w pobliżu. Zdarza się, że pomoc ochotników przybędzie na miejsce zdarzenia szybciej niż pogotowie. Ale to wszystko nie zastąpi podstaw pierwszej pomocy, które powinien mieć opanowane każdy z nas. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy M-Obywatela zgłaszać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenie obronne z cyklów gotowości, które w przypadku naszego województwa realizowane jest na przykład na poligonie w Biedrusku, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu albo w Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Niestety terminów jest mało i trzeba mieć szczęście, by się załapać. Za to warto zorientować się, czy krótkich kursów pierwszej pomocy nie prowadzą przypadkiem druhowie z najbliższej nam remizy OSP. W Koninie Prym wiedzie Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Szkole Trójce przy Sosnowej, którego instruktorów można zaprosić na przykład do swojej szkoły czy zakładu pracy. Warto również, by każdy z nas wiedział, gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy znajduje się ogólnodostępny defibrylator i by nie bał się go w razie potrzeby obsłużyć. W poniedziałek ruszy głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Na liście zobaczymy 46 oddolnych inicjatyw.
2: 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych. Są to wnioski dotyczące placów zabaw, nowych boisk sportowych, wodnych placów, wnioski dotyczące bezpiecznych przejść, czy wniosek dotyczący parku w Gosławicach. Czyli wszystko to, co ma poprawić życie mieszkańców Konina.
0: Mówi koordynatorka KBO Maria Cybulska. Przypomnijmy, że głosowanie będzie prowadzone według nowego regulaminu. Rada Miasta zmieniła przepisy, stąd mimo 67 zgłoszonych inicjatyw komisja skierowała pod zaplanowane głosowanie 46 z nich.
2: 21 wniosków zostało odrzuconych w związku z tym, że nie spełniało przede wszystkim zapisu z regulaminu dotyczącego ogólnodostępności i również zapisu dotyczącego wykluczenia realizacji wniosków przez jednostki organizacyjne miasta, szkoły czy MOSiR.
0: Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego potrwa od 7 do 20 września. Studia stacjonarne albo zaoczne, kierunki ścisłe lub humanistyczne. Wciąż jeszcze trwa drugi nabór do Akademii Nauk stosowanych w Koninie do wyboru na przykład automatyka i robotyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, pedagogika, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, resocjalizacja czy wychowanie fizyczne. Rekrutacja na studia w ANS potrwa do 14 września. To szansa szczególnie dla osób, które na przykład nie dostały się na uczelnię do Poznania. Z kolei od początku września Konińska Akademia prowadzi nabór na bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. To m.in. zajęcia dotyczące eksploatacji pojazdów elektrycznych i wodorowych, technologii łączenia, a także magazynowania. Nowością jest kurs od atomu do gniazdka, energetyka jądrowa i jej wpływ na nasze otoczenie. I zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim zaprasza na spotkanie ze znanym z telewizji Jarosławem Kretem, prezenterem pogody, podróżnikiem i autorem książek. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się 18 września o godzinie 17 w sali widowiskowej kazimierskiego GOKU. Młodzież z powiatu ma czas do 8 września na zgłoszenie się do drugiej edycji Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej. Darmowy program skierowany jest do nastolatków od 14 roku życia, uczniów klas 8 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zmienić swoją okolicę. Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza internetowego wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na 15-minutową rozmowę z komisją. Do projektu zakwalifikuje się 31 uczniów, a lista przyjętych ukaże się jeszcze we wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Na uczniów czekają 4 warsztaty, indywidualna opieka oraz realizacja autorskiej akcji lokalnej. Przedsięwzięcie obejmuje też darmowe wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi, a finałem będzie Forum Młodych Liderów. Zajęcia poprowadzą eksperci ze Stołecznej Szkoły Liderstwa imienia Zbigniewa Pełczyńskiego. Inicjatywa jest finansowana z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Można zdobyć pieniądze na własny biznes. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. Start 8 września. Przyjętych zostanie pierwszych 30 kompletnych i poprawnie wypełnionych podań. Więcej informacji pod adresem koninpraca.gov.pl. Tymczasem, tuż po zakończonym sezonie urlopowym, warto wrócić do dobrych dla społeczeństwa nawyków. A może dopiero zacząć w ten sposób pomagać innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa z Kalisza zachęca, by w dni robocze odwiedzać oddział w konińskim szpitalu lub wybrać się na którąś z akcji w terenie. Najbliższa jutro od 16 do 19 na parkingu Ferio w Starym Mieście. Najbardziej deficytowe są niezmiennie ujemne grupy krwi. Ten płyn potrzebny jest przy operacjach, w tym bardzo często w stanach krytycznych będących następstwem wypadków drogowych. I przy tej okazji Wielkopolska Policja przypomina, że wraz z rozpoczętym przedwczoraj nowym rokiem szkolnym na ulicach widać większy ruch, poranne korki w rejonach szkół i niestety pośpiech. Konińscy funkcjonariusze w tym tygodniu w szczególny sposób zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców oraz pieszych. Przy szkołach można zauważyć także strażników miejskich, a Inspekcja Transportu Drogowego rutynowo kontroluje stan techniczny autobusów, które w gminach dowożą uczniów na lekcje. Krajowa Rada Izb Rolniczych chce zmiany zasad dotyczących Funduszu Ochrony Rolnictwa. Chodzi o to, by rekompensaty z funduszu nie były wliczane do limitu pomocy de minimis. Obecnie rolnik, który w ciągu 3 lat wykorzystał ten limit, na przykład po stratach spowodowanych niekorzystną pogodą lub korzystając z innych form wsparcia, może nie otrzymać pieniędzy z funduszu, nawet jeśli stracił znaczne kwoty przez niewypłacalność firmy skupującej jego produkty, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Krajowa Izba proponuje nowelizację ustawy o funduszu i zgłoszenie Komisji Europejskiej takiego mechanizmu jako rekompensaty za nadzwyczajne zdarzenie, czyli niewypłacalność kontrahenta. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia jednak, że świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z 2023 roku są pomocą publiczną. Komisja Europejska uznaje je za pomoc operacyjną, za brak zapłaty za sprzedane produkty i nie pozwala na ich notyfikację, dlatego muszą być udzielane jako de minimis. Pominięcie zasad pomocy publicznej mogłoby naruszać konkurencję, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Nielegalna pomoc może zostać objęta nakazem zwrotu wraz z odsetkami. Limit de minimis w rolnictwie wynosi 50 tysięcy euro na jedno przedsiębiorstwo. To producent decyduje, jak wykorzysta dostępny limit. Jeszcze w tym roku w całej Wielkopolsce mają pojawić się oznaczenia punktów schronienia. MSWiA przygotowało jednolity system identyfikacji, a za jego wdrażanie odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. Trwa już zakup znaków, które mają być przekazane wojewodzie i powiatom, w tym tureckiemu, konińskiemu czy kolskiemu. Następnie za pośrednictwem komendantów PSP oraz we współpracy z samorządami zostaną one umieszczone przy wytypowanych obiektach. Strażacy od tego roku prowadzą szeroką identyfikację miejsc, które w razie zagrożenia mogą zapewnić podstawową ochronę. Są to m.in. piwnice, garaże podziemne i inne obiekty chroniące przed skutkami groźnych zjawisk pogodowych oraz konwencjonalnymi środkami rażenia, zwłaszcza odłamkami. W połowie roku w systemie znajdowały się 81 823 takie obiekty w całej Polsce, mogące zapewnić schronienie około 62-63% mieszkańców kraju. Baza jest nadal uzupełniana. Lokalizację można sprawdzić w systemie, gdzie się ukryć. Oznakowania mają pozwolić rozpoznać miejsce także bez telefonu i internetu. Przepisy przewidują osobne znaki dla schronów, osobne dla miejsc ukrycia i dla miejsc doraźnego schronienia. Mają być widoczne m.in. przy wejściach. W pierwszej kolejności oznakowane zostaną punkty schronienia. Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia Kolski Sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Akademia przeprowadziła niedawno w Krakowie nietypową akcję. Przed szkołą podstawową ustawiono szkolną ławkę, w której dorośli przechodnie mogli na chwilę wrócić pamięcią do własnego dzieciństwa. Odpowiadali na pytanie, co powiedzieliby dziś małemu sobie. W nagrywanych wiadomościach najczęściej pojawiały się słowa dotyczące odwagi, akceptacji siebie, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Akcja miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, 38% zmaga się z nieśmiałością, a 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze, poświęcając godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkrywać mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki, Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę akademiaprzyszłości.org.pl. Kino Oskard w Koninie zaprasza nauczycieli na bezpłatny pokaz filmu Drugie życie. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 18 w ramach przedsięwzięcia Edukacja Młode Horyzonty. Organizatorzy przygotowali dla pedagogów nie tylko seans kina artystycznego, ale także słodki poczęstunek. To okazja do odpoczynku od szkolnej codzienności oraz spędzenia inspirującego wieczoru poza pracą. Prezentowany film to pełna ciepła oraz optymizmu historia dojrzałej kobiety. Gdy bohaterka traci swój dom, rozpoczyna zupełnie nowy etap w życiu. Obraz zdobył uznanie widzów, otrzymując nagrodę publiczności na prestiżowym festiwalu w Wenecji. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nauczyciele planujący udział w seansie muszą potwierdzić swoją obecność najpóźniej do 14 września. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 510 971 488 lub wysyłając wiadomość e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki oraz na fanpage'u Kina Oskard. Wielkopolskie samorządy stanęły przed dylematem.
3: Sprawa dotyczy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ponieważ w Kraczewie również mamy Urząd Stanu Cywilnego, postanowiłem zbadać tę sprawę. Przez lata USC odmawiały transkrypcji, powołując się na polskie przepisy i artykuł 18 Konstytucji. SUE stwierdziło jednak, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. SUE nie nakazał wprowadzania takich małżeństw w naszym kraju. To bzdura wymyślona przez polityków, którzy uznali, że najłatwiejszym sposobem na zdobycie poparcia będzie dzielenie i straszenie nas jako społeczeństwa. Do gry wkracza więc rząd, który jednak zamiast zmienić ustawę, wydaje zwykłe rozporządzenie, które zmienia wzory aktów USC, żeby dało się wpisać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. A dlaczego w takim razie nie zrobiono tego ustawą? Bo to by wymagało podpisu prezydenta, a ryzyko weta było ogromne. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można tego załatwić rozporządzeniem. Rząd więc stwierdził, że nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i go nie opublikuje, a formularze i tak wchodzą w życie. Postawmy się teraz w roli kierownika USC. Nieoficjalnie słyszę, że urzędnicy na szkoleniach dostają jasny sygnał. Nie robić. Zapytaliśmy więc prawnika, co powinniśmy poradzić takim parom, które teoretycznie mogłyby się w naszym urzędzie pojawić. Odpowiedział, że po otrzymaniu odmowy powinny się od niej odwołać i pójść z tym do sądu. A co ja o tym sądzę? Jestem katolikiem, raczej konserwatystą niż liberałem, ale uważam, że wolność jest jedną z najwyższych wartości. Każdy ma prawo kochać kogo chce. Jeżeli kobieta kocha kobietę, a mężczyzna kocha mężczyznę, to nic mi do tego. Jedynie mogę im życzyć szczęścia.
0: Tłumaczył na swoim Facebooku w serwisach społecznościowych burmistrz Kraczewa Mariusz Musiałowski. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu internetowym dotyczącym pozyskiwania pieniędzy na cyfryzację i ekologiczne inwestycje. Wydarzenie odbędzie się 15 września. Organizuje je Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy o dostępnych instrumentach finansowych oraz pomoc w dopasowaniu ich do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie konkretne przedsięwzięcia można otrzymać granty z programu Transformacja Cyfrowa. Omówione zostaną również możliwości finansowania zielonych technologii ze środków funduszy norweskich. Prelegenci przedstawią też inne źródła wsparcia projektów środowiskowych, energetycznych i cyfrowych. Wskażą ponadto, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie. W roli prelegentów wystąpią eksperci z branży Krystyna Skaczkowska-Rychlewska oraz Jacek Jastrzębski z Agencji Rozwoju Przemysłu, Sławomir Labak z jednej z branżowych firm, a także Justyna Tomczak, reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina realizuje projekt pod nazwą 3W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 1 Uniwersytet oraz Gminą Sąpolno. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 7 800 000 zł, z czego blisko 5,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W osadzie Janaszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin stosowane jest kompleksowe i wieloaspektowe podejście do terapii najmłodszych. Fundacja koncentruje się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i trudnościach każdego dziecka. Kluczowym elementem tych działań jest ścisła współpraca terapeutów z rodzicami, którzy stanowią fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Zajęcia obejmują bardzo różnorodne obszary wsparcia. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, aby zrezygnować z sondy donosowej. Pracują nad poprawnością wymowy i rozwojem komunikacji, a także przechodzą specjalistyczną terapię wzroku oraz słuchu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Do końca września mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kwoty od 100 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Pula środków w tym naborze wynosi ponad 624 miliony. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację obiektów, zakupy nowych maszyn, oprogramowania, innowacje cyfrowe, instalacje OSE oraz rozwój bazy magazynowej. O dotacje mogą starać się osoby fizyczne, prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz jednostki bez osobowości prawnej prowadzące działalność w Polsce. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, podkreślają działacze Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. To będzie giełda dłuższa niż kiedykolwiek. Za tydzień, 11 i 12 września, miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy będą mieli okazję poszerzyć swoje zbiory, odwiedzając Centrum Handlowe Ferio w Starym Mieście. Giełda winyli, płyt CD i kaset potrwa tam aż 2 dni. Na stoiskach mają być dostępne setki nośników reprezentujących niemal wszystkie gatunki muzyczne. Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w Turku. Już 8 września przy ulicy Armii Krajowej 1 będzie można za darmo wykonać takie badanie przesiewowe, które będzie prowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym. Skorzystać mogą kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni po 60. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić kondycję swoich kości. Zapisy pod numerem telefonu 56 666 66 67. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOKU w nadchodzący wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską będą odbywać się w każdy czwartek. Po weekendzie rozpoczniemy głosowanie. W konińskim budżecie obywatelskim w tym roku zakwalifikowano 18 dużych projektów oraz 28 małych. Duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to przedsięwzięcia oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. Głosowanie w ramach KBO rozpocznie się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych dla tych, którzy z różnych powodów muszą wybrać taką właśnie formę. Tym razem nie będzie jednak papierowych kart, będziemy korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, mają być ogólnodostępne. Ze szczegółami można zapoznać się już teraz pod adresem kbo.konin.pl. Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia jogi dla seniorów. Mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą zapisywać się pod numerem 512-196-707. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 10 w Domu Kultury w Golinie. Regularna praktyka jogi poprawia elastyczność ciała, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w bólach kręgosłupa. Mieszkańcy Spławia mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Zakończyła się przebudowa i nadbudowa obiektu, której celem było stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej oraz energooszczędnej przestrzeni dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji całkowicie wymieniono konstrukcję dachu i wykonano nowy z prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Budynek zyskał także izolację z wełny mineralnej, instalację odgromową i uziemiającą oraz energooszczędne oświetlenie LED. W środku wykonano nowy sufit podwieszany i odświeżono wnętrza. Dzięki tym pracom obiekt jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej oszczędny w użytkowaniu. Świetlica ma być nie tylko wyremontowanym budynkiem, ale przede wszystkim miejscem spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku. Mogą odbywać się tu wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz społeczne, a także inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców. Obiekt ma wspierać więzi międzypokoleniowe, pielęgnowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa, aktywizację mieszkańców, rozwój lokalnych inicjatyw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Inwestycje zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim dla Wielkopolski. Galeria 3D Konińskiego Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Stanisława Puszczyńskiego pod tytułem Fokus na naturę. Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek, za tydzień, 11 września o godzinie 19 w budynku przy ulicy Przemysłowej 3D. Zaprezentowane zdjęcia ukażą piękno, różnorodność oraz ulotność świata przyrody bez sztucznej scenografii. Podczas otwarcia autor zaprezentuje swój dorobek i opowie o wieloletniej pasji. Stanisław Puszczyński urodził się w 1957 roku w Błaszkach, a fotografią przyrodniczą zajmuje się od najmłodszych lat. Intensywny rozwój jego twórczości nastąpił 20 lat temu wraz z upowszechnieniem cyfrowego sprzętu. Artysta był związany ze znaną agencją fotograficzną East News, co zaowocowało setkami publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz internetowych. Nadchodząca ekspozycja w Koninie to wyjątkowa okazja do bliskiego spotkania z otaczającą nas naturą i porozmawiania z doświadczonym fotografem o jego unikalnym spojrzeniu na świat. Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych, obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godu w jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów dwie doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Przypominamy, że to ostatni moment, by zgłosić dziecko do bezpłatnego projektu Kulturalny Konin Dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Zajęcia odbędą się w ten oraz w przyszły weekend. Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu społecznościowym Fundacji Konin Dzieciom.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina poszedł na ustępstwa i proponował stopniowe wygaszanie przedszkoli zamiast natychmiastowej likwidacji. O ile 15 i 5 na razie mogą czuć się bezpiecznie, o tyle przesądzony jest los przedszkoli nr 25 i 31, których zamknięcie wkrótce przypieczętować ma Rada Miasta Konina. Samorząd nie planuje na razie kolejnych likwidacji ze względu na silny opór ze strony organów nadzorczych. Decyzje o restrukturyzacji wynikają z pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rekomendacji audytu oświatowego. Z danych wynika, że liczba przedszkolaków w Koninie do 2030 spadnie o połowę. W Koninie ruszyły konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych. Prezydent miasta zaprasza lokalne NGO do zgłaszania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2027. Proces opiniodawczy potrwa do końca września. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w serwisie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Działacze mogą przekazywać swoje opinie na kilka sposobów. Uwagi przyjmowane są tradycyjnie na formularzu papierowym, wysłanym pocztą lub złożonym osobiście w biurze obsługi interesanta przy Placu Wolności 1. Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosków drogą elektroniczną, mailowo, bezpośrednio na dedykowanym portalu internetowym lub poprzez specjalny formularz online. Zaplanowano również 2 spotkania otwarte, konsultacyjne w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja. Odbędą się one 7 września o godzinie 12 oraz 15 o 16. Dialog ma pomóc wypracować najlepsze zasady współdziałania samorządu z sektorem społecznym. Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskup i Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korund związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas. 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17. Wstęp wolny. Fundacja Tęczowa Gromada w Starym Mieście rozpoczęła realizację projektu Razem w stronę niezależności, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czernin i Dobrzyca, powiat kleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP Koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. W powiecie kolskim ruszyła rekrutacja do projektu Pogodna Jesień Życia, który ma na celu zapewnienie przystępnej i wysokiej jakości opieki osobom potrzebującym. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kolepszu ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Droższe paliwo to dla Koninian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Po niedzieli zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach. Za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat. Na trasach Nowy Tomyśl – Poznań, Poznań – Września oraz Września – Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. Tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł, kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z wideotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Wysokość rabatów zależy od kategorii pojazdu.
4: Jadwiga Bryl, jestem właścicielką agroturystyki Zagroda Borowo.
0: Jak festiwal Strony Tradycji Centrum Kultury i Sztuki, to zawsze Zagroda Borowo, tak to kojarzymy w ostatnich latach. No właśnie dlaczego? Co takiego tutaj jest fascynującego, że to się zgrywa w pełni z tym ludowym charakterem tego festiwalu?
4: Ja do końca tego nie wiem. Wiem, co ja robię, żeby to miejsce miało duszę. Żeby tutaj ludzie chcieli przyjeżdżać i każdego dnia się o to staram, sadząc jakieś stare gatunki kwiatków, dbając o to, żeby były, no, żeby ogródki nie miały jakichś plastikowych sztachet. No, pamiętam po prostu, bierze się to stąd, że ja pamiętam wieś, której no, kultura, tradycja tutaj ma być kultywowana i do której chcemy wracać. Ta no, wieś, jakiejkolwiek byśmy daty nie mieli na myśli, jakiegokolwiek okresu historycznego, no to już taka wieś, która odchodzi cały czas na naszych oczach, czy wręcz odeszła.
0: A jaka jest historia tego miejsca? Co wiemy o tych budynkach?
4: Wiemy sporo, dlatego że ja mieszkałam tutaj w sąsiedztwie, w tym domu, który tutaj teraz jest centrum i duszą tego miejsca, mieszkały dwie panny, one się nazywały Kucharskie. A wcześniejsze dzieje wskazują, że była to rodzina Grochocińskich. W każdym razie z jedną z tych panien ożenił się brat mojej mamy. Mieli pięcioro dzieci. To było moje kuzynostwo. Ja tutaj latem byłam czasem każdego dnia i po prostu znałam to miejsce. Nie było to moją jakąś spuścizną rodzinną, ale po wielu, wielu latach kuzyn, który mieszka na stałe na Dolnym Śląsku, zadzwonił, że on tutaj jednak właściciel tego miejsca, taki faktyczny właściciel, zadzwonił, że no nie ma już sił, już jest trochę za stary, żeby coś zrobić z tym Borowem, sprzeda to po prostu. No i tak to się zaczęło. Ja uzbierałam szybko tą niedużą kwotę, którą on za to miejsce chciał. No i tak stałam się szczęśliwą właścicielką Zagrody Borowo.
0: To są faktycznie takie budynki, które kiedyś służyły też do zwierzątek na przykład?
4: Dom pochodzi z 1890 roku, bo tam jest nawet data wyryta, czyli pamięta czasy zaboru rosyjskiego. Zachował się pisany cyrylicą akt notarialny, który się zaczyna Dierjewnia Borowo, Siemia Grochociński. W każdym razie dom ma około 130 lat. Czyli, no mówię, akt notarialny kończy się tam podpisami, pieczęciami carskimi gubernii kaliskiej. bo tutaj, jak wiemy, był rosyjski zabór. No i należeliśmy do gubernii Kaliskiej, także wszystkie administracyjne rzeczy ludzie jeździli załatwiać konno. Tymi wozami konnymi jeździli do Kalisza, to już wiem z przekazów takich najstarszych dziadków, nie, że to wszystko się załatwiało tutaj w ten sposób. Nie?
0: I budynki, tak jak pani też wspomniała, te wszystkie rośliny, to nawiązywanie do tych starszych odmian, to jedno, ale też kuchnia, no stoimy tutaj w kuchni przy garnkach, to wszystko też pewnie jest oparte o różne nasze receptury, wszystko tak, żeby było zdrowe, naturalne jak najbardziej.
4: No tu dzisiaj to postanowiliśmy troszeczkę taką kuchnię fusion i wzięliśmy troszkę inspiracji z kuchni wschodniej, ponieważ tutaj też pomieszkiwali Ukraińcy w czasie, jak wybuchła wojna, i nauczyliśmy się od nich gotować barszczu ukraińskiego. Myślę, że tutaj nie będzie wielkim grzechem, jak te dwie kuchnie połączymy. Zrobiliśmy polski żurek, barszcz ukraiński, no i chyba jeszcze coś trzeciego powstaje, ale to jest na razie tajemnica. W każdym razie, no myślę, że gdzieś te kuchnie tam, zwłaszcza na wschodzie, się przenikały. No tutaj to była, wiadomo, kuchnia była, ja doskonale pamiętam z dzieciństwa kuchnię, która była oparta na mące żytniej, ziemniakach i na niewielu warzywach, na marchewce, pietruszce, burakach, tylko na tym, co się samemu wyhodowało, ponieważ nikt tutaj nie jeździł kupować jakichkolwiek warzyw do miasta. W sklepach wiejskich takich rzeczy w ogóle nie było nikomu do głowy, nie przyszło, że można byłoby przywieźć tutaj warzywa. W sklepach wiejskich w latach 60. w Borowie była nafta w wielkiej beczce, bo ja jeszcze po nią chodziłam. Proszę sobie to wyobrazić, do lamp naftowych. Ja jeszcze jestem, przyznaję się, jestem wychowana, znaczy jeszcze zaczęłam edukację przy lampie naftowej. W podobnym domu jak tutaj jest, tylko on stał 200 metrów stąd, tak? Czyli bardzo, znaczy blisko. No wie, stąd moje jakieś takie, no mówię, duże emocje przy tym zakupie, przy tym wszystkim, co się później zaczęło wydarzać. To tak, no sama nie wiedziałam, dlaczego ja tak bardzo tupię nogami nad mężem, żeby on czasami nie spróbował coś zburzyć tego domu. A na szczęście zgodził się ze mną, że tego nie można ruszać, trzeba to ratować.
0: I dziś to miejsce, powiedzmy w połowie drogi między Brzeźnem czy końcówką Konina a Krzymowem, jest takim miejscem, które przyciąga też gwiazdy bardzo często, które koncertują w Koninie na przykład. Kto tu nocował?
4: No, było troszkę znanych ludzi, ale z takich ostatnich osób, które ja znałam blisko, i znaczy znałam płytę tej dziewczyny, bo no akurat podobała mi się, ona śpiewa widysz i ta żydowska muzyka zawsze no dobrze na mnie działała. To był taki moment, że się bardzo tą kulturą też interesowałam. Kupiłam sobie płytę Oli Bilińskiej Libelit. No i z miesiąc temu dzwoni do mnie ktoś, wyświetla się agroturystyka, już teraz przekręcę nazwę, Ola Bilińska. I ja wiedziałam, że ta dziewczyna, która właśnie nagrała tą płytę Libelit, że ona ma też agroturystykę, ale no taka byłam trochę rażona piorunem. Mówię, nie wierzę, że to dziewczyna, której płytę woziłam pół roku w samochodzie, obsłuchałam, każdy dźwięk znam, że ona do mnie dzwoni. I to właśnie była ona, Ola Bilińska, która jechała na koncert do Roberta Brzęckiego do Wieży Ciśnień. No i rozmawiamy i ona prosiła o nocleg, bo mówi, że tam coś się wydarzyło. Tak, przyjechali do nas na nocleg, byli tutaj dwie noce, robiłam im kolację, dostałam zaproszenie na ten koncert. I jak ona zadzwoniła i powiedziała, że prosi o nocleg, ja mówię, że to pani. Ona mówi, że ma ten koncert Libelit. I ja mówię, ma Meniu, Tateniu, naprawdę będzie pani to śpiewać. Ona usłyszała, że ja wiem, że znam tą płytę, tak? Bo to się tam zaczyna, któraś tam piosenka, nie? Ma Meniu, Tateniu. I ja mówię, no widzi pani, ma pani panów na wsiach rozsianych, gdzieś pani muzyka pod strzechy trafiła, nie? Tak się śmiałyśmy troszkę, no ale było to naprawdę ciekawe doświadczenie. Także Ola Bilińska, Teraz mieliśmy ten wieczór filmowy, więc było tutaj trochę, był rysownik pan Pongowski, byli krytycy teatralni. Później z muzyków to byli, o, Łydka Grubasa u nas spała, prawda? Był któryś Cugowski młody, który pomył wszystkie naczynia i tutaj postawił na pralce syn Krzysztofa Cugowskiego. Piotr,
5: czuł się jak w domu.
4: Tak, po prostu ja przyszłam rano i nie mówię, nie wierzę. Wszystkie szkła pomył i ustawił pięknie tutaj na pralce. Była z takich znanych osób, była Mongołka, Michelle z Tańca z Gwiazdami. Ona jest też, ona grała w Rodzinie Zastępczej, jest znana w Polsce, ale ja nie oglądam seriali, więc jej nie znałam i ona przyjechała z grupą Mongołów, przedstawia się, a ja mówię, Michelle, to jest mongolskie imię, tak się dopytuję i oni tak na mnie patrzą, że ja jej w ogóle nie rozpoznaję, a to taka telewizyjna twarz. To też jest teraz w gronie naszych dobrych znajomych, jest Bilgun, ten właśnie showman mongolski. Mnóstwo ludzi, których po prostu no, trudno tutaj wymienić i zawsze sobie mówię, że założę złotą księgę. Nie za wszystkimi zdążę polecieć, jak jestem na kuchni. Także,
5: słowem, większość gwiazd, które przyjeżdżają na przykład do Skardu, to tutaj potem ląduje u was.
4: No i przyjeżdżają, mówią, że u nas są takie pyszne śniadania i ja potem wstaję o 5 rano i muszę te pyszne śniadania przygotowywać. O, i jeszcze właśnie, był jeszcze przecież pół roku przed śmiercią był tutaj, ale to był na zaproszenie dużej firmy Konińskiej. Słynny kucharz, który zmarł, pan Jakubiak był, też tutaj gotował, robił grilla, ale to już korzystał z pomocy, bo już wtedy był chory. Przyjeżdżają ludzie naprawdę z całego świata.
5: Miejsce, które no, mogło zmarnieć, przestać istnieć, zostało przez was nabyte i odżyło do tego stopnia, że ono stało się taką perełką i atrakcją dla ludzi z różnych regionów Polski czy świata nawet.
4: Jak ja to zaczęłam ratować, to w ogóle nie myślałam, nie miałam takich intencji, że to ma być coś dużego. Ja chciałam to zrobić tak prywatnie dla rodziny, dla siebie, żeby ocalić własne dzieciństwo, żeby wrócić do dzieciństwa, bo to jest kraina mojego dzieciństwa tak naprawdę, tak? Bo to jest powrót do dzieciństwa takiego, jakie ja znam, bo ja znam Borowo, właśnie takie chaty, jak szłam do szkoły każdego dnia od klasy tam pierwszej do piątej czy siódmej nawet, to wszystkie domy przy drodze były drewniane, takie jak tutaj ten został właśnie, także wszystkie domy były drewniane, wszędzie psy sobie biegały wolno, to był taki świat, wszędzie były drewniane stodoły, wszędzie były konie, zaprzęgi i to tak szybko odeszło. Więc spróbujmy to zatrzymać chociaż na chwilę, pokazać to następnym pokoleniom.
0: I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam już jutro w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmil, dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Konin FM 104.1.

upon the face of the earth.